0: 102 Trzebnica. Trzebnica.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. Oni się patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, on by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: Na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Trzebnica.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, burmistrz Trzebnicy Marek Długozima nie wróci do urzędu. Sąd rejonowy w Opolu nie uwzględnił zażalenia na zastosowane wobec niego zawieszenie w obowiązkach, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
2: Przed sądem rejonowym w Opolu odbyło się posiedzenie w przedmiocie zażalenie na postanowienie prokuratora odnośnie zawieszenia w czynnościach służbowych podejrzanego w śledztwie prokuratury okręgowej w Opolu burmistrza Trzebnicy. Przypomnę, że prokurator w związku z przedstawionymi Markowi D. zarzutami zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych burmistrza Trzebnicy. Na to postanowienie zażalenie wywiódł obrońca podejrzanego. Sąd rejonowy w Opolu nie uwzględnił środka odwoławczego i zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy.
1: Dodajmy, że w tej chwili władzę w gminie Trzebnica pełni zastępca burmistrza Krystyna Haładaj. Nie uzależniać przyznanie premii od wypłacania sobie jej części to jeden z zarzutów, które prokuratura postawiła burmistrzowi Trzebnicy Markowi Długozimie. Teraz dolnośląska policja szuka urzędników, którzy mogli uczestniczyć w tym procederze. O szczegółach mówi Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
3: W dniu 26 marca 2026 roku na polecenie prokuratora funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali burmistrza Trzebnicy. Prokurator prokuratury okręgowej w Opolu przedstawił burmistrzowi szereg zarzutów, m.in. dotyczących przypadku przyjęcia korzyści majątkowej od pracownicy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Wedle poczynionych ustaleń burmistrz uzależniał przyznanie nagrody uznaniowej od przekazania sobie jej części. Dolnośląscy policjanci na polecenie prokuratury zwracają się z apelem do osób, które mają wiedzę lub uczestniczyły w procederze uzyskiwania nagród uznaniowych uzależnionych od przekazania jej części burmistrzowi, bądź udzielały korzyści majątkowych z innych powodów. Osoby te proszone są o kontakt z Wydziałem do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy

0: przypominamy, że zgodnie z artykułem 229 paragraf 6 kodeksu karnego osoby, które poinformują o tym procederze organy ścigania, zanim organy te pozyskają w tym zakresie wiedzę, nie podlegają odpowiedzialności karnej.
1: Przypomnijmy, że za przekroczenie uprawnień, zlecanie inwestycji bez przetargów i nienależne wydatkowanie ponad 2 milionów złotych burmistrzowi Trzebnicy grozi do 10 lat więzienia. Policja bliżej mieszkańca to hasło, ale i nowa rzeczywistość dla mieszkańców gminy Krośnice. Po kilku latach przerwy do gminy powrócił posterunek policji. Mundurowi pracują w nowoczesnym obiekcie, który stanął przy ulicy Sanatoryjnej w Krośnicach. O tej ważnej chwili dla policjantów z Krośnicy i powiatu milickiego rozmawiałem z komendant Agnieszką Połczyk, byłym komendantem Markiem Saroczyńskim, kierownik posterunku Joanną Wacławek oraz wójtem gminy Krośnice Andrzejem Białym. Ważny moment w historii milickiej policji. Na terenie powiatu milickiego nowa jednostka. Otwarcie posterunku policji w Krośnicach, który tak naprawdę po wielu latach powraca tutaj, do gminy Krośnica. Jak ważny jest to moment z perspektywy całej komendy powiatowej policji w Miliczu?
2: Nadkomisarz Agnieszka Połczyk, komendant powiatowy policji w Miliczu. Jest to bardzo ważne zarówno dla nas, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy powiatowej policji w Miliczu, ale przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców gminy Krośnice, ponieważ ten dostęp i kontakt z funkcjonariuszami będzie dużo prostszy, łatwiejszy i miejmy nadzieję tylko i wyłącznie z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.
1: Obiekt powstał dzięki wsparciu gminy Krośnice, można powiedzieć w centrum miejscowości. Kiedy otwieracie go na dobre dla mieszkańców i co możemy powiedzieć o funkcjonariuszach, o kadrze, która będzie tutaj pracować?
2: Obiekt będzie posiadał 5 etatów. Na chwilę obecną otwieramy oczywiście dniem uroczystego otwarcia. Przystępujemy już do swoich zadań. Na miejscu pani kierownik posterunku policji w Krośnicach oraz dwóch dzielnicowych. Docelowo jeszcze funkcjonariusze zostaną przekierowani z ogniwa patrolowo-interwencyjnego i będą obsługiwać wszystkie interwencje na terenie gminy Krośnica. Na chwilę obecną otrzymaliśmy 2 etaty z zasobów komendanta głównego, 3 wzmocniliśmy z komendy powiatowej policji w Miliczu. Część funkcjonariuszy to są już dzielnicowi, którzy pełnią tutaj służbę jako dzielnicowi rejonu na terenie gminy Krośnice. Pani kierownik posterunku jest to funkcjonariuszka, która została przeniesiona decyzją komendanta wojewódzkiego z komendy powiatowej policji w Trzebnicy.
1: Posterunek policji powstał w Krośnicach. Z jakimi problemami mierzycie się właśnie na terenie gminy Krośnice? Jakie będą te główne zadania stawiane przed funkcjonariuszami z Krośnic?
2: Tak naprawdę zadania są ciągle te same. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom gminy Krośnice. Dzielnicowy, tak jak dotychczas, będzie się spotykał z mieszkańcami. Jednakże z uwagi na utworzony posterunek będziemy mieli możliwość spotkać się bezpośrednio z mieszkańcami. W jeden dzień w tygodniu będzie tutaj stacjonował kierownik posterunku bądź dzielnicowy, który zawsze będzie o tej samej porze i każda osoba, która będzie chciała się tutaj spotkać i porozmawiać o swoich problemach, będzie mogła tutaj taką pomoc bądź informację otrzymać.
3: Młodszy inspektor Marek Soczyński w stanie spoczynku. Byłem tutaj komendantem w 2021 roku. Akurat wtedy był okres, w którym powstawały posterunki. Ja rozmawiałem tutaj z władzami gminy, z wójtem, z radą. Mieliśmy specjalne spotkanie. Udało mi się ich przekonać. Nie ukrywam, że głównym wtedy moim takim celem otwarcia tego komisariatu było pozyskanie 8 etatów, aby zasilić jednostkę Komendę Powiatową Policji w Miliczu, te dodatkowe 8 etatów. No widzę, że dzisiaj się nie udało i myślę, że to jest trochę ze szkodą, można powiedzieć, w mojej ocenie, oczywiście trochę ze szkodą dla gminy, mówię dla całej tutaj funkcjonującej policji, z jednej strony, ale z drugiej strony uważam, że to jest bardzo dobre posunięcie, ponieważ wcześniej tutaj ludzie byli przyzwyczajeni, był posterunek policji, później został zamknięty, długo nie było nic, teraz jest, zwłaszcza tutaj wspaniałe warunki, muszę powiedzieć, nie powiem przyzwoite, a rozmawiałem tutaj przed uroczystością z mieszkańcami i że czekają na to. Także tylko niech wszystkim służy.
1: Ważny moment dla milickiej policji. Na terenie gminy Krośnice w Krośnicach oddano do użytku posterunek policji. Jest pani jego pierwszym historycznym kierownikiem. Co pani dziś czuje, gdy ten obiekt został oddany zarówno policji, jak i mieszkańcom gminy Krośnice?
4: Aspirant Joanna Wacławek, kierownik posterunku policji w Krośnicach. Tak reasumując, służbę w policji rozpoczęłam w 2012 roku i przez cały ten czas byłam związana z komendą powiatową policji w Trzebnicy, gdzie zdobywałam doświadczenie, między innymi w pionie prewencji. Dziś objęcie stanowisko kierownika posterunku w Krośnicach traktuję jako duże wyróżnienie, ale też odpowiedzialność. Otwarcie posterunku to ważny moment dla całej społeczności gminy Krośnice. Naszym celem jest być jak najbardziej i najbliżej mieszkańców, abyśmy byli dostępni, otwarci i gotowi do pomocy. Chcemy wychodzić naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, budując relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Bliski kontakt z dzielnicowym, jak również bezpośrednia możliwość rozmowy ze mną jako kierownikiem posterunku ma ułatwić codzienny dialog i szybkie reagowanie na zgłaszane problemy. Wierzę, że nasza współpraca z mieszkańcami będzie przebiegała w dobrej atmosferze, a wspólne działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w gminie. Zdecydowanie chcemy być bliżej ludzi i dla ludzi.
1: Ważne momenty dla mieszkańców gminy Krośnice. Po wielu latach latach starań, budowy oddano do użytku posterunek policji w waszej i gminie i miejscowości. Co to dla pana jako wójta, ale też jako dla mieszkańca gminy oznacza?
5: Andrzej Biały, wójt gminy Krośnice. No bardzo się cieszymy z tego faktu, że ten posterunek wreszcie został otwarty, bo jednak trochę to trwało. Były tam po drodze pewne problemy, ale najważniejsze, że jest. Tak jak pan wspomniał, był wiele lat temu posterunek w gminie Krośnice. Były takie czasy, kiedy likwidowano. Można powiedzieć, że udało się odtworzyć, ale ja się cieszę, że to w innym miejscu, że to jednak nie w tamtym budynku, gdzie kiedyś było, że tutaj właśnie w takim miejscu, gdzie mamy całe centrum, bo i dom kultury, i szkołę, i przedszkole, żłobek, basen, więc takie miejsce, gdzie rzeczywiście tutaj przebywają mieszkańcy, ale też turyści, dzieci przede wszystkim. I myślę, że najważniejsza w tym wszystkim jest zawsze prewencja. Sama obecność generalnie uspokaja ludzi, jeżeli tu w pobliżu jest policja, i mam nadzieję, że obecność tutaj tego posterunku przyczyni się właśnie do takiego jeszcze większego spokoju, chociaż myślę, że nie ma co narzekać. W Krośnicach i tak jakichś takich większych problemów, myślę, nie mamy.
1: No właśnie, chciałem o to dopytać. Z jakimi problemami na co dzień mierzą się mieszkańcy gminy Krośnice?
5: Ja może tak, o wszystkich interwencjach nie jestem informowany oczywiście, natomiast to, z czym my się tutaj mierzymy bardzo często, to z aktami wandalizmu. Zaśmiecanie, wandalizm, próby tam, nie wiem, odpalania rac na przykład na boisku o sztucznej nawierzchni. Takie można, no typowe, gdzie wszędzie to jest, i miejmy nadzieję, że tutaj co prawda mamy monitoring, jak się okazuje, nie zawsze jest skuteczny, nie zawsze pomaga, więc może obecność tego posterunku przyczyni się, że ta młodzież, tak, dzieci, zanim coś niedobrego zrobią, to 3 razy pomyślą.
1: Posterunek policji udało się wybudować dzięki wsparciu gminy, bo przekazaliście grunt pod tę nieruchomość. A co dalej? Jakie plany na wsparcie tej nowej jednostki policji ma pan w swojej głowie?
5: Rzeczywiście tutaj przekazaliśmy działkę i to myślę w takim bardzo fajnym miejscu, bo rozważaliśmy różne lokalizacje. Wybraliśmy tę i myślę, że to jest chyba takie najlepsze miejsce. Natomiast też bodajże 2 lata temu wsparliśmy komendę policji w Miliczu, również finansowo, jeśli chodzi o zakup samochodu elektrycznego. To rzeczywiście też tak było pod kątem tego nowego posterunku, bo wiemy, że on miał być dużo wcześniej otwarty i właśnie dzięki woli radnych i zgodzie radnych przeznaczono wtedy, pamiętam, 100 tysięcy na pomoc, na zakup właśnie samochodu, takiego radiowozu o napędzie elektrycznym dla jednostki w Miliczu. Parę lat minęło. Ja myślę, że dalej będziemy współpracować. Co roku komendanci poszczególnie występowali o pomoc, jeśli chodzi o pomoc finansową w zakupie nowego radiowozu. Z reguły uczestniczyliśmy zawsze w tej pomocy z innymi samorządami naszego powiatu. No mam nadzieję, że ta współpraca będzie dalej trwała. W tym roku na razie jeszcze nie deklarowałem, to się przyznaję, tak, ale też był taki rok, gdzie my wyjątkowo dużo przeznaczyliśmy na taką pomoc.
1: Posterunek policji w Krośnicach działa od 5 maja. Szczegółowe informacje na temat godzin otwartych placówki znajdziecie w internecie. Policjanci z Krośnic mają już swój nowy dom. Teraz czekają na niego policjanci z Trzebnicy. Ruszyły prace na budowie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. O szczegółach inwestycji opowiedział nam inspektor Tomasz Jędrzejowski, zastępca komendanta wojewódzkiego policji oraz wykonawca Mariusz Cizio ze spółki MKL Bau.
6: Ważny moment, podpisanie umowy na budowę Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. To inwestycja ważna zarówno z perspektywy dolnośląskiej, jak i trzebnińskiej policji.
7: Inspektor Tomasz Jędrzejowski, zastępca komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu. Tak, to jest moment, który wyczekiwaliśmy przez wiele lat. Komenda powiatowa w Trzebnicy jest obiektem, który już od dawna wymagał właściwie nawet nie remontu, ponieważ potencjał tego obiektu absolutnie nie pozwala na dostosowanie go do potrzeb policyjnych. Od wielu lat zabiegaliśmy o to, żeby pozyskać środki na budowę nowej siedziby, wcześniej działki i wykonanie projektu budowlanego przy pomocy samorządu miasta Trzebnicy. Udało się tą działkę pozyskać, wykonać projekt, teraz skutecznie doprowadzić całą procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych do końca.
1: W jaki sposób ta nowa komenda odmieni tak naprawdę życie trzebnińskich policjantów, codzienność waszej służby?
7: Nowy budynek komendy to jest blisko 3,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. To pozwoli stworzyć właściwe, zgodne z aktualnymi potrzebami warunki pracy funkcjonariuszy, ale też stworzy dogodne warunki, takie odpowiadające aktualnym standardom, warunki przyjęcia mieszkańców, interesantów. Będą też miejsca parkingowe dla osób chcących zgłosić coś na komendzie. Także to jest inwestycja w infrastrukturę bezpieczeństwa, która będzie nie tylko służyć samym policjantom i sprawiać, że ich służba będzie po prostu odbywała się w godnych i w komfortowych warunkach, ale też wszystkim, którzy będą z policją cokolwiek mieć do czynienia, że będą zgłaszać swoje potrzeby czy jakieś inne informacje dotyczące bezpieczeństwa w powiecie.
1: Umowa została
6: podpisana. Kiedy rozpoczną się prace, kiedy jakieś symboliczne wkopanie łopaty planujecie?
7: No to chyba bardziej pytanie do wykonawcy, który pewnie już od 3 miesięcy czeka tak naprawdę na wejście na tą inwestycję. Na skutek odwołania wniesionego przez jednego z oferentów, no troszeczkę nam się opóźniło to podpisanie umowy. Myślę, że niezwłocznie chyba państwo się rozwiniecie logistycznie na budowie i będziemy się starali ten czas nadrobić.
6: To nie jest jedyna inwestycja, którą Komenda Wojewódzka realizuje w tej chwili. Szczególnie na północy województwa mamy komendę w Trzebnicy, ale też posterunek w Krośnicach. Na jakim etapie tam są te prace? Kiedy ten obiekt będzie oddany?
7: Posterunek w Krośnicach to jest obiekt już w sensie budowlanym właściwie zakończony. W tej chwili uzbrajamy go w sprzęt i wyposażenie i myślę, że to jest kwestia tak naprawdę tygodni, kiedy przekażemy go policjantom do użytkowania. Posterunek w Krośnicach jest podległy Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu. Komenda Powiatowa w Miliczu zostanie zasilona dodatkowymi 8 etatami, tak, aby można było, aby tam policjanci po prostu służyli na tym posterunku. Mam nadzieję, że to jest właśnie odpowiedź na to, żeby ci policjanci po prostu byli bliżej mieszkańców, żeby można było, każdy z mieszkańców miał no, niedaleko do siedziby policji, jakiejkolwiek rangi, jednostki.
6: Wygrali państwo przetarg na budowę Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. Umowa została podpisana. Jakie są założenia tej inwestycji od tej budowlanej strony? Jakie wyzwanie stoi przed wami?
8: Mariusz Cizio, członek zarządu firmy MKLBAU. To jest bardzo ciekawy architektonicznie obiekt, ciekawa bryła wbudowana w otoczenie, w topografię terenu. Założeniem zgodnym z umową jest 24 miesiące na realizację tej inwestycji. W naszej ocenie to jest wystarczający czas, aby ten obiekt wybudować, zrealizować i oddać do użytkowania. To jest taki właśnie lekko pogórkowaty teren z ciekawej takiej wizji architekta. Są to 3 prostopadłościany nałożone na siebie. Bardzo fajna, nowoczesna bryła. Myślę, że jeden z ciekawszych obiektów architektonicznych i bardzo się cieszę, że instytucje państwa polskiego, tym właśnie policja, zdecydowały się na taki obiekt, na taką bryłę, bo myślę, że będzie się wyróżniał nie tylko w Trzebnicy, ale i tutaj w całym Dolnośląskim okręgu.
6: Umowa podpisana, 2 lata na realizację, czyli dość krótki czas. Kiedy zatem startują prace?
8: No niebawem, na przyszły piątek mamy zaplanowane przekazanie placu budowy. W kolejnych dniach organizujemy się na placu budowy i startujemy.
1: Ponad 11 milionów złotych na inwestycje to tegoroczne plany powiatu milickiego. Najwięcej środków zapewniono na remonty dróg w regionie, ale plany są o wiele bardziej ambitne. Powiat milicki chce projektować nową halę sportową przy milickim zespole szkół, pod którą znaleźć się mają miejsca schronienia dla mieszkańców. Więcej o tegorocznych inwestycjach opowiedział nam starosta Łukasz Rokita. Pierwszy kwartał 2026 roku za nami. To czas, kiedy powiatowe inwestycje przyspieszają. Niektóre umowy już wam się udało podpisać. Na niektóre inwestycje dopiero szukacie wykonawców, ale zanim do tych konkretów przejdziemy, pomówmy o tym, co zaplanowaliście w tym roku, jeżeli chodzi o wydatki powiatu milickiego. Ponad 11 milionów, na jakie projekty?
9: Łukasz Rokita, starosta milicki. Na wstępie trzeba powiedzieć, że minął już rok czasu, rok pracy nowego zarządu, którym mam przyjemność kierować i według zasady mniej promowania, więcej wykonania, udało się stworzyć zespół ludzi, którzy piszą wnioski, pozyskują dotacje i dzięki temu możemy realizować szereg inwestycji i rozwijać tą naszą małą ojczyznę, jaką jest niewątpliwie powiat milicki. No i tutaj oczywiście pewnie nikt nie będzie zdziwiony, że najważniejsze w naszym budżecie są drogi i jeśli mówimy o drogach, no to tą taką nadrzędną zasadą, którą się kierujemy, jest wykonywanie w pierwszej kolejności tych zadań, na które otrzymujemy dofinansowania zewnętrzne, a także te, w które włączają się gminy. I tutaj wielkie podziękowania dla naszych wszystkich gmin za to, że znajdują w swoich budżetach środki na dofinansowanie dróg, dzięki czemu możemy zrobić tych dróg więcej. I tak no, niewątpliwie tą największą inwestycją będzie droga Wrocławice-Kolenda do granicy województwa. Odcinek 2 km 700 metrów. Jesteśmy świeżo po podpisaniu umowy z wykonawcą i to zadanie w przeciągu pół roku będzie wykonane. Mamy tutaj 2 dodatkowe źródła finansowania, bo otrzymaliśmy blisko 3 miliony złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także mamy partycypację gminy Milicz w tym zadaniu. Nie ukrywam, że również złożyliśmy wniosek na tą drogę do Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli by się udało, to będziemy namawiać. Wtedy ten wkład gminy się troszeczkę zmniejszy i będziemy namawiać gminę, żeby coś dodatkowo jeszcze zrobić i tu mamy pomysł na to, żeby wykonać drogę ze Sławoszowic w stronę Duchowy, bądź w stronę Rudy Milickiej, które są w złym stanie technicznym. Również tutaj bardzo ważne jest to, że udaje się rozmawiać z podmiotami prywatnymi, które włączają się do tych zadań i dzięki temu chociażby zrobimy w tym roku już ostatni odcinek, jeśli chodzi o gminę Milicz, to odcinek Ostrowąsy Wodników. Jeśli jestem już przy gminie Milicz, no to przymierzamy się również do naprawy ulicy Kolejowej w Sułowie, która po zimie jest w bardzo złym stanie, a także do fragmentu ulicy Dąbrowskiego przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie też to pobocze jest mocno zdewastowane. Jeśli chodzi o gminę Krośnice, to też dzięki udziałowi samej gminy, jak i podmiotu prywatnego będziemy modernizować drogę w Kuźnicy Czeszyckiej w stronę Grabownicy, gdzie rozstrzygnęliśmy przetarg i podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Tam również przymierzamy się przy samej Grabownicy do modernizacji takiego krótkiego odcinka 260-metrowego. No a jeśli chodzi o gminę Cieszków, to w tym roku chcemy naprawić drogę w Sędraszycach. Także jest tego sporo. Oczywiście nie jest to katalog zamknięty, bo wszystko, wiadomo, w trakcie roku się zmienia w miarę nowych możliwości finansowych, budżetowych. Ta ilość dróg modernizowanych będzie wzrastać.
6: To od razu dopytam, czy są szanse na to, że jakieś nowe dofinansowanie mogą się pojawić? Jak pamiętam, powiat wnioskował też o przebudowę jednej z dróg w gminie Krośnica. Ona wylądowała na liście rezerwowej. Czy tutaj jakieś przecieki macie, że może te dofinansowania jeszcze dotrą do powiatu?
9: Jeśli chodzi o drogę w Pierstnicy, a tak naprawdę do Pierstnicy, od strony Krośnic, nasz wniosek znajduje się na 7. miejscu listy rezerwowej i z tego, co wiem, różnie może z tym wnioskiem być. Ja bym go całkowicie nie skreślał. Jest to wysokie miejsce i całkiem możliwe, że w drugiej połowie roku z tego miejsca wskoczymy na listę podstawową i ta droga będzie miała wtedy szansę uzyskać to dofinansowanie. No jakiś czas temu byłem u pani wojewody na podpisaniu umowy właśnie na kolędę uroczystym, gdzie rozmawialiśmy ze starostami i praktycznie w sporej ilości projektów, które są na liście podstawowej, są oszczędności. Im więcej tych oszczędności, tym większa szansa na to, że więcej projektów wskoczy z listy rezerwowej.
6: Inwestycje drogowe to te główne, które w tym roku będziecie wykonywać, ale planujecie zadbać też o wypoczynek w powiecie milickim, realizując projekt modernizacji terenu rekreacyjnego nad Zalewem w Miliczu. Co tam macie w planach i na jakim etapie jest to zadanie?
9: Tak jak powiedziałem rok temu, na początku działalności nowego zarządu, o priorytetach, w których oczywiście na tych pierwszych miejscach zawsze znajduje się szpital i drogi, ale wśród nich jest oczywiście Milicki Zalew, który jest naszym oczkiem w głowie, naszym takim sercem turystycznym Milicza. I oczywiście to, co powiedzieliśmy, to realizujemy. Pozyskaliśmy już jedną dotację w wysokości 375 tysięcy złotych i do wakacji będziemy realizować właśnie projekt na Zalewie, w ramach którego powstanie głównie mała architektura turystyczna, ale także street workout, czy też nowe boisko do siatkówki plażowej. Będzie monitoring, będzie nowe oświetlenie LED-owe. Sporo się tam będzie działo. Z małych takich projektów grantowych udało się pozyskać też środki na modernizację plaży, który projekt już realizujemy, bo piasek już został nawieziony. A w planach mamy kolejne dwa wnioski, każdy na 300 tysięcy złotych, czyli łącznie 600 tysięcy złotych, na które składamy wnioski i które będziemy realizować już w przyszłym roku.
6: Wspominał Pan o zdrowiu, że to jest jeden z priorytetów Waszego zarządu powiatu. Zatem szpital milicki. Tutaj również środki finansowe przeznaczacie w budżecie na wsparcie lecznicy. W jakiej wysokości i na co konkretnie?
9: Jeśli chodzi w ogóle o te inwestycje pozadrogowe, działamy bardzo mocno. Praktycznie każda nasza jednostka, w każdej z naszych jednostek organizacyjnych coś planujemy. Jeśli chodzi o szpital, to na pewno przygotowujemy się do projektu, do złożenia projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację szpitala. Za chwilę będą dwa wielkie nabory właśnie w tym zakresie. Jeden dla szpitali, 1 mld złotych w skali kraju, i drugi dla szkół, 2 mld. Tu mamy, Jeśli chodzi o szkoły, to przygotowany już projekt termomodernizacji pierwszego LO w Miliczu, a w przypadku szpitala w tej chwili zlecamy wykonanie audytu i takiej dokumentacji wstępnej i przygotowujemy się do tego wniosku. Na pewno przyniesie on dla naszej tej najważniejszej jednostki w powiecie miliczkim, czyli szpitala, duże oszczędności. Oczywiście, tak jak powiedziałem na wstępie, szereg projektów w naszych jednostkach. DPS w Miliczu, trzyletni projekt modernizacji łazienek. W tym roku mamy drugi rok tej inwestycji. Podobny wniosek złożyliśmy w ubiegłym roku na DPS w Krośnicach. Tutaj czekamy na zakwalifikowanie się do tego projektu. To również będzie projekt trzyletni. Największym wyzwaniem tej kadencji w tych inwestycjach pozadrogowych jest budowa sali przy Zespole Szkół w Miliczu, gdzie rozstrzygnęliśmy przetarg i za chwilę będziemy podpisywać umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która powstanie mniej więcej do lutego przyszłego roku i w kolejnych latach chcemy tę inwestycję zrealizować. W tej chwili szukamy finansowania tego zadania.
6: Dobrze, że mówi Pan o projekcie budowy hali przy Zespole Szkół, bo jest to inwestycja z jednej strony sportowa, rekreacyjna, długo oczekiwana przez uczniów czy dyrekcję szkoły, ale z drugiej strony ma mieć to podwójne zastosowanie, także związane z ochroną ludności, obroną cywilną. Tutaj się zatrzymajmy. Na co zamierzacie w tym roku przeznaczyć środki z tego programu?
9: Powiem tak, jeśli chodzi o salę przy Zespole Szkół, no to tak jak Pan powiedział, to będzie obiekt podwójnego zastosowania. Również w części podziemnej będą te miejsca ukrycia zlokalizowane. Między innymi w tym roku chcemy, w którym dla powiatów jest przewidziana kwota około 1,5 miliona złotych, chcemy pozyskać właśnie środki na wykonanie dokumentacji tych miejsc ukrycia. Także przygotowujemy się do wspólnego projektu obiektu magazynowego dla powiatu i PSP w Miliczu. Tu również środki na ten projekt przewidzieliśmy. To będzie zlokalizowane na terenie powiatowej straży pożarnej. Też wykonujemy w tej chwili ekspertyzy pod kątem miejsc doraźnego schronienia i będziemy wykonywać również dokumentację, a także chcemy rozpocząć pracę w tym roku związane z tymi miejscami. Oczywiście to, co się uda do końca roku zrobić, to reszta przejdzie na lata kolejne. Z pozostałych wydatków chcemy kupić 2 agregaty prądotwórcze, mobilną stację uzdatniania wody, 2 syreny alarmowe, zbiornik na wodę pitną. Także są to takie drobne wydatki, ale ten rok jeszcze jest rokiem takiego planowania jednorocznego, więc musimy też mierzyć siły na zamiary i to, co się uda wykonać do końca roku, to wpisujemy. Gdzieś około połowy roku będą już nabory na te zadania wieloletnie, na 5 najbliższych lat, czyli 27-31, no gdzie niewątpliwie będziemy chcieli wpisać właśnie już budowę tej części sali, która będzie służyła obronności.
6: Jeżeli chodzi o najbliższe tygodnie czy miesiące w powiecie milickim, jeżeli chodzi o te inwestycje, co macie w planach ogłosić albo rozstrzygać?
9: Te najważniejsze zadania na ten rok już ogłosiliśmy. Tak jak powiedziałem, jesteśmy świeżo po podpisaniu umowy na budowę drogi Wrocławice-Kolenda, a także na przebudowę, remont drogi w Kuźnicy Czeszyckiej. Także podpisaliśmy umowę już na modernizację Zalewu Milickiego, więc to są te najważniejsze zadania, które w tym roku będziemy realizować, ale będzie oczywiście szereg tych drobnych, no, które będą już w odpowiednim czasie podpisywane.
1: Pomogą Trzebniczanom w likwidacji barier. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy rozpoczęło nabór do programu Aktywny Samorząd. To program, który dofinansuje likwidację barier, na przykład w zakresie transportu, poruszania się czy uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. O szczegółach opowiedziała nam Ewa Kowal, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.
10: Likwidację jakich barier można otrzymać od Was finansowe wsparcie?
11: Ewa Kowal, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy. Od marca ruszył nabór w programie Aktywny Samorząd. Jest to program dedykowany osobom w wieku aktywności zawodowej lub też osób pracujących, obejmujący wsparcie w zakresie edukacji, a także wsparcie w zakresie likwidacji właśnie barier szeroko pojętych. Barier w komunikowaniu, barier transportowych, barier, które ograniczają funkcjonowanie, a więc obejmują wsparcie w dofinansowaniu protez i innych sprzętów zindywidualizowanych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
10: Dofinansowanie udzielonych
6: podzielacie na kilka modów, na kilka obszarów. Pomówmy zatem tak po kolei. Obszar pierwszy to likwidacja barier transportowych. Na czym te bariery polegają i jak można je usunąć?
2: Bariery, no właśnie, to jest wszelka trudność, która nam przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Natomiast likwidacja tej bariery w zakresie danego programu obejmuje dofinansowanie do dostosowania samochodu do osoby niepełnosprawnej, a więc czy to zamontowanie jakiegoś podnośnika, czy innego sprzętu, który ułatwi osobie korzystanie z tego pojazdu. Obsługiwanie również, choć tutaj dużo większy koszt jest, a w zakresie samochodu podpowiem może, że rusza również program z zakresu środków PFRON-u zatytułowany SAM, Samodzielność, Aktywność, Mobilność, który obejmuje dofinansowanie właśnie do zakupu i dostosowania auta dla osoby niepełnosprawnej, realizowane przez ośrodki PFRON-u wojewódzkie. Także to tak na marginesie poza naszym, realizowanym w powiecie aktywnym samorządem.
6: Kolejny obszar to likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Brzmi to dość poważnie i zawiło. Co to za barierę?
2: W dużym zakresie likwidacja tej bariery łączy się z poprawą zdolności do komunikowania społecznego, a więc dotyczy głównie osób o takich rodzajach niepełnosprawności jak zaburzenie właśnie słyszenia lub widzenia, ponieważ program szczególnie odnosi się do tej kategorii osób i możliwość zakupu sprzętu ułatwiającego właśnie komunikację społeczną dla osób niedowidzących, niewidzących lub też osób głuchych. Bardziej wyspecjalizowane maszyny brajlowskie różnego typu. Mówiąc szczerze, nasza technika bardzo szybko i dynamicznie podąża za potrzebami osób z niepełnosprawnościami.
6: Kolejne bariery, które można przy Waszej pomocy zlikwidować, to bariery w poruszaniu się. Mówiliśmy już o środkach transportu, samochodach, a jeżeli chodzi o te bariery w poruszaniu się, na co można otrzymać środki?
2: Jest to zakres obejmujący dofinansowanie do zakupu skuterów dla osób niepełnosprawnych, też do doposażenia na przykład wózka, jaki osoba posiada, aby wyposażyć go w możliwość poruszania się elektrycznego. Nowością jest tutaj też możliwość dofinansowania, że tak powiem, wyspecjalizowanych wózków obejmujących mocne, głębokie, czy też takie bardziej wyspecjalizowane dostosowanie do osoby niepełnosprawnej. To dotyczy osób, które mają znacznie ograniczoną mobilność własną. Nasze nogi to też jeden z elementów transportu, tak? Transportują nasze ciało. Brak kończyny jest istotnym ograniczeniem. Dofinansowanie do przygotowania, zakupu protezy również objęte jest tutaj w programie Aktywny Samorząd. Także zachęcamy wszystkich do składania wniosków, bo już od marca program rusza, ułatwi nam to zapotrzebowanie środków, tak, ustawienie statystyczne wszystkich realizowanych zadań.
6: Jaki jest budżet tego projektu i tak naprawdę ile możemy na daną barierę, na likwidację danej bariery otrzymać?
2: Każde zadanie, które wcześniej wymieniłam, objęte jest kryteriami programu i program też ustala wysokość dofinansowania, a także udział środków własnych, a więc konieczność partycypowania danej osoby w zakupie danego sprzętu. Każdy jest szczegółowo opisany, także kwotowo trudno jest tu się odnosić do każdego zadania. Jest około 300 tysięcy na ten moment. Aktywny Samorząd jest na tyle elastycznym programem, że istnieje szansa zwrócenia się o środki dodatkowe, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
1: Po ponad 80 latach wrócą na swoje miejsce. Parafia pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej i świętego Bartłomieja w Trzebnicy odzyskała trzy dzwony, które podczas II wojny światowej wywieziono z miasta. Trzebnickie dzwony trafiły do kościołów w Stuttgarcie, skąd powróciły w ramach projektu Dzwony dla Pokoju. O dzwonach, ich historii i tym, jak to się stało, że wróciły one do Trzebnicy, rozmawiałem z proboszczem bazyliki, księdzem Piotrem Filasem. W kwietniu 2026 roku w Trzebnickiej Bazylice miała miejsce dość ważna uroczystość, ponieważ wasza parafia i bazylika odzyskały po ponad 80 latach zabytkowe dzwony, które przed laty były tutaj w Trzebnicy zainstalowane. Później zostały wywiezione w trakcie wojny do Niemiec. No właśnie, zacznijmy od tego, co to za dzwony, jaka jest historia tych dzwonów.
12: Ksiądz Piotr Filas, salwatorianin, proboszcz i kustosz parafii i sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. W ogóle trzeba popatrzeć na to trochę szerzej, bo najpierw trzeba wrócić do roku 2021, diecezja Rotenburg-Stuttgart wpada na taki pomysł, taki projekt Dzwony Pokoju dla Europy. Zwrot dzwonów, które w czasie II wojny światowej zostały wywiezione na teren III Rzeszy, z terenów, w których my tutaj mieszkamy, wtedy należących do Niemiec. Te dzwony po wojnie były składowane na tak zwanym, to się tak potocznie nazywa, cmentarzysku dzwonów. Niektóre spośród 100 tysięcy ocalały, kilka tysięcy. Te dzwony były zabierane w celu przetopienia na broń. Taka była najprostsza idea. Nasze dzwony trzebnickie przetrwały z prostego powodu. One zostały tam posegregowane na kilka kategorii, a nasze są cenne, bo są zabytkowe, więc wojna się zakończyła i na szczęście dla naszych dzwonów one po prostu przetrwały. I one później, po wojnie, zostały chyba w latach 50. rozparcelowane po niemieckich parafiach. Cmentarzysko to było w Hamburgu, natomiast dzwony do nas powróciły z diecezji Stuttgart i powróciły, co jest ciekawe, z parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi. Więc to było też takie opatrznościowe. My nie jesteśmy pierwszą diecezją, która te dzwony otrzymuje, bo już kilka diecezji i w Polsce, i w Czechach te dzwony otrzymało. Natomiast gdzieś mniej więcej 2 lata temu nasza kuria otrzymała taką propozycję, że dzwony z archidiecezji wrocławskiej mogą wrócić. Ksiądz kanclerz do mnie zadzwonił, poinformował mnie, że są 3 dzwony, 2 z bazyliki, 1 z lasu bukowego. Przedstawił taką nawet konkretny opis tych dzwonów. Tak tylko podam przykład. Największy z 3 dzwonów został odlany w 1706 roku we Wrocławiu. Jego średnica wynosi 720 mm, a waga około 210 ton. I wtedy mieliśmy taką okazję spotkać się z biskupem pomocniczym diecezji Stuttgart-Rotenburg i on wtedy nam wytłumaczył, na czym polega ta idea i jak oni to widzą. Czyli taki został ułożony harmonogram, taka procedura, jak to będzie wyglądało, bo to trzeba było też podpisać umowę z diecezją w Stuttgarcie, a archidiecezją wrocławską. Tutaj trzeba było tam spełnić wymogi państwa niemieckiego, bo te dzwony są użyczane, chociaż pochodzą z tego miejsca, no takie jest prawo. Natomiast ciekawe jest to, że myśmy w ogóle przeszli taką długą i dosyć intensywną drogę, bo byliśmy przekonani, że nam zabrali Niemcy 3 dzwony i że te 3 dzwony były zawsze na wieży, bo teraz mamy 3 dzwony. Gdzieś tam nie ma opracowań, ale w świadomości, w obiegu, w różnego rodzaju świadectwach ktoś sobie przypominał, że dziekan Bochenek przy okazji milenium te dzwony ufundował. Ksiądz Bogdan znalazł w ogłoszeniach parafialnych, że rzeczywiście ten największy dzwon ważący 200 ton został ufundowany z okazji milenium, ale nic nie ma na temat 2 dzwonów, które są po bokach. I tu była taka pierwsza zagadka, której nie potrafiliśmy rozwiązać. Wtedy, ponieważ wiedzieliśmy, że ten największy dzwon 2-tonowy nie zostaje zwrócony, ponieważ on znajduje się w innym miejscu poza diecezją Rotenburg-Stuttgart, zostały zwrócone tylko 2 dzwony, więc pierwsze takie myśli, czy to moje, czy na Radzie Parafialnej, że wybudujemy jakąś dzwonnicę obok bazyliki. Oczywiście to się wiąże z przedstawieniem projektu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów, wiąże się to z zaakceptowaniem tego projektu i tak szliśmy w tym kierunku. Na początku marca dzwony przyjechały do Trzebnicy i wtedy, chociaż mieliśmy dokładny opis, ale jakoś tak sobie nie zdawaliśmy sprawy, że one będą takie małe. I doszedłem do wniosku, przekonałem Radę Parafialną, że nie ma potrzeby budować oddzielnej wieży, takiej sygnaturki, tylko poprosimy Wojewódzkiego Konserwatora o pozwolenie na zbudowanie takiej konstrukcji i postawimy te dzwony na wieży obok tych, które istnieją, żeby po prostu nie utrudniać sobie życia. Kiedy nawiązałem kontakt z pewną firmą, która miała instalować te dzwony i taki mechanizm, żeby one mogły być ze sobą zsynchronizowane i mogły dzwonić razem, to ten pan, który tam przyszedł, nagle uświadomił nam, że my nie musimy niczego budować, bo po pierwsze te 2 dzwony, które są po bokach, Niemcy nie zabrali. Dlaczego? Nie wiemy i pewno się już nigdy nie dowiemy, no bo wiemy, że plebania spłonęła, tam mogły być jakieś informacje, dlaczego tak się stało. Natomiast ten główny rzeczywiście został ufundowany przez dziekana i parafię i to potwierdzało te odkrycia, które zrobił ksiądz Bogdan. I nagle, kiedy ten pan tam spacerował sobie, patrząc na ten stary mechanizm, który aktualnie nie działa, mówi do mnie: proszę księdza, te 2 dzwony zostały zabrane z konstrukcji nad prawym dzwonem, jak patrzymy od strony bazyliki. Jak się przyglądnąłem,
13: wspomniałem, to rzeczywiście tak jest. Tam po prostu jeszcze niektóre elementy starej konstrukcji tego mechanizmu dzwonienia pozostały. Po prostu Niemcy wyciągnęli te dzwony, dwa, te najmniejsze, które z tej całej piątki były, czyli wtedy do nas dotarło, że my nie mieliśmy trzech dzwonów, tylko pięć dzwonów. Z tej piątki trzy zostały zabrane, dwa najmniejsze zostają oddane, jeden największy ważący 2 tony zostaje w Niemczech, a te dwa są z XVIII wieku, bo ten pan, który tam po prostu przyglądał się tym dzwonom, na jednym z nich znalazł datę 1752 albo 5, bo tam było tak niewyraźnie, trzeba to odczyścić, to był czas przedświąteczny, więc nie było na to po prostu czasu. Czyli de facto teraz jesteśmy na takim etapie, bo musimy znowu przygotować projekt, przedstawić prośbę, że te dzwony po prostu wrócą w miejsce oryginalne, spróbujemy je ze sobą połączyć mechanizmem, no i pewno przyjdzie taka chwila, że one zabrzmią już w całości, czyli jako 5 dzwonów.
6: Co ksiądz poczuł, gdy pierwszy raz usłyszał o tym, że dzwony z trzebnickiej bazyliki, które przed laty zabrano, wywieziono do Niemiec, odnalazły się? Co wtedy się w księdza głowie pojawiło? Jakaś nadzieja na to, żeby je odzyskać? Pomysł może, jak je wykorzystać? Czy raczej obawa, czy ten projekt powrotu dzwonów uda się wam w ogóle zrealizować?
13: Na początku uczucia były mieszane, bo z jednej strony do mnie dotarło, że ktoś nam te dzwony zabrał, o czym po prostu kompletnie nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wydawało mi się, że one tam zawsze po prostu są. Natomiast jak zaczęliśmy to analizować, no to kolejna taka refleksja, że to jest historyczna chwila, bo jednak ktoś coś zabrał, nie miał do tego prawa mimo wszystko, bo to była część integralna bazyliki. No i teraz próba taka, co z tym teraz zrobić, bo wiadomo, jest taka świadomość, że my musimy logistycznie opracować transport tych dzwonów na wieżę. Na samym początku nie wiedziałem do końca, jak to będzie wyglądało, miałem świadomość wielkości tych, które teraz są, ale tak powoli jakoś tam, jak następowały te spotkania, czy to we Wrocławiu, czy tutaj w Trzebnicy, bo delegacja z Niemiec przyjechała, żeby to wszystko na miejscu zobaczyć, to jakoś tam takie światełko wtulone już się pojawiało, że to można wszystko ogarnąć, a potem jak odkrywaliśmy z czasem, że tych dzwonów było 5, że one są z tego miejsca, w którym zostały zabrane i że tam nic wielkiego aż tak bardzo nie trzeba będzie robić, no sobie pomyślałem, że tak ma być. Oczywiście to się wiąże też z takim zorganizowaniem tej uroczystości, bo zwrot to jedno, natomiast ten projekt zakłada taką integrację pomiędzy tymi środowiskami, gdzie dzwony do tej pory biły, a naszą wspólnotą, czy to parafialną, czy sanktuaryjną. Bo tutaj w tym projekcie strona niemiecka realizuje to w taki sposób, że oni przyjeżdżają zawsze do tego miejsca, gdzie te dzwony zostały zabrane. Jest uroczysta msza święta pod wspólnym jakimś tam przewodnictwem biskupów polskich i niemieckich. Jest jakaś delegacja, w naszym przypadku to było około 50 ludzi. Tutaj było też takie wymowne, że oni czuli taką więź pomiędzy swoją parafią, która jest pod wezwaniem świętej Jadwigi, a naszym sanktuarium, miejscem, gdzie jest grób świętej Jadwigi. Potem oni przyjechali, więc takie pierwsze momenty zapoznawania się były dość oryginalne. Strona niemiecka zaproponowała taką procesję światła w sobotę wieczorem. Tutaj po takich naszych wspólnych rozmowach przeszliśmy małą ścieżką świętej Jadwigi z zapalonymi świecami. Oni przygotowali takie teksty, w których no, czuć było taki klimat przeprosin, ale też klimat takiej otwartości, że to, co miało być takim złem, bo one miały być przetopione na broń, staje się teraz w tym momencie darem, bo te dzwony mają, ten projekt ma nazwę Dzwony Pokoju, więc tutaj w tym wszystkim po 80 latach od zakończenia wojny taka nadzieja powróciła. A potem Eucharystia Niedzielna, tutaj też jest takich wiele ciekawych wątków, bo jest i biskup niemiecki, i biskup polski, są ministranci z Niemiec i ministranci z Polski. Oni wcześniej, ta grupa młodzieży miała taką integrację w liceum naszym trzebnickim. W sobotę po południu tam były rozgrywki sportowe, rywalizacja taka, takie spotkania. To wszystko bardzo ciekawie było jakoś tam przyjmowane. No i potem mieliśmy takiego grilla integracyjnego u nas na podwórku, na plebanii. Pogoda nam dopisała, bo tak dni przed nie zapowiadały, że będzie ciepło, a jednak było bardzo fajnie, tak jak być powinno. I to, że dużo ludzi między sobą rozmawiało, wymieniało poglądy, czasami nawet wymieniali się telefonami, no to widziałem na tych twarzach, że to rzeczywiście nie było takie sztuczne, tylko takie normalne, naturalne, choć niektóre tam refleksje, które gdzieś tam się na szczęście pojedyncze pojawiały, no one mogły mieć jakieś tam pytania, dlaczego to wszystko musiało się wydarzyć. wydarzyć. Nikt historii nie cofnie, ani jej nie wymarza. Ona po prostu miała miejsce prawie 90 już lat temu i jest bolesnym doświadczeniem, obyśmy wyciągali wnioski czy jakąś lekcję z tego wszystkiego, co się wydarzyło. No i myślę, że warto patrzeć optymistycznie, z nadzieją w przyszłość.
6: Mówił ksiądz o tym, że te dzwony są zabytkowe. Czy to chodzi tylko o wiek? Czy może o to, z czego one były wykonane? Może coś udało wam się tam odczytać przy okazji dostarczania dzwonów do Trzebnicy?
13: Myśmy otrzymali taką dokumentację, w której one zostały dokładnie opisane, więc tutaj pod tym względem nie mieliśmy aż takich wielkich trudności. Na niektórych były nawet te nazwy tej takiej kwalifikacji niemieckiej, tego takiego podziału wtedy, kiedy one zostały wywożone z Polski. To są dzwony, które no, mają swoją historię, bo tak jak wspomniałem, pierwszy został odlany w 1706 roku. Ten drugi, który u nas w Trzebnicy w Bazylice pozostaje, pochodzi z XVI albo XVII wieku, bo tutaj do końca nie wiadomo. I ten trzeci pochodzi z roku 1758, czyli to wszystko świadczy, że one nie zostały odlane wczoraj, tylko mają kilka wieków. No i też mają swoją historię. Na każdym z tych dzwonów są jakieś tam cytaty, czy też jakieś takie płaskorzeźby w nawiązaniu do konkretnego dzwonu, bo one też pewno mają jakąś tam swoją nazwę. Natomiast to wszystko dopiero jest tak naprawdę przed nami, bo niektóre rzeczy po prostu myślę, że będą powoli jakoś tam odczytywane, sprawdzane na tyle, na ile oczywiście będziemy mieli dostępne źródła. Bo to wszystko, mimo wszystko, jest taką trochę tajemnicą, bo jeszcze 2 lata temu nie do końca byliśmy świadomi tego, że ich nie mamy. Dopiero jak się pojawiła ta propozycja powrotu, to gdzieś tam powoli ta myśl przedzierała się przez naszą głowę, że coś nam zabrano podczas wojny. W naszej świadomości, tak mi się wydaje, bardzo wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy przyszli tutaj w 1945 roku, na pewno pozostanie niezniszczona bazylika i klasztor i zniszczone budynki wokoło. Czyli mamy taką świadomość, że jakby wszystko w nienaruszonym stanie pozostało, jeżeli chodzi o kościół czy klasztor. I tu nagle się okazuje, że tak nie jest, bo jednak tam gdzieś na początku wojny część należąca do całości bazyliki, czyli dzwony, zostały wywiezione. No i tutaj pewno pojawiały się też takie pytania, czy ten największy, czy jest jakakolwiek szansa. Dlaczego to jest tylko projekt jednej diecezji, nie wiem. Prawdopodobnie jest to związane z biskupem, który to w 2021 roku jakoś tam zainicjował. Być może kiedyś następne, kolejne diecezje też tego projektu się podejmą albo będą się uczyły, jak to robić. No, ciekawe jest to, że te dzwony, te, które ocalały tych kilka tysięcy, no bo jednak jak popatrzymy, to z tych 100 tysięcy to tylko jakaś niewielka część ocalała, że one, taka była też sytuacja polityczna po wojnie, że nie mogły wrócić z terenów, z których zostały zabrane. No tutaj już musimy sięgnąć do historii, że zostały jakoś tam rozparcelowane po tych parafiach, że tam po prostu służyły. No i teraz oni też będą musieli tam sobie nowe gdzieś tam odlać i zainstalować. Myślę, że same dzwony to na pewno nie wszystko, bo gdzieś tam nawet w tych żartach, które krążyły podczas spotkania, biskup niemiecki powiedział, że jak one zostaną zainstalowane i połączone i zabrzmią po raz pierwszy, to chętnie jeszcze raz przyjedzie, żeby posłuchać, jak to brzmi. Padła nawet taka propozycja, że my jako polska strona powinniśmy przyjechać z taką rewizytą do Stuttgartu. No myślę, że to gdzieś tam część tych planów w jakiejś tam przyszłości niedalekiej zostanie zrealizowanych.
6: Do Trzebnicy trafiły 3 dzwony. Nie ten największy, tylko dzwony nieco mniejsze. My skupiliśmy się na bazylice, no ale jeszcze jest ten trzeci dzwon, który, jak rozumiem, przed laty znajdował się w Lesie Bukowym. Co z nim się stanie? Jaki macie pomysł na ten dzwon?
13: Podobnie jak dzwony z bazyliki, on powróci do Lasu Bukowego. Ksiądz Andrzej, z tego co wiem, już tam podjął też kroki, żeby ten dzwon na tej małej wieżyczce kościoła w Lesie Bukowym po prostu zainstalować. To wszystko oczywiście, tak jak w przypadku bazyliki, wiąże się z uzyskaniem stosownych pozwoleń. W jednym i w drugim przypadku procedura się rozpoczęła, już są jakoś tam kroki pierwsze uczynione, czyli projekty już powstają, już była rozmowa wstępna z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wobec powyższego to wszystko toczy się takim normalnym rytmem i tutaj trzeba będzie składać te wszystkie potrzebne dokumenty, no i czekać na odpowiedź, czyli tutaj tak naprawdę daty nie da się przewidzieć.
6: A co dzieje się z tym największym dzwonem? dzwonem, który do Trzebnicy nie powrócił. Czy ma ksiądz taką informację?
13: Mamy jakichś tam konkretnych informacji. Ten dzwon, z tego co gdzieś tam jest dostępne w różnego rodzaju opracowaniach, znajduje się w Hamburgu. Natomiast ksiądz Bogdan tutaj podjął jakieś tam kroki, żeby dokładnie się zorientować, gdzie on się znajduje, czy jest w konkretnym kościele, ponieważ do tej pory nikogo to nie interesowało, bo nawet tak do końca o tym nie wiedzieliśmy.
6: Jak na początku rozmowy ksiądz wspominał, informacja o tym, że te dzwony są, dostaliście od kurii. Kuria wrocławska otrzymała te informacje z Niemiec, ale jak rozumiem, tych dzwonów jest znacznie więcej, to nie są tylko te trzy trzebnickie, czy wie ksiądz może, ile takich dzwonów powróciło lub ma powrócić na Dolny Śląsk?
13: Ciekawe jest to, że w normalnych sytuacjach takie przekazanie zawsze miało taki schemat, że rozpoczynało się od przekazania takiego uroczystego w katedrze, a potem następnego dnia te dzwony czy te delegacje po prostu jechały do poszczególnych kościołów. Natomiast tutaj prawdopodobnie z racji tego, że mamy sanktuarium takiej rangi i mamy świętą Jadwigę, trochę inaczej ten schemat przebiegał, bo w tym roku to uroczyste przekazanie nastąpiło w Trzebnicy, a dokładnie za rok, w sobotę, nastąpi przekazanie do kilku następnych kościołów w katedrze, a potem w niedzielę te delegacje rozjadą się do tych poszczególnych kościołów. Jest ich kilka, ja nie mam dokładnej informacji na ten temat, ponieważ w pierwszej kolejności skupiliśmy się na dzwonach z Trzebnicy i wszelkie jakieś tam rozmowy, które były pomiędzy stronami, dotyczyły Trzebnicy. Ja podejrzewam, że teraz po takim przetarciu szlaków te rozmowy będą kontynuowane, jeżeli chodzi o te kolejne miejsca w naszej archidiecezji, do której dzwony powrócą.
6: Marzysz o karierze naukowej? Chcesz zdobyć pewny fach, a może dołączyć do służby mundurowych? 18 maja ruszy rekrutację do szkół średnich z powiatu trzebnickiego. Na absolwentów podstawówek czeka bardzo bogata oferta edukacyjna czterech szkół z Trzebnicy, Obornik Śląskich oraz Żmigrodu. O tym, dlaczego warto wybrać się do liceum, technikum bądź zawodówek, rozmawiałem z dyrektorami poszczególnych szkół. Przed nami czas wyboru, decyzji u absolwentów szkół podstawowych, jaką szkołę średnią wybrać, zatem jaką ofertę dla absolwentów ma liceum ogólnokształcące w Trzebnicy.
14: Magdalena Bielec-Janusiewicz, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy. W tym roku przygotowaliśmy dla kandydatów klas ósmych, dla kandydatów do liceum absolwentów klas ósmych, cztery profile, cztery kierunki kształcenia. Pierwszy z nich to humanistyczno-medialny. Na tym kierunku młodzież rozwija swoje zainteresowania, poznając materiał rozszerzony edukacyjny z języka polskiego, z historii, z języka angielskiego. Dodatkowo jest w tym profilu realizowana edukacja medialna, co również sprzyja rozwojowi zainteresowań w tym kierunku. Drugi profil, nasz niezawodny politechniczny. Tam przedmioty, które kształcone są na poziomie rozszerzonym, to fizyka, matematyka, także dodatkowe zajęcia z informatyki. Klasa C, klasa przyrodniczo-medyczna. Tam młodzież rozwija swoje zainteresowania, poznając tajniki biologii, chemii na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo wzmacnia się z matematyki podczas zajęć rozwijających kompetencje matematyczne. Klasa D to klasa geograficzna z sekcją sportową. Tam kształcimy na poziomie rozszerzonym młodzież z przedmiotu biologia, geografia, a także wzbogacony jest ten kierunek o dwie dodatkowe lekcje sportu, czyli dodatkowe dwie lekcje wychowania fizycznego. Każda z naszych klas objęta jest umową patronacką z Uniwersytetem Uczelnią Wyższą. Także humanistyczno-medialna klasa to Uniwersytet Merito we Wrocławiu, politechniczne to Politechnika Wrocławska, przyrodniczo-medyczna to Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i geograficzna z sekcją sportową to z kolei Akademia Wychowania Fizycznego.
6: To jest standardowa oferta, czy jakieś zmiany patrzące rok do roku się pojawiły?
14: To jest standardowa oferta, z tym, że w zeszłym roku w związku z zainteresowaniem profilem politechnicznym utworzyliśmy dwie klasy politechniczne. Dlatego mówię, że to jest taki nasz pewniak i taki mocny punkt. Wiemy, że młodzież poszukuje kierunków, na których może rozwijać się z przedmiotów ścisłych, więc politechniczny to jest nasza mocna strona, ale także przyrodniczo-medyczny. W tym roku mamy, pochwalę się, finalistę olimpiady chemicznej, Miłosza Pamułę. Także chłopiec jest zwolniony z egzaminu maturalnego na poziomie chemii, otrzymując tym samym 100 punktów z tego egzaminu. Więc przyrodniczo-medyczny również jest takim stałym elementem, częstym wyborem uczniów, którzy widzą swoją przyszłość naukową.
6: Jak słyszymy, mocny nacisk kładziecie na edukację jako liceum ogólnokształcące. A co oprócz tej wiedzy, którą przekazujecie swoim uczniom, jest magnesem, który do Was przyciąga? przyciąga?
15: Myślę, że sport. Mamy doskonałą bazę sportową. W tej chwili odbywa się modernizacja terenu przyszkolnego, czyli boiska, bieżnie, infrastruktura także wewnętrzna, pokój fitness, siłownia, duża hala sportowa, plus jeszcze sala gimnastyczna. Doskonały sprzęt, który jest co roku według zapotrzebowania zakupowany, jest modernizowany. No i myślę, że sport, te dodatkowe zajęcia sportowe, doskonałe przygotowanie do turniejów, do powiatowych zawodów sportowych. Jesteśmy od 3 lat złotą sportową sobą. Jeszcze może dodam, na tyle dużą szkołą jesteśmy, że możemy stworzyć i zaproponować szeroką ofertę edukacyjną, bo przecież 4 bardzo różnorodne klasy, ale na tyle kameralną szkołą, że możemy zadbać o to, żeby się każdy czuł bezpiecznie i żebyśmy mogli indywidualnie podejść do ucznia. Więc tutaj łączymy takie 2 bardzo istotne funkcje, czego niektóre większe szkoły nie mogą po prostu, na przykład wrocławskie, zapewnić.
6: Zbliżamy się do rekrutacji na nowy rok szkolny. Jaką ofertę dla absolwentów szkół podstawowych ma Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy?
16: Małgorzata Bogaczyńska, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 imienia Piotra Wostowica w Trzebnicy. W naszej szkole, w Powiatowym Zespole, mamy 2 typy szkół. Mamy szkołę technikum i szkołę branżową 1 stopnia. W technikum mamy profile technik grafiki, poligrafii cyfrowej, technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista. I w szkole branżowej 1 stopnia mamy różne zawody. Naszym profilem takim, gdzie robimy egzaminy zawodowe, jesteśmy miejscem egzaminacyjnym, to jest profil sprzedawcy, ale mamy we wszystkich zawodach wielozawodową szkołę, więc i mamy i kucharzy, i kelnerów, mamy mechaników samochodowych, mamy rolników, wszelkie zawody, jakie tylko mogą być, jeśli chodzi o szkołę branżową. Technikum, jak wiemy, to jest trudna szkoła, ponieważ trwa 5 lat i oprócz egzaminu maturalnego, który zdają uczniowie w klasie 5, muszą zdać jeszcze egzaminy zawodowe w 3 klasie i w 5 klasie i otrzymują tytuł technika, czyli jak gdyby to będzie już ich uprawniało do tego, żeby mogą wykonywać zawód, czyli oprócz średniego wykształcenia technicy również mają już dyplom technika, no i są wykwalifikowanymi pracownikami.
6: Co jest największym hitem? Jaki kierunek cieszy się w waszej szkole największym zainteresowaniem?
16: Wszystkie kierunki cieszą się dużym zainteresowaniem. W tej chwili bardzo popularny jest logistyk, ale graficy również, ekonomiści, handlowcy, informatycy. To są wszystko trudne kierunki, tak? Przede wszystkim kierunek informatyczny, grafiki, poligrafii, logistyk i potem ekonomista, handlowiec, jeśli mogłabym tak powiedzieć, w skali trudności, ale wszystkie kierunki jak gdyby cieszą się równą popularnością.
6: Jakie atuty ma wasza szkoła? Jakiś magnes, który przyciąga poza kierunkami?
16: Przede wszystkim myślę, że bardzo dobra atmosfera w szkole. U nas bardzo dużo się dzieje. Uczniowie się bardzo chętnie angażują w różne imprezy, jakiekolwiek mogą być. I jest po prostu tak, myślę, że taka atmosfera bardzo rodzinna i to mnie cieszy. Czyli nie tylko nauka, praca, konkursy, zawody. Mamy mnóstwo zawodów, mnóstwo konkursów, w których bierzemy udział w olimpiadach różnego rodzaju. I uczniowie nasi zdobywają bardzo wysokie miejsca w tych konkursach i zawodach i w olimpiadach przede wszystkim. Także różnice zainteresowania tutaj mają, ale przede wszystkim staramy się stworzyć dobrą atmosferę w szkole, co świadczy o tym, że w tym roku otrzymaliśmy statuetkę Orły Edukacji. Zostaliśmy laureatami tej statuetki na całą Polskę i to było w rankingu właśnie opinii, komentarzy, które były brane pod uwagę w badaniach. Także to jest dla nas ogromny sukces. Tak jak powtarzam, nauka dla nas jest priorytetem najważniejsza, edukacja, ale też przede wszystkim to, żeby uczniowie się czuli dobrze, żeby byli zaopiekowani, żeby była pomoc psychologiczna, pedagogiczna. Mamy mnóstwo zajęć profilaktycznych, projektów. Nasi uczniowie biorą udział w różnego typu projektach. Mamy różnego rodzaju kursy przez to organizowane i kurs prawa jazdy, kurs wózka widłowego, florysty, baristy. Odnawiamy się, remontujemy się. W tej chwili mamy w przebudowie boisko, będzie boisko do padla. To będzie jedyna szkoła, która będzie miała boisko do padla. No i odnawiamy też, tak żeby baza dydaktyczna była na miarę XXI wieku.
6: Przed nami rekrutacje do szkół powiatowych na kolejny rok szkolny. Jaką ofertę dla absolwentów szkół podstawowych ma Powiatowy Zespół Szkół Zabornik Śląski?
17: Mateusz Błaszków, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich. Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich składa się z 3 typów szkół, z liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły 1 stopnia oraz technikum. Jeśli chodzi o technikum, tradycyjnie oferujemy 2 kierunki, technika reklamy oraz technika hotelarstwa. W przypadku liceum ogólnokształcącego będziemy dysponować miejscami w oddziale humanistycznym, matematyczno-geograficznym, biologiczno-geograficznym oraz tradycyjnie już od 3 lat w oddziale przygotowania wojskowego oraz planujemy dodatkowe utworzenie nowego kierunku klasy mundurowej, ale ze specjalizacją policyjną. Czyli taki kierunek, który będzie dotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wewnętrznych i administracji, czyli analogicznie do oddziału przygotowania wojskowego, który posiada certyfikat Ministerstwa Obrony Narodowej. Jeśli chodzi o tą klasę policyjną, obecnie tylko oczekujemy jeszcze na zatwierdzenie przez ministerstwo, także tutaj jeszcze potrzebujemy tej formalnej zgody ze strony ministerstwa. Jeśli chodzi o branżową szkołę pierwszego stopnia, tutaj też tradycyjnie klasa wielozawodowa, czyli uczniowie sami dobierają rodzaj praktyk realizowanych w trakcie nauki w szkole.
6: Co jest największym magnesem, który przyciąga do waszej szkoły? Te klasy mundurowe?
17: Na pewno też, ale przede wszystkim kameralność szkoły, indywidualizacja podejścia do każdego ucznia. Posiadamy dwa budynki, jeden przy ulicy Parkowej położony w pięknym parku, który nadaje takiej atmosfery i klimatu, prawda? Natomiast jeśli chodzi o budynek przy ulicy Wrocławskiej, tutaj przede wszystkim lokalizacja, czyli bliskość dworca PKP.
6: Pomówmy chwilę jeszcze o tych klasach mundurowych. Była klasa, nazwijmy to, wojskowa, teraz dojdzie policyjna. Dlaczego poszliście w tym kierunku i dlaczego rozszerzacie go właśnie od tego nowego

0: szkołach podstawowych jest to zauważalne. Z drugiej strony to jest też kwestia takiego no, zainteresowania samych uczniów i takiej potrzeby rozwijania się właśnie w tej edukacji związanej ze służbami mundurowymi. Ta stabilność mimo wszystko zatrudnienia, czy to w policji, czy w wojsku, no, jest ważnym atutem na dzisiejszym rynku pracy.
1: Przed nami rekrutacja na nowy rok szkolny do szkół średnich z powiatu Trzebińskiego. Jaką ofertę ma dla absolwentów podstawówek placówka w Żmigrodzie?
2: Aleksander Wrzeński, dyrektor powiatowego zespołu szkół imienia Jana Pawła II w Żmigrodzie. Jesteśmy zespołem szkół, mamy dla naszej młodzieży, która teraz będzie szła do szkoły ponadpodstawowej i liceum, i technikum, i szkołę branżową, wielozawodową. Liceum jest to, mamy dwa profile, profil humanistyczny i profil przyrodniczo-geograficzny z rozszerzoną biologią, geografią dla miłośników, że tak powiem, też podróżowania. Humanistyczne, jak sama nazwa wskazuje, oczywiście większy nacisk na przedmioty humanistyczne, język polski, historia. Mamy też cztery kierunki technikum, technikum informatyczne, technikum programistyczne, technikum ekonomiczne i można powiedzieć nasze flagowe technikum żywienia i usług gastronomicznych. I jak już mówiłem wcześniej, szkoła branżowa, wielozawodowa, czyli kto w jakim zawodzie ma praktyki, chce się doskonalić, to też oczywiście do nas może przyjść.
1: Co jest takim głównym magnesem, który przyciąga do Was uczniów? Ta klasa gastronomiczna, o której Pan mówi?
2: Tak, klasa gastronomiczna na pewno, bo mamy bardzo nowoczesną pracownię i jedyną tak de facto w powiecie tutaj, jeśli chodzi o taki kierunek nauczania i właśnie warunki do nauczania zawodu technika żywienia, no, mówiąc kolokwialnie też kucharza, ale też oczywiście technik żywienia to nie tylko musi być kucharz, może być też w różnych zawodach powiązane z żywieniem można pracować, ale też myślę, że tutaj magnesem jest, mam nadzieję, że tak jest też, no, atmosfera w szkole, tak? Jesteśmy oczywiście zawsze dla uczniów, myślę, że tutaj nauczyciele starają się, kadra pedagogiczna, żeby uczniowie, każdy pojedynczy uczeń czuł się dobrze w naszej szkole i robią wszystko, żeby tak było.
1: Jeżeli chodzi o bazę, macie coś, co Was wyróżnia na tle innych szkół powiatowych?
2: Co do bazy, oczywiście mamy pełną, jeśli chodzi o zaplecze, mamy pełne wyposażenie, mamy pracownie nowoczesne, komputerowe. Oczywiście jest to też w innych szkołach, bo tu powiat stara się oczywiście równomiernie to rozkładać, także nie mówię, że inne szkoły nie mają tego. Mamy oczywiście salę gimnastyczną, siłownię, salę fitness, mamy bardzo duży kompleks boisk zewnętrznych, jak boisko zewnętrzne, korty tenisowe, boisko Orlik, boisko wielofunkcyjne, także ta baza, szczególnie też jeśli chodzi o dostęp do sportu, do ruchu, jest bardzo
3: SK2. Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, zapraszam. Jajko to symbol życia, który od lat pojawia się na naszych wielkanocnych stołach. Zgodnie z polską tradycją przyozdabiamy je tworząc pisanki, kraszanki czy drapanki. Każdy region Polski to inny styl ich zdobienia. Czerpie z tego również tak zwana pisanka wiszeńska, która staje się wielkanocnym symbolem Dolnego Śląska. O historii pisanek, metodach ich zdobienia, a także o pomyśle na regionalny wzór dla Dolnego Śląska rozmawiałem z Ryszardem Glegołą, plastykiem i instruktorem w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Prowadzi pan warsztaty plastyczne w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Jest pan tam kuratorem wielu wystaw, o których często mówimy na naszej antenie, ale oprócz tego jest pan również posiadaczem bardzo ciekawej rzeczy, bardzo ciekawych zbiorów pisanek, które nie tylko przed Wielkanocą warto promować. Zanim przejdziemy do szczegółów tej kolekcji, chciałbym wyjść od tego, jakim przedmiotem w kulturze czy w sztuce są właśnie pisanki, które znamy tak naprawdę ze świątecznych stołów.
4: Ryszard Glegoła, obecnie jestem animatorem kultury w Ośrodku Kultury i Sportu w Wiszni Małej. Pisanka, nazwa pisanka pochodzi od rosyjskiego słowa pisać, czyli pisać po jajku, stąd jest ta pisanka, ale my znamy dzisiaj pisanki, kraszanki, malowanki, oklejanki, drapanki, także tu jest bardzo wiele, wiele technik, bo to ewoluuje, ciągle się rozwija. Idzie do przodu. Ja się cieszę, że to idzie do przodu, że nie skończyliśmy na końcu XIX wieku, jak przyszła wielka rewolucja przemysłowa, tylko wracamy do korzeni i się rozwijamy cały czas. To etnografia żyje. Ona, ja się cieszę, że żyje, że nie umarła, że żyje. To są nasze korzenie, bardzo ważne dla nas rzeczy i też po to są te warsztaty. Ja prowadzę w Wiszni takie spotkania, to my mamy taką już grupę 10 osób od ponad 2 lat, gdzie uczymy się malować igłą, bo ta technika, której my używamy, to jest pisanka wiszeńska, to jest malowanie igłą. Kiedyś malowało się łebkiem od szpilki, woskiem, to było nietrwałe, to ulegało zniszczeniu, więc zamieniliśmy wosk na farbę i możemy teraz tą farbą malować nie tylko po pisankach, ale i po szkle, po drewnie, szkatułki, meble, belki w domach i tak dalej, to zdobimy więc naszym wzorem wzorem, bo to jest nasz wzór wiszeński, to są pisanki wiszeńskie.
1: Jak na przestrzeni lat ewoluowały pisanki? Jak one wyglądały właśnie te 100 lat temu? Jak wyglądają dzisiaj? Jak ta kultura zdobienia pisanek zmieniała się na przestrzeni lat?
4: Na przestrzeni lat pisanki znane już było wiele, wiele wcześniej, ponieważ jajko zawsze było magiczne. To już u pogan jajka były magiczne, te jajka czczono, rodziło się z niego życie. To było to takie, taka magiczna rzecz była dla nich, nie? Chrześcijanie oczywiście też wiele pogańskich kultur przejęli, nakryli swoje święta na święta pogańskie. To tak się wszystko pokryło i się połączyło, wymieszało. Się zrobił taki tygiel, to się wszystko razem kotłuje i miesza. Ale pisanka, wzory na pisankach, no tutaj Tyropilie to są, proszę pana, tutaj jest wschód, to jest Ukraina, tam odkryto najstarsze wzornictwo i to jak widzę nieraz zespół ukraiński, czy ich stroje i tak dalej, ja zawsze robię takie notatki, mam takie szkicowniki, gdzie przerysowuję różne rzeczy z różnych elementów, z różnych strojów, bo to mnie zawsze interesuje. Więc najprostsze to były pisanki, oczywiście batikowe, to było malowanie woskiem, potem farbowanie, zmywanie tego wosku, to jest taka metoda batikowa, to jedna z najstarszych metod, jaką zdobiono pisankę. Dzisiaj to już się rozwinęło, troszeczkę mamy dostęp do farby, oklejamy je, nawet jajka już są stropianowe z cekinami. To wszystko idzie do przodu, to cały czas się rozwija. Nie stanęło w miejscu, nie zniknęło, nie zginęło, tylko się rozwija. Ja się z tego bardzo cieszę, że to się ciągle rozwija. Pisanki dawniej, oczywiście kolor to było czerwona, pisanka powinna być czerwona, to jest tak, różne przypowieści do tego były, że jajka po ukrzyżowaniu Chrystusa nabrały koloru czerwonego, więc taki podstawowy kolor to był kolor jajka zawsze pisanki, czerwony to był kolor. W różnych rejonach, w Polsce różne kolory symbolizowały różne rzeczy i te obrazki na tych pisankach też symbolizują różne rzeczy. To jest drzewo życia, to drzewo to też takie magiczne zawsze było, nawet i u pogan było magiczne, ponieważ korzenie miało w ziemi, sięgało głąb w ziemi, a góra korony była jakby w niebie, czyli takie połączenie ziemi z niebem. Też często motyw na pisance to jest drzewko życia. Były koguty. Kogut też jest takim ptakiem, który piał po zmartwychwstaniu Chrystusa, więc też został przeniesiony na tą pisankę. Wiele, wiele symboli jest na pisankach. To jeżeli etnografowie to odczytują, to każda, większość tych elementów ma jakieś znaczenie i jakiś symbol. Często malowano te pisanki, malowano te symbole, nawet o nich nie wiedząc, ponieważ one były przekazywane z pokolenia na pokolenie w rodzinie i tak je tworzono, nawet tak powiem bezmyślnie, ale przemalowywano to po prostu, nie? Ale one zawsze miały jakąś symbolikę.
1: Jak słychać, bardzo żyje pan tym tematem jajka, pisanek. Pytanie właśnie, skąd to się u pana wzięło? I to zainteresowanie pisankami, tą kulturą?
4: Dolny Śląsk to jest taki tygiel kulturowy. Ja jestem takim przykładem takiego tygla, ponieważ mój ojciec pochodził daleko ze wschodu, mój teść z Ukrainy, moja mama pochodziła z Kujaw. Ja się urodziłem na Dolnym Śląsku i tu są spotkanie kilku kultur praktycznie, nie? I to mnie zawsze fascynowało. W domu zawsze malowaliśmy pisanki. Raz drapaliśmy, raz malowaliśmy. Sąsiedzi robili coś innego i mnie to zawsze fascynowało, że w każdym domu, nawet Wigilie wyglądały różnie, bo różne były potrawy, nie? To jeżeli się pojechało na Kujawy, to tam praktycznie w każdym domu bardzo podobnie, jednakowo ta kultura. A tutaj na Dolnym Śląsku w każdy dom praktycznie coś innego. I to mnie fascynowało, żeby to wszystko zebrać razem i stworzyć coś nowego. Ja brałem udziały często w konkursach, w wielu konkursach, jeździłem na spotkania takie pisankarskie, na międzynarodowe, ogólnopolskie i się strasznie mnie bolało to, że Dolny Śląsk nie ma swojej pisanki. Tutaj mamy panią pisankarkę, panią, która maluje pisanki huculskie, przepiękne pisanki, to są takie matematyczne, maluje się kilka dni, tam są chyba 4 czy 5 kolorów, ale Wrocław nie miał swojej pisanki i taki sobie postanowiłem zadanie, że stworzę pisankę, która o której ktoś kiedyś zobaczy na wystawie i powie, o, to musi być ta z Dolnego Śląska. I tak też się stało. Powstał wzornik dolnośląski i powstał wzornik wiszeński na pisanki. Mamy swoje własne wiszeńskie pisanki. I one są, proszę mi wierzyć, rozpoznawalne, bo nawet wczoraj dostałem maila od pani, która mnie prosi, która zajmuje się pisankarstwem, że ona tak mało wie o pisance wiszeńskiej, żeby jej przedstawić jakieś materiały, bo ona chciała coś na ten temat napisać. Także to fajne, że to już jest taki rozdźwięk, że jesteśmy słyszalni i rozpoznawalni w Polsce jesteśmy.
1: To idźmy tym tropem. Czym jest pisanka wiszeńska? Czym charakteryzuje się ten wzór, który pan wymyślił i zaproponował?
4: Pisanka wiszeńska jest taką składnią. To jest zbiór przeróżnych elementów z różnych regionów Polski. Nie można tych regionów podzielić na województwa, ponieważ kultura była nawet w obrębie trzech wiosek, jak tutaj chyba chodzi o Bytom, czy gdzieś to tam, dzisiaj to jest dzielnica Bytomia, ale to oni mieli na przykład trzy wioski gdzieś za Bytomiem, miały swoją własną odrębną kulturę, malowały swoje własne wzory. Inne wioski malowały inne. Te wzory były przekazywane z dziada, pradziada i podpatrywane u sąsiadów, czyli domalowywano. One się rozrastały, robiły się coraz inne, ale charakteryzowały dany obszar Polski. I ja z tych 20 prawie obszarów Polski, których takich charakterystycznych, udało mi się złożyć jeden wzór i to jest też tak wyszczególnione, że na przykład to pochodzi z Kujaw, to pochodzi z Łowicza, to gdzieś jest tam z Żywca, ten element z tego i stworzyłem wzór własny, który pokazuje te 20, załóżmy, wzorów w jednym wzorze. I tu teraz, kiedy etnograf bierze taki wzór, załóżmy, na pisance naniesione czy na skrzyni, to się zastanawia w sumie, z jakiego rejonu Polski mogłoby to pochodzić, bo on tu widzi kilka rejonów. I wtedy można już powiedzieć, że to jest pisanka z Wiszni Małej, że to jest dolnośląska pisanka, bo to jest taka pisanka nasza. Tak jak my tutaj jesteśmy wielokulturowi, tak i te pisanki też są wielokulturowe.
1: W praktyce, jak one wyglądają? Po czym poznać, czy to jest wiszeńska pisanka? Jakie elementy ona zawiera?
4: Pisanka wiszeńska jest malowana, jak mówiłem, igłą. To nie znaczy, że często się używa, ja używam sformułowania malowanie igłą, ale ktoś myśli, że to jest wyszywane czy haftowane. Nie, ja nie umiem nawet guzika przyszyć, ale było malowane kiedyś, tak jak mówiłem, łebkiem od szpilki, maczanym woskiem nakładane. To było nietrwałe, więc zamieniliśmy to na taką trwałą farbę. Dzisiaj są możliwości, że te farby są specjalne do szkieł, specjalne do drewna, one są bardzo trwałe. Mają takie wypukłości i na końcówce tej farby znajduje się igła. Dzisiaj to jest igła taka od zaszczyków, medyczna igła, przez którą wychodzą kropeczki farby. Nanosić, to są same kropeczki, no to są tysiące kropeczek nieraz, kropeczka przy kropeczce. Ja miałem też kiedyś takie spotkanie, proszę mi wierzyć, z dziećmi niewidomymi i one rękami dotykały tych pisanek, tak jakby czytały palcami te pisanki. One mają taką, są bardzo wypukłe, mają taką strukturę wypukłą, że można palcem nawet nie znaleźć ten obrazek czy ten rysunek. Taka pisanka, no nie może zawierać oczywiście 20 elementów z Polski. Najczęściej zawiera 2, 3 elementy, 4 elementy połączone z jakichś czterech różnych rejonów Polski. To na przykład są Kujawy, to jest Łowicz, to jest Żywiec. Tu Dolny Śląsk lubi bardzo, zauważyłem, może dlatego, że okolice tutaj, gdzie mieszkam, gdzie mam pracownię, to jest Wysoki Kościół w gminie Wisznia Mała. Też spotkałem dużo górali. Mieliśmy panią, która rzeczywiście pochodziła z Żywca, przepięknie haftowała i mają takie tendencje bliższe góralom, czyli wplatam nieraz w ten wzór jakiś element parzenicy, czy krzesiwka takiego góralskiego elementu, żeby też ludzie, którzy to oglądają, żeby znaleźli cząstkę swojej przeszłości, swoich dziadków, pradziadków, dlatego też to jest wplatane. No, jeżeli ktoś jest na przykład z Lubelszczyzny, to też takie elementy lubelskie, to są jakieś tam kapliczki czy kurze łapki, to są takie drobniutkie elementy, my nawet nie zwracamy na to uwagi, ale ktoś, kto troszeczkę w tym siedzi, to już wie na przykład, że to jest kapliczka, że to jest kurza łapka, że to jest krzyżyk na przykład, często krzyże były używane, to wiatraczki, krzyżyki takie bardzo, bo wschód Polski to były wzory takie bardzo geometryczne. To jest takie, to już widać po pisankach, jeżeli są takie geometryczne, równo wyliczone, mają takie dość proste wzory matematyczne, to musi być gdzieś tam ta wschodnia granica. Tutaj im bliżej dojdziemy do Żywca, dojdziemy tutaj do Kujaw, to tu już zaczyna się robić taka fala, czy wisienka, czy kwiatek w ten sposób.
1: To jakiś dolnośląski akcent Święty. Zaproponował pan coś charakterystycznego dla tych ziem właśnie Dolnego Śląska, coś, co podziwiając wiszeńską pisankę, inni ludzie mogą zobaczyć i powiedzieć, o, to jest produkt z Dolnego Śląska.
4: Dolny Śląsk, jeśli chodzi o wzory, o hafty Dolnego Śląska, to już się skończyło na końcu XIX wieku. Tutaj próbowano uratować ten haft, to chodzi o szklarską porębę. Tam najdłużej używano strojów ludowych. Nawet próbowano chyba po wojnie rekonstruować to, zakładać jakieś takie związki, jakieś takie koła, żeby odtworzyć ten strój w szklarskiej porębie. To wtedy się nie udało, ale jedynym elementem, jednym z niewielu elementów charakteryzujących Dolny Śląsk to są dzbany, to są kosze i to są wachlarze. I to często się zaczyna od pisanki, czy od jakiegoś takiego, że malujemy właśnie dzban, to taka to też ceramika, charakterystyka Dolnego Śląska, więc to taki dzban z uszami albo taki kosz z uszami, z którego wychodzą już kwiaty, załóżmy łowickie i inne, ale ten dzban i ten wachlarz to są takie dwa elementy, których używam charakterystyczne dla Dolnego Śląska.
1: Taką poczciwą pisankę można zrobić w kilka minut, wrzucić jajko do barwnika, do cebuli, ugotować. A ile trwa malowanie pisanki właśnie w tym zaproponowanym przez pana wiszeńskim stylu, malowanie igłą? Czy to jest skomplikowany proces, długotrwały, czy da się to też, powiedzmy, w 10 minut przyozdobić?
4: To jest częste pytanie, ile się maluje taką pisankę. No to panie, które chodzą do mnie na zajęcia, to załóżmy, cofając się 2 lata temu, to taką pisankę musiały zrobić w ciągu może 2 zajęć, a zajęcia trwają około 2-2,5 godziny, więc 5 godzin. Dzisiaj panie na zajęciach są w stanie zrobić już 2 pisanki, także to jest coraz szybsze i jeżeli nabierzesz praktyki takiej techniki, to zrobisz to szybciej. Tam jest kilkaset kropeczek, najpierw trzeba to rozplanować, wzorek, potem nałożyć te kropeczki tą farbą, więc kilkaset kropeczek trzeba na tym jajku zrobić, najczęściej używam koloru białego. Nie? Kiedyś charakterystyczne te tło tej pisanki było takie dla Śląska, to była ciemna zieleń. Taka zieleń to był charakterystyczny kolor dla Dolnego Śląska, ale używamy koloru też czerwonego. No dzisiaj różnych barw używamy, bo to tak jak z bombką na kolory jest moda. Ja to nie mogę tego pojąć, że ktoś nam dyktuje, jaka jest moda w danym roku. I ja to miałem przy takich wystawach związanych z Bożym Narodzeniem, kiedy czasopisma takie narzucają, jaki ma być obrus. Obrus ma być na przykład fiolet, jest w tym roku modny. I ludzie robią to, bo widzieli to w gazecie. To jest dla mnie tak niepojęte, że przestajemy w pewnym momencie już sami myśleć. No nie może być obrus na Wigilię fioletowy, bo zawsze był biały od naszych dziadów, pradziadów. Nie cofajmy się. Ja wiem, że jest nowoczesność, że każdy chce być nowoczesny, modny każdy chce być, nie? Dzisiaj tak samo jest z tymi pisankami, że ja nie potępiam, bo ja się cieszę, że ktoś coś robi. Ja byłem przeciwnikiem jajek syropianowych z takimi cekinami, nie? Ale jak zobaczyłem, ile te panie wkładają w to pracy, ile te panie wkładają w to serca, to ja to szanuję. Może mi się to nie podobać, ale to szanuję. Ja byłem na zajęciach, proszę mi kiedyś powiedzieć, w Suwałkach. Piękne. To są kurpie Puszczy Zielonej i kurpie Puszczy Białej. I tam dziewczyny robiły dekupaż. I mi ręce po prostu opadły, jak pojechałem. Mówię, dziewczyny, słuchajcie, z taką piękną tradycją, w takim pięknym rejonie mieszkacie Polski, z takimi pokoleniami jesteście tu mieszkacie. I wy naklejacie jakieś serwetki na dekturki. To jest niepoważne w ogóle. I utrzymujemy ciągle kontakt. Nawet zrobiliśmy wspólną wystawę i dziewczyny przysyłają mi zdjęcia. Niech pan zobaczy. Wracamy do korzeni. Robimy swoje pisanki. One się po prostu tą nowością zachwyciły w pewnym momencie, nie? Ale ja się cieszę, że wróciły i że się tym chwalą. Ja im też w prezencie spakowałem farby, przybory do tego. Wysłałem im. One nam zrobiły. Tutaj mieliśmy na wystawie w Oksirze taką wystawę poświęconą tradycji Bożego Narodzenia i potem tradycji Wielkanocy. I dziewczyny nam przysłały swoje wycinanki z tamtego rejonu, przysłały nam przepięknego pająka zrobionego z fasoli, czyli wróciły z powrotem do swoich korzeni i to też jest taki mały sukces.
1: Pomówmy teraz o pana kolekcji pisanek. Jak słychać, żyje pan tym elementem naszej kultury. Jak to się stało, że postanowił pan, poza podziwianiem pisanek, także je gromadzić i stworzyć swoją prywatną kolekcję?
4: Pisanki to są dla mnie takie małe dzieła sztuki. Jeżeli się jeździ, zresztą grupa pisankarska, my może nawet sobie nie zdajemy sprawy, kiedyś kiedyś miałem przyjemność poznać taką panią profesor, nieżyjącą panią profesor Jasiukową z Warszawy. Ona też szanowała pisankarzy, jeździła w ogóle po Polsce, po świecie, zbierała pisanki, miała swoją kolekcję. Po śmierci została ta kolekcja przekazana do Ciechanowa, tam do muzeum pani profesor. I ona książkę taką Pisanki sercem malowane napisała. Otrzymałem oczywiście w prezencie taką książkę od pani profesor i mnie to strasznie urzekło, bo jeżeli ja na jarmarku, czy gdzieś byłem na spotkaniach i kupowałem od ludzi te pisanki, to były takie dla mnie małe dzieła sztuki, bo każde jest inne. Niektóre naprawdę trzeba poświęcić kilka dni, żeby namalować, albo wydrapać, albo cokolwiek na tej pisance. To są godziny ciężkiej pracy, takie małe dzieła sztuki. I nie wyobrażam sobie, żebyśmy to wsadzili do koszyczka, poświęcili, rozłupali, wyrzucili, na przyszły rok zrobili nową, więc też warto było je pokazywać. Ja w swojej kolekcji pisanek miałem nawet do 1500. Pani profesor Jasiukowa miała troszeczkę więcej. I dzisiaj muzeum imieniem Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, ponieważ ogłasza co roku taki konkurs, w tym roku jest 50. konkurs pisanki imieniem Kowalskiego. Oni gromadzą przez konkursy pisanki, ich kolekcja pisanek wynosi już ponad 2000, są udostępniane. Moje pisanki są spakowane, one były w porywach, ponieważ to jest materia bardzo krucha, bardzo delikatna, ulega zniszczeniu. One muszą być wystawiane też w specjalnych pomieszczeniach, gdzie nie ma światła za dużo, nie ma słońca. Są malowane woskiem, są drapane, są skrobane pisanki, są huculskie pisanki. Otrzymałem też taką piękną huculską pisankę kiedyś od mera Lwowa w prezencie. To jest prawdziwy taki hucul, to są takie skarby moje, które trzymam, takie najważniejsze. Wileńską pisankę otrzymałem razem z Palmą z Wileńszczyzny w prezencie, ponieważ my się też jako pisankarze wymienialiśmy zawsze, nawiązywaliśmy kontakty. Są takie muzea, do których pisanki moje zostały też przekazane, podarowane, gdzie można je właśnie też w Ciechanowcu oglądać. Są takie małe regionalne muzea, gdzie panie z kół na przykład prowadzących to muzeum swoje regionalne piszą do mnie, proszę pana, bo my byśmy chcieli. Ja panią wysyłam i tu jak była jakaś wystawa w Wiszni pisanek, można było takie piękne podziękowania, że my tam gospodynie z koła, z Lubartowa dziękujemy za przekazanie i wysyłamy swoje pisanki, więc się tak jakbyśmy się wymieniali tymi pisankami i to jest fajne, nie? Trudno, bo w tym roku nie zostały pisanki rozpakowane. Była taka opcja, proszono mnie, tu chodzi o Polkowice, tam jest też takie fajne centrum w Polkowicach, proszono mnie w tym roku o warsztaty pisankarskie. Ja no niestety nie mam też czasu za bardzo w tym roku, tak się to wszystko jakoś poskładało, więc się umówiliśmy na przyszły rok, że kolekcja zostanie wypożyczona do tam na wystawę pisanek, pojedzie w tamten rejon, ale ja ciągle marzę o tym, żebyśmy tu stworzyli takie mini muzeum pisanki, żeby one mogły być pokazywane na co dzień przez cały rok i może kiedyś tego doczekam, że otworzymy takie mini muzeum.
1: Mówiąc o pisankach, mówimy często o takich kilku podstawowych pisanki, kraszanki i tak dalej. Czym różnią się te różne metody zdobienia jaj na świąteczne stoły?
4: Więc są opolskie najczęściej, to są pisanki drapane. To są drapanki, czyli jajko zabarwione i skrobane. To jest pisanka taka skrobana. Potem może być pisanka, to huculskie pisanki, to są batikowe, czyli jest nakładany wosk, jest zanurzona pisanka w barwniku, wyciągnięta następna warstwa wosku, znowu do barwnika, następna warstwa i tak powstają. Potem po wyschnięciu wyciera się ten wosk i pozostają takie różne kolorowe elementy. To są pisanki batikowe. Są oklejanki też, które się okleja, to tak jak okleja się wycinankami najczęściej, czyli wycinanki były przyklejane do tego, sitowie było wyciągane, pisanki oklejane sitowiem były, czyli to już są oklejanki. No drapanki, oklejanki, malowanki, bo też pisanki były malowane.
1: A jakie wyjątkowe pisanki ma pan w swojej kolekcji? Pytam nie tyle o to, skąd one pochodzą, ale też o formę, bo głównie ludzie kojarzą pisanki z tym, że się je robi je z jajka, a nie do końca tak jest.
4: Nie do końca tak jest, ale jeśli chodzi o jajka, to pisanki, które posiadam, to są malowane czy drapane na skorupkach. To są tak strusie afrykańskie, strusie nandu, kazuara jest jajko. Jest jajko zeberki takiego, to jest najmniejsza pisanka wielkości paznokcia od małego palca. Też malowana, to jest zeberka. Mamy kacze, gęsie, oczywiście kurze, przepiórcze, więc tych ptaków tutaj, tych pisanek dość dużo i też jajka kamienne. Mam takie jajka ze wschodu kamienne i też jajka mam z dalekich krajów, to mi koleżanka gdzieś przysłała, te pisanki, gdzie są jaszczury takie australijskie, malowane też na kamieniach, czyli takie kamienne jajka, no to i drewniane oczywiście, to już wschód, to też często używano, że z drewna te jajka robiono, jajka drewniane. Jubilerskie też były, mieliśmy taką, kiedyś robiliśmy jajka takie, no a la Faberge, bo na Faberge to niestety nie dojdziemy teraz, ale to były jajka oklejane kamyczkami Swarowskiego i też takie w kolekcji mam, takie one są w kształcie na przykład szkatułek, że są otwierane z bursztynami, Swarowski, bursztyny, to się otwiera jak jakieś takie puzderka porobione z tych jajek, więc też takie w kolekcji mam.
1: W tym roku nie da się tych zbiorów zobaczyć, za rok może Polkowice, a co z powiatem trzebnickim? Czy tutaj planuje pan jakieś takie wystawy, żeby raz jeszcze pokazać mieszkańcom regionu własne zbiory tak naprawdę, ale też tą pisankę wiszeńską?
4: Tak, ja bardzo chętnie przyjmuję zaproszenie, chociaż teraz już coraz mniej przyjmuję zaproszeń, bo często przy takich wystawach były urządzane warsztaty. I największym sukcesem tych warsztatów, proszę mi wierzyć, było to, że przychodzili rodzice z dziećmi, babcie przychodziły z wnukami, rodzice z dziećmi i oni wszyscy siadali i razem malowaliśmy. I ja to zawsze wszystkim i będę wszędzie powtarzał, że dzieci nie będą pamiętały, nie wiem, nowej lalki, nowego czegoś, tylko będą pamiętały te 2 godziny spędzone, że mamo, tato, malowaliśmy kiedyś razem pisankę. To niewiele naprawdę kosztuje i to jest najpiękniejszy czas. I coś od pewnego czasu spotkałem, nawet w tym roku mnie to spotkało, że odbywały się takie zajęcia pisankarskie i rzeczywiście na jedne zajęcia przyszli rodzice, usiedli z tymi dziećmi, malowaliśmy, cieszyliśmy, śmialiśmy, zabrali te pisanki do domu i przyszła jakaś inna grupa i ci rodzice zostawili te dzieci jak do przedszkola i przyszli po nie za 2 godziny. No taki jakiś dzisiaj świat jest dziwny, ale starajmy się, ratujmy, spędzajmy z tymi dziećmi. Ja powtarzam, pisankę możecie namalować w domu, ugotować jajko. Nie ma nic tańszego. Pisak, flamaster, bagiecik taki do uszu, troszeczkę starej farby. Z wszystkiego można zrobić pisankę. Miałem kiedyś dziewczynkę, którą babcia przyprowadziła na zajęcia i od samych drzwi mi powtarza, proszę pana, wie pan, ja nie wiem, czy ona nie ma, bo ona jest taka niezdolna. No to jest straszne to jest, nie? Ale dziewczynka została, wzięła czarny pisak, napisała w koło jajka, pisała drobnymi literami swoje imię. Więc całe jajko tak w koło zapisała swoim imieniem. Wyszła przepiękna pisanka, babcia, jak ona by nie wierzyła, że to dziecko. Można, tylko trzeba chcieć, nie? To nic, to niewiele kosztuje, tylko, nie wiem, pół godziny, godzinę przed świętami. Z dzieckiem spędźmy i proszę mi wierzyć, że ono będzie zawsze to pamiętało, że malowało z nami pisankę. A poza tym kiedyś może ze swoimi dziećmi usiądzie i też namaluje, czyli ta tradycja będzie ciągle żywa.
1: Skoro już zahaczył pan o temat świąt i przygotowań pisanek na święta, jakie pisanki u pana się pojawią? Wyciąga pan coś z kolekcji, dekoruje mieszkanie, czy jednak siada pan do stołu gdzieś tam, nie wiem, Wielki Czwartek, Piątek i maluje pan jajka, żeby ten rok był wyjątkowy i miał swoje wyjątkowe pisanki?
4: Kiedyś pisanki, znaczy takie pisanki, które niesie się w koszyczku, to są takie rzeczywiście, które ulegają zniszczeniu, bo potem się je roztłukujemy i zjadamy. Oczywiście są kiedyś to z dziećmi, dzisiaj to robię z wnukami. Zaczynamy, no wnuki zaczynają już w takim wieku są, że już możemy coś z nimi zrobić i też uczę ich i one je noszą w koszykach do święconki święcą. Także co roku mamy, jeśli chodzi o to mamy swoją, ale oprócz tego na stole każdy ma przy śniadaniu swoją spersonalizowaną pisankę ze swoim imieniem i z datą i zabiera ją każdy, czy ktoś przyjeżdża do nas w goście na Wielkanoc, więc każdy zabiera do domu taką spersonalizowaną, podpisaną z rokiem, żeby pamiętał, kiedy u nas był, jako pamiątkę. Pisanki, jeżeli się jeździło kiedyś na takie wielkie spotkania i tak dalej, to pisanki zaczynało się malować już na początku grudnia. To się zawsze śmiali, że niektórzy się przygotowywali do Bożego Narodzenia, a tutaj już były pisanki, ale to zawiera dość dużo czasu i żeby pojechać na takie spotkanie, jak na przykład byłem na takim międzynarodowym spotkaniu w Rudnikach, to gdzieś w Opolskim było, no to trzeba było się przygotować, ponieważ tam była plastyka obrzędowa, tam były wieńce dożynkowe, palmy, czyli cała plastyka obrzędowa roku całego, więc tu przygotowywałem dla nich też i pisankę i bombkę jako ozdobę choinkową, bo bo tu też warto podkreślić, że takie jajko to też była pierwsza ozdoba na choince, to nie zawsze były bombki, najpierw były wydmuszki się wieszało na tych choinkach i ozdoby z papieru, orzeszki i owoce, a dopiero później bombki, nie?
1: Tak a propos bombek, wielu producentów też szykuje szklane ozdoby właśnie na święta wielkanocne, jakieś szklane jajka, czyli taka współczesna forma dekorowania świątecznego wielkanocnego stołu, domów. Co sądzi pan o tej modzie?
4: Ja też się pod tym podpisuję, cieszę się. Wiem, że to jest robione w Miliczu. Tam prowadziłem warsztaty, tam się panie nauczyły, tam panie odtwarzają. To powstał ten cały wzornik dolnośląski, jak to zostało nazwane w Miliczu. I to wszystko jest ręką wykonane człowieka, zrobione tutaj. Nie zachwycamy się jakąś najtańszą ze wschodu sprowadzonym plastikową skorupką, bo mieliśmy taką modę, że rękodzieło w pewnym momencie umiera, u nas nie ma rękodzieła. My się zachwycamy tym wszystkim z dalekiego wschodu sprowadzonego, bo to kosztowało 80 groszy złotówkę. U nas były, pan jest za młody, ale ja pamiętam czasy, kiedy w Polsce było szaro i buro i czarno, nic więcej nie było, więc myśmy się cieszyli tymi żółtymi z waty kurczaczkami za 40 groszy i to się kupowało piórek, nie piórek, różnych rzeczy. I myśmy się tym zachwycili, wszyscy się już tym napatrzyli i teraz wracamy z powrotem do rękodzieła. Zaczynamy, tak jak na zachodzie, szanować rękodzieło i jeżeli to jajko będzie szklane i posłuży nam przy Wielkanocy, możemy sobie je powiesić również na choinkę, ja jestem za tym, popieram. Piękna dekoracja może być zrobiona również ze szklanych jaj.
1: Czyli tytułem końca zachęcamy, żeby znaleźć ten czas przed świętami, usiąść, wykonać samodzielnie pisanki, nie iść na łatwiznę z barwnikami, ale spróbować coś od siebie dać tym jajkom, tak to nazwijmy, żeby kultywować tradycje, a po świętach zachęcamy do tego, żeby szukać tych tradycyjnych wątków w kulturze Dolnego Śląska, związaną czy z pisankami, z bombkami i z tym naszym dziedzictwem regionalnym.
4: Tak, zachęcam wszystkich do malowania, powtórzę, że malujmy z dziećmi, malujmy z wnukami, twórzmy, to nie jest naprawdę skomplikowane, tylko troszeczkę chęci i nie proszę mi nie mówić, że nie mamy czasu, bo czasu to mieli ludzie w XIX wieku, kiedy pościli 40 dni, byli po prostu już tak wygłodzeni do tych świąteń, nawet jajek nie jedli, jajka jedli dopiero na Wielkanoc. Kobiety nie spały, bo piekły baby tam z 50 czy z iluś jaj, kołysały je na poduszkach. To były przygotowania do święta i one miały prawo powiedzieć, nie miałam czasu. Dzisiaj mamy czas, bo mamy gotowce. Większość nas kupuje gotowce. No nie mówię, że wszyscy, ale w niektórych domach się jeszcze tradycyjnie piecze, gotuje i tak dalej, przygotowuje się święta, ale to też już zaczyna zanikać. Robimy się po prostu wygodni i opowieść, że nie mam czasu z dzieckiem malować, to ja nie przyjmuję tego. Ja nie przyjmuję tego do wiadomości, to jest nieprawda. No.
1: W takim razie tego czasu życzymy chęci do zdobienia jaj, a później do kultywowania tradycji, nie tylko pisankowych, ale po prostu naszych wieloletnich tradycji.
4: Ja życzę wszystkim zdrówka, przede wszystkim zdrowia na święta, spędzenia wspólnego czasu, nie przy telefonie, tylko ze sobą razem, tego życzę. I zapraszam Państwa też do Wiszni Małej, do galerii na Zakręcie, gdzie odbywają się co miesiąc wernisaże. Sprowadzamy artystów nie tylko z Polski, ale i ze świata. Nie trzeba jechać do dużego miasta, do Wrocławia. Ktoś kiedyś na wernisażu powiedział, proszę Pana, ja będę wszystkim mówić, że Wrocław leży koło Wiszni Małej. To jest prawda. Nie? Mieliśmy artystów z Brazylii, z Buenos Aires był artysta, z Niemiec artystów, z Paryża artystów. Można przyjechać na piękny koncert, na piękną wystawę i tam również zobaczyć, bo tam jest też przygotowywana teraz taka mini wystawa, skąd się wziął w ogóle pisanka wiszeńska. I to będzie całorocznie wystawione, także zapraszam serdecznie do Oksiru Wiszni Małej.
1: Nie kupuj, wymieniaj. Mowa o ubraniach dla dzieci. Zamiast kupować nowe bluzki, spodnie czy kurtki dla swoich pociech, możesz je wymienić w klubie Dzielciucha. Ten powstał w Trzebnicy. A o jego idei i funkcjonowaniu klubu rozmawiałem z jego założycielką Agatą Banaszak. Czym jest taki typowy Dzielciuch? Co to za inicjatywa?
5: Agata Banaszak, jestem prowadzącą klubu Trzebnickiego Dzielciucha. Dzielciuch to jest takie miejsce, gdzie rodzice mogą współdzielić ubranka swoich dzieci. Czyli nie jest to miejsce, jak mogłoby się wydawać, gdzie można swoje ubranka sprzedać, czy gdzie można ubranka kupić, tylko jest to miejsce, które ma służyć współdzieleniu ubrań. Oznacza to, że możemy ubranka oddać i możemy takie ubranka pobrać dla swoich dzieci. Czyli ograniczamy koszty przede wszystkim oczywiście i przede wszystkim chronimy środowisko. To jest moda cyrkularna, to jest takie modne ostatnio zero waste. Bardzo, bardzo w praktyce i tak bardzo na żywo i bardzo namacalnie, ponieważ rzeczywiście ograniczamy ślad węglowy, ograniczamy produkcję ubrań, no bo zamiast kupować, pobieramy czy wypożyczamy, tak? Pobieramy ubranka, które mamy my dostępne od innych mam, które te ubranka nam oddały i bierzemy je dla swoich dzieci.
1: Czy można mówić, że to jest takie troszkę wyjście naprzeciw potrzebom rodziców, którzy handlują też ubrankami, sprzedając za kilka złotych tam na różnorodnych platformach internetowych, że mogą to zrobić i bardziej ekologicznie na miejscu w Trzebnicy?
5: Dokładnie tak. Często jest tak, że kupujemy ubranka, jestem mamą, także wiem jak to wygląda i też tak samo robiłam lata temu. Kupujemy ubranka nowe dla dzieci. Dzieci często z tych ubranek wyrastają bardzo szybko, często ich nie założą ani razu, czy założą raz na jakąś tam okazję. No i nie wiemy, co z nimi zrobić, tak? Częściowo możemy je komuś oddać, nie zawsze mamy taką możliwość kogoś w rodzinie czy wśród znajomych. No i te ubranka próbujemy sprzedać, tak? I okazuje się, że przykładowo jakieś tam dżinsy, które kosztowały nas, nie wiem, 80 zł, 70 zł, możemy sprzedać za 15, 10, czasem 5 zł. I okazuje się, że jakby koszt realny wystawienia tego ubranka, sprzedania, zapakowania go oczywiście, tak? Wydrukowania czy opisania etykiety, no że po prostu przerasta nasze możliwości. To się po prostu nie opłaca, tak? Że jakby opłacalność jest bardzo niska i sprzedajemy te ubrania całymi paczkami, żeby się ich pozbyć, bo zalegają w domu, jest nam jakby szkoda czy żal, czy potrzebujemy miejsca. Więc tak, Dzielciuch wychodzi naprzeciw jak najbardziej, ponieważ możemy te ubranka przynieść do takiego punktu dowolnego, który powstał do tej pory i w zamian za to możemy również pobrać ubranka, których potrzebujemy dla dziecka.
1: Dzielciuch do tej pory kojarzył nam się głównie z Wrocławiem. Wiele razy mówiliśmy o tym, że takie punkty we Wrocławiu powstają. Jak to się stało, że ta idea dotarła do Trzebnicy?
5: Ja tak naprawdę poznałam Dzielciucha, kiedy byłam w drugiej ciąży. Po długiej przerwie, jakby moje to młodsze dziecko jest dużo, dużo młodsze od starszego, kiedy jeszcze byłam w ciąży do kompletowania ubranek, to jakby przypomniało mi się gdzieś tam mgliście, ile tych rzeczy potrzeba, ile potem się wyrzuca, ile się nie używa i jakby gdzieś tam zabolało mnie to, bo ta idea zero waste jest blisko mnie. No i znalazłam Dzielciucha, więc trafiłam tam jeszcze będąc w ciąży, skompletowałam wyprawkę. Mój syn młodszy jest takim przykładem świetnym dziecka dzielciuchowego, bo nie kupiłam ani jednego ubranka i wszystko, co ma, było właśnie z Dzielciucha. Jakiś czas temu okazało się, że Dominik, czyli właściciel i założyciel idei, chce tych klubów otwierać więcej, tak żeby mamy miały bliżej, bo dojazdy gdzieś tam z Trzebnicy do Wrocławia na przykład no, były jakoś, powiedzmy, problematyczne. No więc po prostu zgłosiłam się, tak pomyślałam sobie, że to jest coś idealnego dla mnie, ponieważ bardzo gra ze mną gdzieś tam wewnętrznie. No i super, będę miała na miejscu możliwość wymiany tych ubranek, tak? Zjednoczenia mam, poznania też mam, no bo ja kiedyś mieszkałam we Wrocławiu, a w Trzebnicy jestem dość nowa, także jeszcze powiedzmy, że ludzi za dużo nie znam i stąd ta Trzebnica.
1: Jak to technicznie w praktyce wygląda?
5: Pracy może wielkiej nie wymaga, ale troszeczkę organizacji. Tak, z tego względu, że kluby Dzielciucha powstają w domach mam najczęściej, czyli są to takie miejsca prywatne, gdzie my na co dzień mieszkamy i żyjemy. Z tego względu każdy klub Dzielciucha, każdy taki punkt ma swój osobny kalendarz, w którym mamy zapisujemy się na spotkania. Te spotkania trwają średnio pół godziny, czasem 20 minut, w zależności od tego, jak sprawnie mama, powiedzmy, czy jest w stanie obsłużyć inne mamy czy innych rodziców, więc umawiamy się w takim kalendarzu. Na dogodny termin wybieramy sobie, one są gdzieś tam udostępniane, powiedzmy, z tygodniowym wyprzedzeniem. Przychodzimy, no i już, no i możemy współdzielić, możemy wybierać, przebierać, ubranka są oczywiście opisane, posortowane, dostajemy to, czego potrzebujemy.
1: Czy swoje rzeczy, czy właściwie rzeczy po swoich dzieciach też możemy przynieść do takiego punktu?
5: Oczywiście idea współdzielenia polega na tym, że przynosimy ubranka swoje, te, które mamy, których nie potrzebujemy, z których dzieci wyrosły, czy których po prostu nie założymy. Mówię ogólnie ubranka, bo to są również buty, jeżeli są w bardzo dobrym stanie, są jakieś zabawki, bywają książeczki, jest odzież dla mam w ciąży na przykład, są absolutnie kompletne wyprawki dla noworodków, jakieś chusty do noszenia nawet znajdują się u nas. Wszystko, co jest w dobrym stanie, w którym rzeczywiście nadaje się do użytkowania dalej, przynosimy. Osoba prowadząca punkt oczywiście te ubranka sobie tam jeszcze ogląda, ocenia, bo jeżeli jest coś, co nie nadaje się, bo ma gdzieś jakąś dziurkę, której mama nie zauważyła na przykład, czy nie działa jakiś zamek, to oczywiście takich ubranek nie przyjmujemy i takie należy zutylizować. My te ubranka przyjmujemy, za każdą ubranką dajemy punkty, które zapisujemy się na koncie mamy. I teraz w momencie, kiedy mama stwierdzi na miejscu na przykład, że coś tam sobie wybiera, tak, dla siebie, że ta oferta jest nasza atrakcyjna, a zazwyczaj tak jest, bardzo rzadko się zdarza, właściwie mi się nie zdarzyło jeszcze, żeby ktoś nie wybrał czegoś, to opłaca składkę i ta składka pozwala nam korzystać dowolną ilość razy w ciągu miesiąca z dowolnego punktu Dzielciucha, który powstał w Polsce jak na razie i pobrać 40 sztuk ubranek. Gdyby zdarzyło się, bo może się tak zdarzyć, że ktoś tych ubranek potrzebuje więcej, są mamy, które mają na przykład więcej dzieci, prawda? I wtedy powiedzmy, że te 40 ubranek z danego rozmiaru okej, natomiast jak mamy trójkę dzieci, no to już jest trochę mało. Możemy kupić składkę rozszerzającą i zwiększa nam możliwość pobrania o kolejne 30 sztuk ubranek.
1: Jak to się że tak powiem, przelicza? Przynosimy na przykład jedną parę spodni po naszych dzieciach, dostajemy jeden punkt, czy jak to wygląda?
5: Dokładnie tak. Oczywiście są wyjątki, jeżeli na przykład przyniesie ktoś ubranie, które jest nowe z metką. Wtedy są 2 punkty, ale jeżeli pobieramy takie ubranie, również odejmuje nam z naszego konta 2 punkty. Czyli zazwyczaj jest to punkt, 99% rzeczy to są rzeczy, które są punktowane jednym punktem i jeżeli pobieramy jakieś rzeczy, to również mamy 1 punkt na minusie. Możemy mieć tych punktów do minus 10 na koncie. Czyli to jest takie ułatwienie dla mam nowych, które mają na przykład noworodzie albo jeszcze są w ciąży i chcą do nas przyjść i sobie coś tam pobrać, ale nie mają jeszcze czego przynieść nam. Wtedy jak najbardziej do minus 10 punktów mogą mieć na koncie, pobrać sobie 10 rzeczy i przyjść, jak dziecko na przykład wyrośnie, tak? Bo to się dzieje bardzo szybko, jak wiemy na początku, także nawet co 2 tygodnie gdzieś tam można przyjść już i zrobić sobie wymiankę. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że mi taka jedna składka wystarczy, nie? Czyli te 40 sztuk ubranek na miesiąc to jest taka, i to też z doświadczenia jakby zostało ustawione, ta liczba, ona nie jest wzięta z kapelusza, to wystarcza miesięcznie dla jednego dziecka na ubranie, spokojnie.
1: Gdzie znajduje się Trzebnicki Dzielciuch?
5: Dzielciuch nasz Trzebnicki znajduje się przy ulicy Marii Konopnickiej. Mamy bardzo, cieszą się z tego, że mają gdzie zostawić rzeczy, bo to też jest często problem, tak jak mówiłam, z tymi ubrankami nie ma po prostu co robić. No i cudowne jest to, że mogą przyjść i wybrać sobie i kurtki zimowe, i kombinezony, i buty, tak jak mówiłam, i są czapki, także można naprawdę ubrać dziecko od stóp do głów. Takie też było założenie Dzielciucha i to się sprawdza i to jest cudowne, że tak naprawdę nie potrzebujemy wydawać setek złotych na to, żeby to dziecko chodziło ubrane fajnie, ładnie, ciepło, wygodnie, bo te ubranka też są jakościowe, bardzo o to dbamy, tak? Nie przyjmujemy ubranek, które nie wyglądają i nie służą, więc nie trzeba się obawiać tego, że trafimy na jakieś tam właśnie brudne, czy zmechacone, czy jakieś tam porozciągane rzeczy, bo takie eliminujemy i takich nie mamy i to jest też fajne, nie? Że to nie jest jakby ubieranie dziecka byle jak, byle by było ubrane, tylko rzeczywiście można sobie skompletować piękne ciuszki, nie wiem, piękne ubranka na Halloween na przykład przebrania, tak? To też jest taka rzecz, którą kupujemy raz. Dziecko wyrasta, w przyszłym roku nie założymy tego, prawda? Bo już zmienia nam się rozmiar dziecka. Także rzeczywiście kompleksowo od stóp do głów można tego malucha ubrać.
1: Wspomina pani o tych rozmiarach. Czy są jakieś limity ubranka od do, które przyjmujecie, które wydajecie dla jak dużych dzieci? Można znaleźć u was ubrania?
5: Mamy ubranka od rozmiaru 50, czyli takiego noworodzia, czasem nawet wcześniaczka, do 140, czyli już takiego nastolatka wchodzącego. Tych rozmiarów większych nie ma, ponieważ też z doświadczenia widzimy, że te dzieci już jednak mają swój gust, mają swoje preferencje i mamy, czy rodzice wiedzą, że kupowanie takich rzeczy dla starszych dzieci to się już nie sprawdza, to często są już ubrania dla nastolatek, czy jakichś tam z działów dla dorosłych. Ich było bardzo mało, a jeżeli były, to nie cyrkulowały, także do 140. A jeżeli chodzi o buty, mamy rozmiary od niechodków, czyli takich dzieci, które jeszcze nie chodzą i później od tych dzieci chodzących, czyli od rozmiaru 17 do 36 na ten moment.
1: Wasz punkt już wystartował. Tak jak sama pani wspominała, rodzic chcąc odwiedzić Trzebnickiego Dzielciucha musi zapisać się w kalendarzu, umówić na wizytę. Jakie jest zainteresowanie? Czy te terminy są cały czas dostępne, czy jednak rozchodzą się jak świeże bułeczki?
5: Te pierwsze terminy rozeszły się jak świeże bułeczki. Tam nie było już miejsca żadnego wolnego przez pierwsze dni. Na ten moment pojedyncze miejsca jeszcze są. Natomiast ja też jestem w fazie testów. Ja próbuję te godziny ustawić tak, żeby wszystkim było wygodniej, czyli żebym ja mogła sobie to moje życie rodzinne prowadzić bez szwanku, ale żeby mamy też mogły skorzystać. Także moja gorąca prośba oczywiście i taka prośba też pojawiła się na Facebooku, że jeżeli w kalendarzu nie ma terminu, który odpowiada jakiejś mamie, żeby nas odwiedzić, to proszę o kontakt i będziemy taki termin umawiać indywidualnie, ponieważ spotkania trwają dość krótko, to jest pół godziny maksymalnie, więc zawsze istnieje taka możliwość, żeby gdzieś tam na przykład po południu, kiedy w dany dzień klub po południu jest zamknięty, otworzyć go na pół godziny dla jakiejś mamy i ją przyjąć w domu. Bo to są takie tak naprawdę spotkania towarzyskie również, tak? Możemy sobie chwilę posiedzieć, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, porozmawiać trochę o idei, no i przy okazji wymienić się ubrankami.
1: Mówiła pani o tym, że ten punkt jest u pani w domu, więc zakładam, że nie jest czynny 12 godzin na dobę, bo też pewnie pani i rodzina pracujecie. W takim razie w jakich godzinach jesteście uchwytni dla osób z Trzebnicy i okolicy, które chciałyby dzielić się tymi ubraniami?
5: Tak naprawdę to jest kwestia tego, jak ustawię kalendarz na dany tydzień. Jeżeli jakaś mama potrzebuje terminu innego, no to wtedy wystarczy się ze mną skontaktować, no na przykład przez Messenger i taki termin ustalimy, bo może być tak, że mamy chętnie będą przychodzić po południu na przykład, tak? Gdzieś tam po pracy, czy jak mają opiekę dla dziecka, babcia wróci z pracy na przykład i może malucha przejąć na chwilę. Klub Dzielciucha Trzebnica to jest nasz fanpage i tam jest zawsze dostępny kalendarz. Po kliknięciu w link pokazują nam się terminy, które są dostępne, można sobie wybrać dogodny, wypełnić bardzo króciutki formularz, pisząc czym będziemy zainteresowani, bo ja też wtedy mogę się gdzieś tam przygotować lepiej dla mamy. Strona dzielciuch.pl, tam mamy dostępne wszystkie kluby, ponieważ tak jak mówiłam, zakupienie tej składki umożliwia nam korzystanie z każdego dowolnego klubu. To nie musi być Trzebnica, może być tak, że w jakimś momencie mama będzie gdzieś tam jechała do Wrocławia na przykład, czy pracuje we Wrocławiu i będzie jej któregoś razu bliżej do któregoś z punktu, oczywiście może skorzystać z dowolnego punktu. Jeżeli nie ma składki aktywnej, aktywnej, no bo składkę wykupujemy na miesiąc, więc może być już aktywną, to może się wstrzymać z wykupieniem składki do momentu, aż odwiedzi nas, zobaczy fizycznie, czy rzeczywiście ma ubranka, tak, do pobrania jakieś, bo jeżeli zdarzy się, że akurat ona poszukuje konkretnie tylko i wyłącznie, nie wiem, spodenek dla dziewczynki na rozmiar 116, no i powiedzmy, że znajdzie takie, które jej się podobają, nie wiem, 3 pary i stwierdzi, że nie opłaca jej się za 3 pary płacić 37 zł na razie, bo nie ma pewności, że znajdzie coś później, to oczywiście może nie pobierać tych ubranek i nie wykupować składki, tylko zostawić rzeczy u nas. To można zrobić. Wtedy zostawia nam na przykład, przywozi 15 sztuk ubranek, tak? One wszystkie zostają przyjęte, dostaje 15 punktów na swoje konto, ale stwierdza na miejscu, że jakoś wyjątkowo dzisiaj nie znalazła niczego, co jej się podoba, co chciałaby dla dziecka pobrać. W tym momencie nie opłaca składki, tylko dostaje 15 punktów na konto i się żegnamy zwyczajnie, po prostu. Przychodzi sobie następnym razem i dopiero wtedy wykupuje składkę, jeżeli stwierdza, że chce coś pobrać, ponieważ takie mamy też się zdarzają, takie, które tylko zostawiają ubranka, czyli mają tak pełne szafy i nie mają potrzeb na dany moment, a już chciałyby się tych ubranek pozbyć, że przychodzą je tylko zostawić i w tej sytuacji nie ma potrzeby opłacania składki, tak? Opłacamy ją tylko wtedy, kiedy pobieramy rzeczy. Są mamy, które oddają dużo, dużo ubranek i mają tych punktów na plusie dużo, a pobierają, powiedzmy, tam do tych 40 miesięcznie, więc nie schodzą aż tyle, tak? Czyli przeważa u nich liczba ubranek oddanych, a mają mniejszą liczbę ubranek pobranych. Tak się też zdarza, tak? Bo jeżeli dzieciaki wyrastają gdzieś tam, czy oddają rzeczy po dzieciach młodszych, które teraz mają już ponad rozmiar 140, no to dla nich już nie pobiorą u nas, nie?
1: Tak, rozmawiamy o tych rozmiarach. Czy, że tak powiem, zatowarowani jesteście równomiernie z każdego tego rozmiaru? Macie tak samo dużą ilość ubrań, czy jednak którychś jest więcej, którychś jest mniej? Jak to wygląda? Czy to jest też bardzo płynne?
5: Wygląda to w ten sposób, że, no bo mamy przynoszą dla nas ubranka, prawda? Więc jakby nie jestem też w stanie do końca przewidzieć, ile będę miała danych ubranek w danym momencie, ale świetnie działa nam logistyka, ponieważ Dominik ma swój magazyn, którym trzyma nasze nadmiary i przywozi nam braki. Jesteśmy w stałym kontakcie, takie dostawy odbywają się raz w tygodniu, czyli powiedzmy, że w danym tygodniu dostałam bardzo dużo ubranek z rozmiaru 86 i mam ich nadmiar, one mi się nie mieszczą w tych pudłach i jest ich zbyt dużo, mogę je wtedy, albo na przykład są ubranka letnie, które w tym momencie nie rotują, tak? To mogę je spakować, przekazać je na magazyn centralny, a brakuje mi na przykład ubranek dla chłopca na rozmiar 110, zgłaszam to zapotrzebowanie i dostaję tę ubranka z magazynu, ponieważ w innych klubach mogą być nadmiary tych ubranek, tak? Także staramy się, żeby to było płynne, żeby jakby, no, było tych ubranek dużo z każdego rozmiaru i żeby był wybór. Pewnie, że gdzieś tam okresowo się może zdarzyć, że w danym dniu czegoś nie ma, bo jakaś mama dużo danego rozmiaru wybrała, a kolejna też z tego rozmiaru szuka, ale to zawsze się na bieżąco informujemy i staramy się, żeby takich sytuacji nie było.
1: Zaczynali na początku lat 80. jako Kodlewianie, z czasem zmienili nazwę na Borowianie, aż po dzisiejszą, czyli Trzy Dęby, Zborówka. Historia kapeli sięga 1982 roku, kiedy utworzyła go Maria Suchacka. Dziś szefem zespołu jest jej syn Czesław, który kultywuje rodzinne muzyczne tradycje sięgające kresowych czasów. O historii zespołu, największych sukcesach i planach na kolejne lata opowiedzieli nam kierownik zespołu Czesław Suchacki oraz wokalistka Dorota Brożek. Borówek ma swoją kapelę ludową, zespół ludowy Trzy Dęby. Od ponad 40 lat gracie i bawicie lokalną społeczność oraz cały region, ale ten zespół nie powstał w Borówku. Jego historia sięga jeszcze dzisiejszego Chodlewa, ówczesnego Chodlewa. Jak to się stało, że ponad 40 lat temu właśnie tutaj w gminie Prusice powstał ten zespół? I kto go wtedy właśnie zakładał?
6: Czesław Suchacki. To było coś takiego, że byłem, jak to mówią, małym smykiem. Było zebranie skokowe i tam doszło do takiego rozłamu, tam zespół Skokowianie wtedy był, no i tam wtedy odeszła właśnie ta część, która utworzyła ten zespół, czyli wujek Franciszek Szczepuła, wujek Jan Szczepuła, dwóch szybków, Maria Suchacka, czyli moja mama, i razem postanowili wtedy coś tam złożyć w Kodlewie, tam była wtedy świetlica, która była przy szkółce zadrzewieniowej w Kodlewie, tam było coś takiego i było miejsce, tam była przewodniczącą pani Młynarczyk, no i tam się podzielili z taką informacją, żeby ten zespół, no i wypaliło to i tak zespół powstał. Podajże 2 lipca 1982 był pierwszy występ zespołu, nazwał od miejscowości, czyli Kodlewianie od miejscowości Kodlewa.
1: Kto na początku tworzył ten zespół i kto był takim mózgiem na samym początku?
6: No to tam było dużo kobiet z zespołu KGW, ale przede wszystkim mózgiem to była tak Maria Suchacka, Krystyna Kusztelak, Olszewska Aniela, Marcin Olszewski, Jan Szczepuła, Franciszek Szczepuła, Mirosław Kuras, Władysław Suchacki. ojczyzna. No i tak to głównie, bo także były takie występy, że potrzebne było jakby taki statystów, że były takie występy, bo jak żeśmy wyjeżdżali na przykład do Cieszkowa, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce, to był 84 rok, takie spektakularne na takim dużym przeglądzie, który trwał dwa dni zespołu kolędniczych, to tam trzeba było te statystów, taka Herodiada, no właśnie tu jest ten Złoty Herod, to pierwsze takie spektakularne zwycięstwo zespołu, tam było masę zespołów i wtedy zajęliśmy pierwsze miejsce, to występowało na scenie ogólnie prawie 30 osób, także wszyscy, jak to miał także z tego koła gospodyń wiejskich w Kodlewie też pomagali, także nie tylko sam zespół, ale też byli tacy statyści potrzebni, którzy występowali też, żeby, jak to mówią, inscenizację pomóc.
1: Jak pani zapamięta te pierwsze miesiące, lata funkcjonowania zespołu?
7: Dorota Brążek. W Cieszkowie żeśmy występowali, bardzo fajnie było. Miejsca też żeśmy tam zajmowali, nie pamiętam wtedy. Pierwsze, drugie i trzecie przez 3 lata, nie? Żeśmy jeździli. Także i Kolorowe Wsie były dawniej, nie? Na tych Kolorowych Wsiach też żeśmy zdobywali miejsca. Woziło się różne rzeczy ze sobą, żeby odegrać jakieś role tam w tych Kolorowych Wsiach, czy na właśnie na tych Heroriadach. Także no, spodobało mi się i do tej pory zostawam.
1: Co przyciągało właśnie ówczesną, nazwijmy to młodzież, do zespołu ludowego? No jednak to były czasy lat 80. Czy to była jakaś forma rozrywki, po prostu wyjścia z domu? Jak na to wtedy patrzyliście?
7: Na pewno była forma rozrywki. Człowiek był młody, nie było. Dzieci małe były, no to z mężem zostawały, a ja z paniami wyjeżdżałam na śpiewanie. Także spodobało mi się i w zespole zostałam do tej pory, bo w ogóle lubię piosenki ludowe i także fajne, między ludźmi jesteśmy, można sobie porozmawiać, pośpiewać, pobiesiadować razem, także wspólnie bardzo fajnie to wygląda.
1: Ubarwiało to trochę ówczesne czasy?
7: Na pewno ubarwiało, bo dawniej to, no jeszcze były zabawy, bo na zabawach też można było się spotykać i na Sylwestra, także było fajnie, kolorowo i wesoło, żeśmy się spotykali i do dzisiaj się spotykamy, biesiadujemy i bawimy się i rozmawiamy, także fajnie jest.
1: Zaczynaliście jako zespół Kodlewianie, ale kilka lat później nastąpiła pierwsza zmiana nazwy. Znowu pytanie, na jaką i dlaczego?
6: Po, można powiedzieć, likwidacji tam szkółki, znaczy szkółki, upadły świetlice, że została zdewastowana świetlica. Wróciliśmy tutaj do Borówka, no i oczywiście, jak to miał, próby się odbywały, wtedy już nie mieliśmy takiej siedziby, trochę tam w Borowie też przejeżdżali do świetlicy w Borowie. No co zrobimy? No zmienimy Borowianie. Borowianie tak wpadli nam, już nie gramy w Kodlewie, nie będziemy promować tej miejscowości, w której jakby gramy, czy śpiewamy, bo już śpiewamy, jesteśmy teraz w innej miejscowości. No to nastąpiła zmiana z Kodlewian na Borowianie. Borowianie z Borówka oczywiście. No i później następna zmiana to na 30-lecie zespołu postanowiliśmy, bo jednak zespół to jest skupia innych muzyków, jak to mówią, z innych miejscowości, chociaż siedzibą jest tutaj z Kansem w Borówku, ale tutaj sąsiedztwo tych trzech dębów, padł mi taki pomysł, słuchajcie, no dom to jest potęga, są gałęzie, są konary, na zespole to są dziewczynki i mali, od seniora, to miał rozrzutność taka była, że od 4-latki po 90-latka, także mówię, zmieniamy nazwę na 3 dęby z propozycją podzielić zespołem, przyjęli to akceptację, wszyscy akceptowali, także teraz są 3 dęby, od można powiedzieć 15 lat, ciągle ten sam zespół, tylko 3 dęby z Borówka, zmiana na 30-lecie zespołu.
1: Kto tworzy wasz zespół w tej chwili? Zarówno jeżeli chodzi o warstwę wokalną, ale też tą muzyczną.
6: Czyli 15 śpiewaczek i 6 muzyków. W śpiewaczkach wszystkie wymieniamy? To Nikola Suchacka, Natalia Maciocha, Weronika Dobrzańska, Natalia Wróbel, Dorota Brożek, Krystyna Kusztelak, Sabina Mackiewicz, Wiesława Dawidowicz, Roxana Gradecka, śpiewi skrzypce, Czesław Suchacki, bęben, Franciszek Szczepuła, skrzypce, Henek Dawidowicz, saksofon, Alan Szczepuła, akordeon, Aurora, Wróbel, śpiew. Tak będzie z grubsza. Jeszcze tam gościnnie mamy też takich muzyków, pomagają. Także przyjeżdżamy. Mamy też takich, że jeżeli mam czas, przyjeżdżają, jeszcze nas wspierają muzycznie.
1: Czy są to ludzie starsi, dorośli, wręcz seniorzy, czy jednak w zespole pojawiają się też młode osoby? Pytam nieprzypadkowo, skoro krzewicie kulturę, no to właśnie jest też pytanie, kto to będzie robił, gdy was kiedyś zabraknie?
6: Właśnie z tym problemem ogólnie tak nie mamy, bo najmłodsza ma 4-latka, są i 15-latkowie, i 16-latkowie, i 18 lat, i można powiedzieć, i jest także i 40-okołolatkowie, 30-parolatkowie, 60, 70 i 90-latkowie. Także mamy zakres, jak to mówią, od juniora po seniora.
1: Czy zawsze tak było w waszym zespole, że różne grupy wiekowe się spotykały na próbach, śpiewały i kultywowały tę tradycję ludową?
7: Zawsze było, ale dochodziły dzieci. Miały po 8, 10, 4 lata właśnie, 15, 16, a potem młodzież, wiadomo, że do jakiegoś tam wieku i odchodzi. przychodzi i następni przychodzą. Także na razie utrzymujemy się. No większość nas jest takich seniorów też, nie? Panie. Ale właśnie młodzież taka 4 latka, 5 lat dochodzą, odchodzą.
1: Wiemy już, kto tworzy zespół ludowy. W tej chwili Trzy Dęby. Pomówmy zatem o waszej muzyce. Jakie utwory wykonujecie? Czy jest to tylko i wyłącznie muzyka ludowa, czy też macie znacznie szerszy repertuar?
6: No głównie promujemy muzykę ludową i nawiązujemy do korzeni tych jednak tych lwowskich, ten nurt taki, jak to miał polkowy, folkowy, żeby nogi, jak to miał, same się rwały do tańca, no i to owocuje, ale jest potrzeba, jest młodzież, no i trzeba zagrać i nawet i kawałki disco-polowe. Nikt nie słucha, wszyscy tańczą, jak to mówią, się śmieje, ale tak jest, no wszystko pozagramy, nawet jak potrzeba, to młodzież potrafi wykonać utwory nawet rockowe. I jeżeli, ale to już nie na festiwalach, gdzieś tam jesteśmy, jak to mówią, prywatnie na jakichś imprezach, to jest i potrafią zagrać folkowo-ludowe typu grupy NA czy innego zespołu.
1: To są same covery, klasyki muzyki ludowej, czy przez te ponad 40 lat popełniliście jakieś utwory, napisaliście własne teksty albo własną muzykę?
6: Są też utwory własne, są też utwory własne. Na przykład na ostatniej płycie tytułowy utwór Borówkowe życie, to napisane przez tego naszego byłego akordeonistę Michała Bnika. I tam w Borówku rośnie technika, stare tektory, ma nowa muzyka. Robi się fajnie, bawi tak, że mamy we wsi klubo kawiarnię. Fajnie, Michał fajny utwór napisał, to właśnie na ostatniej płycie jest tytułowy utwór. No także też są własne utwory. Też staram się jak coś się gdzieś odświeżyć, też zmienić unowocześnić tak, żeby to bardziej wpadało może w ucho.
1: 40 lat historii, no to wiadomo kawał czasu, więc pytanie będzie bardzo szerokie. Gdzie można było was usłyszeć i jakie największe sukcesy mieliście? Już tu padło w rozmowie Herobieda w Cieszkowie, no ale to przegląd kolęd, pastorałek, to powiedzmy taka specyficzna grupa utworów, a jeżeli chodzi o te hity ludowe, gdzie występowaliście, jakie nagrody zdobywaliście?
6: No to można powiedzieć, tak najbardziej spektakularną nagrodą, to oczywiście był wtedy to, bo to pierwsze, tak najbardziej zostało w głowie, czyli ten Złoty Herob w Cieszkowie, bo to się odbywało co 2 lata, potem był Srebrny, potem było trzecie miejsce, także to są te nagrody na ścianie umocowane, to było co 2 lata, czyli 8-4, 8-6, 8-8, to czyli te 3 nagrody w Cieszkowie, pierwsze, drugie, trzecie miejsce, a to tak najbardziej zostało tak spektakularne, no może też występy, bo zespół, jak to miał, stanowi trzono rodzinne, to w ówczesnym czasie tam, jak to miał 3/4, to była rodzina, to oczywiście ogólnopolskie spotkania muzykujących rodzin, to właśnie w debiuty, właśnie to był 83 rok, początek, to tam, gdzie pan Janek Buduszek zaczynał swoimi synami, swoją kapelą, to pamiętam, prowadził wtedy pan Zygmunt Heiser, tam pamiętam, były też Steczkowskich rodzina, Justynę pamiętam, praktycznie prawie rówieśniczka moja, jak występowały na skrzypce, grały ze swoim własnym ojcem, to fajne przeżycia, fajne wspomnienia, to się odbywało w Domu Kultury we Wrocławiu. No a takim najbardziej, no jak to my osiągiem, oczywiście było wystartowanie już teraz, później w liście przebojów Radia Wrocław, edycja 2014 jesień, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce, to zaowocowało nagraniem pierwszej debiutanckiej płyty pod nazwą Trzy Dęby, no, a później za ciosem co 2 lata płyta, już mamy 5 płyt, także idziemy jak burza.
1: No właśnie, chciałem do tego nawiązać, do płyt i właściwie do uterwalania tej historii muzyki ludowej w waszym wykonaniu. Jak sam pan mówi, macie 5 płyt na koncie, czy oprócz tego są jakieś nagrania, nie wiem, w internecie, klipy, teledyski, gdzie można odnaleźć właśnie te wasze utwory i sprawdzić też, jak na przestrzeni lat się zmienialiście?
6: To wszystko można znaleźć w internecie, gdzie się pisze, jak to mówią, Trzy Dęby, YouTube, wszędzie jest, a oczywiście też można na stronie zespołu, z każdego z występu jest jakaś relacja. Oczywiście można też do nas zadzwonić, można jakoś ten za symboliczny grosik tą płytę też nabyć, bo płytę mamy też tam, oczywiście zawsze tam możemy jakoś podarować tą płytę za symboliczny datek na zwierzaka, jak to zawsze tak mówimy, gdzie potrzebujemy na skansę. Pierwsza płyta debiutancka, Trzy Dęby, to była w 2015 roku po wygraniu listy przełogowej. Później kolejna to była Chata Wolna, 2 lata później Gościniec, później zresztą wydali blok kolędowy i przyszli mi tu po kolędzie i ostatnia Borówkowe życie.
1: Dużo mówimy o muzyce, no bo jednak kapela ludowa to muzyka, ale też występujecie w ubraniach, jako zespół ludowy. Zwrócę się w pani stronę. Co możemy o strojach zespołu Trzy Dęby powiedzieć? Jak wyglądacie? Jak się prezentujecie na scenie? Też czy sami te stroje tworzycie? Tworzyliście na przestrzeni lat? Czy to się zmieniało?
7: Tak, w latach 80. żeśmy sami sobie szyły spódnice, o, nawet wiszą, same te gorsety żeśmy wyszywały, bluzki. Spódniczki były kolorowe, w kwiaty, gorsety cekinami żeśmy, jak umiałyśmy, żeśmy powyszywały. Bluzki same były szyte, trochę koroneczki. Z biegiem czasu, no to już nam burmistrz zaprezentował strój, także nam już wyszywali stroje gorsety. Mamy bardzo ładne czerwone spódnice, czarne gorsety wyszyte cekinami. Bluzeczki tak samo są uszyte i do tego wyszywane kwiaty.
1: Są jakieś akcenty lokalne związane z Borówkiem, z Prusicami?
7: Nie, takie to nie. Taki bardziej na rzeszowski, nie, strój mamy. wschodnie taki strój.
6: Bardziej w tych strojach kreowaliśmy się, czyli skąd zespół się pochodzi, czyli Sąsiadowice, dokładnie województwo Lwów, powiat Sambor, czyli Kresy Wschodnie, tam jak w Pawlakach, czapka Maciejówka, kamizela, jak to mówią, tak wzorowane, no tak podkresowo, żeby nawiązywać tam od Rzeszowa tamtą stronę, czyli bardziej kresowe, tak nawiązując do tematyki regionu, skąd pochodzą, jak to korzenie zespołu.
1: Kodlewianie dawniej, później Borowianie, aż trzy dęby, czyli zespół ludowy, promuje swoją wieś, czyli Borówek. Gracie, śpiewacie na scenach, czy to gminy, powiatu, szerzej Dolnego Śląska, a czy przy tej okazji, przy okazji waszych występów, waszej działalności, pełnicie też rolę integracyjną dla społeczności lokalnej? Widzicie, że mieszkańcy przychodzą na przykład posłuchać, jak macie próby, przychodzą na występy, jeżdżą za wami gdzieś dalej, na teren Dolnego Śląska, żeby się z wami bawić i integrować?
6: Borówek sam sobie to nie jest jakaś wielka wieś. No oczywiście tu wszyscy, jak wyjdą na ogródek, to nas słyszą, bo przeważnie często gramy próby też na powietrzu, na zewnątrz, na terenie skansenu. A z okolicznej miejscowości jeżdżą za nami tutaj sąsiedzi wszędzie, można powiedzieć. Nawet zdarza się tak, że w Międzyzdrojach, jak byliśmy ostatnio dwa lata z rzędu w Międzyzdrojach na Molotą i tam spotykaliśmy naszych krajanów, sąsiadów, tu z pobliskich tu wsi, tam bardzo miło, tak się to wspomina.
1: Na przestrzeni lat wasz zespół pełnił tą rolę integracyjną, szczególnie na początku działalności, czy w latach 90. Było to coś, co łączy mieszkańców Borówka?
7: Tak, było. No, przede wszystkim odożynki, jak są, to jest nas, w naszej gminie jest w ogóle 4 zespoły ludowe, bo mamy Strupinianie, teraz Mirkowianie obok w Borowie i Skokowianki w Skokowie. No i my 3 dęby w Borówku. Także dużo spotykamy się na takich imprezach, jak w Skokowie, Skokowianki roczek kończyły, bo to nowy, młody zespół. Tośmy byli zaproszeni, potem w gminie Wołów do Miłcza, żeśmy byli zaproszeni. Takie, że jesteśmy zapraszani. Jeździmy nawet koło Szczelina, jeździmy koło Sobótki, także jesteśmy dużo zapraszani. Sąsiedzi przychodzą, oglądają, słuchają, podoba im się i z okolic, i innych wiosek przyjeżdżają. Także i za nami jeżdżą, i za Wrocław, i pod Wrocław. Tak, gdzie jesteśmy zapraszani, tam mamy swoich fanów.
1: A co dla pani?

0: jest wesoło, fajnie i to nas cieszy wszystkich. I taka nagroda, bo chociaż posiedzimy, porozmawiamy sobie, pobiesiadujemy, dla nas rozrywka.
1: Dla mnie no satysfakcja przede wszystkim, obowiązek, jak to wedle rodziców mamy, zawsze mówiłem, że mówię, pamiętać ciąg to po mnie, no i to co, pałeczkę trzeba było objąć, tą batutę po ojcu, pałkę wemna i tak tłuc, jak to miałem dalej, jak ten hetman w zespole. Zespół przychylnie na mnie patrzy, jako na kierownika, ja też staram się ich zawsze integrować, zespalać jakieś zgrzyty, bo to wiadomo, tak w rodzinie, raz jest tak, ale myślę, że to z mojej strony dobrze owocuje i nie ma jakichś tam zastrzeżeń. No oczywiście, a tego jest masa, bo praktycznie wszystkie weekendy mam zajęte, także około rocznie jest ponad 30 występów, rocznie to jest tego trochę, to nie jest mało, 30 występów, mieliśmy tylko, że z pauzy jem, a nazbierało się, że znowu jest masa tego i znowu będzie ponad 30 występów, ale to jest fajnie, cieszy, jak to my jeździmy, jak to mówią, od gór po morze, także cały czas występy tutaj po całej Polsce.
2: Wiele sukcesów za wami, wiele nagród, wiele płyt, wiele osób w zespole się przewinęło przez te ponad 40 lat. Pytanie, co dalej? Jakie macie plany na kolejne lata swojej borówkowej działalności?
1: No na pewno teraz, jeszcze o jednym panu nie wspomniałem, bo zespół dostał odznaczony złotym medalem Zasłużeni Narodowego Śląska na 40-lecie działalności teraz. Może od ministra kultury, może dla całego zespołu, znowu na, bo już lata dzień 45-lecie. Trzeba też coś pomyśleć i oczywiście o wydaniu kolejnej płyty szóstej na ten jubileusz, no bo materiał zbieramy powolutku. Mamy kilka tam utworów jeszcze tych starych, które chcemy też odświeżyć, przypomnieć. Może w nowych aranżacjach, które jeszcze w ogóle nie były na płytach tych doczesnych. No i oczywiście cały czas do przodu nie stajemy. Szukamy ciągle tam też muzyków, chcemy też zasilić znów kapelę. Bo to zawsze coś tam się wydarzy w sprawie rodzinnej, ktoś to odejdzie, ale jak na razie dajemy radę. SK2.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

Siła młodzieży i nowych polskich brzmień. Maciej Musiałowski i Flora w Radiu SK2. Za chwilę grupa Perfect. Ja teraz o całej elicie. Polskiej elicie. Afromental. Bracia Figo Fago. DJ Kuba. Enej. Kacperczyk bracia. Kizo. Kuba. Lux Torpeda. Łydka Grubasa. Maryla Rodowicz. Michał Szczygieł. Problem. Będzie Tymek. Będą Wilki. Będzie Żabson. Mówię oczywiście o festiwalu studenckim. Kortowiada. Będziemy mieli dla was bilety na Kortowiadę. Od przyszłego tygodnia zaczynamy rozdawać, więc bądźcie czujni i słuchajcie nas w przyszłym tygodniu uważnie.

Kolejny dzień to kolejny sezon naszego życia z sezonem Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2. Już za chwilę Urszula. Dzisiaj dużo świąt w kalendarzu. Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego, Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji, Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Jest też Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, czy, uwaga, Światowy Dzień Pieczenia. Więc wiem, że nie pracujemy, ale może coś pieczemy, więc życzę, żeby wam się dzisiaj wszystko upiekło, czy dosłownie, czy w przenośni. Jeśli coś pieczecie, dajcie znać. 726 826 826.

0: niektórzy odwiedzą.
1: Tak sobie myślę, że utwory grupy Jam na pewno były grane na tym ognisku na Mazurach, w Mikołajkach, na naszej mazurskiej majówce z radiem SK2. Zakończyliśmy już drugą edycję naszego wspaniałego wyjazdu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie powtórka z rozrywki. Kto wie, może udałoby się nam namówić syna Ryśka Ridla, czyli Sebastiana, i grupę Jam, żeby z nami pojechali na tą majówkę. To by dopiero się działo. Oczywiście wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie, jeśli kogoś to ominęło, jak bawiliśmy się w tej edycji mazurskiej majówki z radiem SK2. A tak jak powiedziałem, miejmy nadzieję na powtórkę za rok.
2: Reklama. W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.

0: Na marchewkowe pole to trzeba uważać, bo dopiero co zasiane. Nieposionym, jak to mówił klasyk polskiego internetu. We wrześniu marchewki będą zbierane, te polskie wtedy plony tego, co zasialiśmy, zbierzemy. A w Radiu SK2 marchewkowe pole na finał tej godziny od grupy Lady Punk. Po godzinie 11:00 Kwiat Jabłoni, Kobranocka, Ania Karwan. Pamiętajcie, 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK2. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
0: Tu nie będzie wyjątku. 11 godzina jest zarezerwowana zawsze równiutko na pozdrowienie dla wszystkich kotleciarzy, którzy tłuką u nas schabowe dzisiaj. Pozdrawiamy czule. Witam się z wami bardzo serdecznie jeszcze raz. Dawid Wajda. I zapraszam.
1: Najlepsze polskie hity.
3: Polskie hity.
1: SK2.
4: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Niedzielna euforia od Kamila Bednarka na antenie Radia SK2. Pozdrawialiśmy tych, co tuką kotlety na schabowe, ale dzisiaj przecież ten dzień pieczenia. Może ktoś piecze schabowy, tego nie wiem, ale są tacy, co pieką inne rzeczy.
1: Też z tej strony Agnieszka. Właśnie dzisiaj zaczęłam urlop i piekę chleb dla znajomych. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
0: Ten domowy to najlepszy. Kilka dni i on dalej jest zdatny do jedzenia. Troszeczkę zazdrościmy, może niektórych zainspirowaliśmy, bo upieczenie chleba to wbrew pozorom nie taka trudna sprawa.

wszystkie związki, które są w stagnacji. W tym momencie powinniśmy pozdrowić. Życzymy, żeby się wszystko wywiązało i żeby nie było to tak skomplikowane, jak w tym utworze Moniki Brodki. Dziewczyna mojego chłopaka. O, tak się czasami zdarza dla wszystkich, którzy borykają się z różnymi problemami z kolei teraz. Doda, melodia, ta melodia jest dobra na wszystko.

0: Najwyższy poziom testosteronu u mężczyzn występuje naturalnie rano, między godziną 4 a 8. W skali życia szczytowe stężenie przypada na wiek od 18 do 25 lat, po którym poziom ten stopniowo spada. Więc należy wykorzystywać to, kiedy jest to wszystko w szczycie, dosłownie i w przenośni, i jakby cieszyć się życiem. Co prawda już jest 11, już po ptokach, jak to się mówi, ale my gramy doskonale i gramy dalej, gramy po polsku. W tej godzinie jeszcze Sylwia Grzeszczak, będzie także Mencer. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: I po reklamie.

0: To nasz narodowy polski Batman, czyli Mencer z utworem Gotham na finał tej godziny w Radiu SK 2. Za chwilę 12. Powiem wam, że ja też jestem czasami superbohaterem w swoim domu. Znaczy z przymusu troszeczkę, bo to żona powoduje, że jestem tym superbohaterem, kiedy sam muszę pranie wstawić, pranie rozwiesić, zmywarkę wstawić, zmywarkę wystawić, czy tam wyciągnąć z niej wszystko, czasami coś przykręcić, ściągnąć zasłony, powiesić nowe, wyprać firanki. No troszkę tego by się nazbierało, ale to... No, Takie sobie życie wybrałem i wcale nie narzekam. Mam nadzieję, że wy też jesteście bohaterami w swoim domu. Nie z przymusu.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Sebastian Stelmach. Dzieciństwo smaku mleka w tubce to przenośnia, która za sprawą cyklu Teatr Polska przeniesie nas w czasie do lat 90. Ośrodek Kultury w Miliczu zaprasza nas na spektakl Mleko w tubce, który jest pełną humoru opowieścią o dorastaniu w latach 90. Spektakl zobaczymy 5 czerwca o 18, a wcześniej, bo 30 i 31 maja na Targowisku Miejskim w Obornikach Śląskich odbędą się Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour.
0: No i punkt 12. Teoretycznie słońce w zenicie. Ale czy tak jest w praktyce? Musiałem rzucić oko na kalendarz i nie, jednak nie. Zawsze się uczyliśmy na geografii, że o 12 jest górowanie słońca, a tutaj w kalendarzu widzę 12.32. No to jeszcze można powiedzieć astronomiczne przedpołudnie. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: Nie musimy patrzeć na świat przez różowe okulary, jeśli ktoś ten świat wykreuje nam jako różowy. To piękny utwór od Kasi Sochackiej. Niebo było różowe. U nas same takie piękne, już za chwilę Marius Manx. Ja przypominam dzisiaj dzień pieczenia. Czy coś pieczecie?
1: Piekę ciasta.
0: Okej, okay, jakie?
1: Zazwyczaj za kalce, ale czasami się udaje, ale no, można powiedzieć, że średnio daje żar.
0: Ważne, że świętujemy, ważne, że dzisiaj nam się upiecze. Nieważne, jaki będzie tego efekt, ważne, że się przy tym wszystkim dobrze bawimy.

lubię cię albo nie lubię cię, no zależy też od humoru. Niektórzy celnicy tak na nas patrzą, jak przekraczamy granicę. Kolejna afera w tym tygodniu miała miejsce, bo była próba przemytu grzybów halucynogennych i została udaremniona w medyce. Czytam o funkcjonariuszach Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej, którzy na przejściu granicznym właśnie w medyce przejęli ponad 5 kg suszonych grzybów halucynogennych, które z Ukrainy były przesyłane do jednych z państw bałtyckich. Wstępne oględziny wskazują, że zabezpieczony susz może należeć do grzybów halucynogennych z rodziny muchomorowatych. I tak sobie myślę, że dobrze jednak, że w służbach celnych nie pracują grzybiarze. Bo gdyby grzybiarze pracowali w służbach celnych, to nic by nie znaleźli. Oni zawsze mówią, chodzą i mówią, tu nic nie ma, tu nic nie ma.

0: też sobie śpią w Valarte, jak otwieram często lodówkę i tą szufladę z owocami, tam jest jeden taki czarny banan i mu mówię, Evi Valarte, niech żyje sztuka, jedna sztuka, banana konkretnie. Mam nadzieję, że wasze banany mają się okej. W tej godzinie jeszcze Ewa Farda pojawi się także w Messajach.
1: Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. To będzie ostatnia reklama.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: I po reklamie.

0: Dzisiaj szczególnie trzeba dziękować, bo niedziela, to pamiętajcie o tym. Messiah w Radiu SK2 na finał tej godziny, za chwilę 13 i najświeższe newsy, bądźcie blisko.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: I po reklamie.
9: Od Mazur po gór, szczyty Polska trochę jak po takiej nieudanej randce. Chłodno i mokro. Na południu 9 stopni, w centrum, na zachodzie 17, nad morzem 13 widzę. W takim razie w SC2 będziemy się dzisiaj rozgrzewać. Macie jakieś sposoby na rozgrzanie? Ja wrzucam do pieca to, co jest najlepsze.
10: Najlepsze polskie hity. SK2.
9: Ostre, jak papryczki piri piri, gitary Roberta Gawlińskiego, Patrycji Markowskiej, Lady Punk, a ta śmiga od Mamamoo.

I podbijamy też najlepszymi polskimi hitami, można powiedzieć, Eurowizję. Udało się komuś obejrzeć Eurowizję do końca? No, ja padłem przed końcem, niestety. Ale oczy przecierałem rano, uwierzcie. Jak zobaczyłem, że Alicja Szemplińska, a widziałem jak występowała, naprawdę genialnie sobie dziewczyna poradziła na scenie, a że była dopiero 12, a wygrała Daria z Bułgarii z numerem Banga Ranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang. SK2. Bangaranga, czyli spadaranga. Ale nie u nas. Polski Carlos Santana, Jan Borysewicz, Lady Punk w SK2. I to jest ranga.

Sound and Grace w SC2 100. To tytuł tego numeru. W SC2 tylko tyle procent, 100 polskiej muzyki. A stop zrobicie na Krajowej 91 w powiecie łęczyckim. Mariusz do mnie napisał, że po wypadku droga jest zablokowana w tym miejscu. Jak wracacie do domu albo jedziecie na rodzinny obiad, spokojnie, bez nerwów, lepiej dojechać chwilę później, niż godzinami czekać na lawetę. SC2.

0: trójkąty i kwadraty od Dawida Podsiadło w SC2. Jutro, moi drodzy, 18 maja patrzymy w niebo. Ziemię czeka bliskie spotkanie z nową planetoidą. Nic nam nie grozi, przeleci sobie obok 90 tysięcy kilometrów od Ziemi. I to jutro. Pomyślcie sobie życzenie, a potem patrzymy w niebo i czekamy. A nóż może się spełni.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: I po reklamie.

0: sympatyczny, dobrze zbudowany facet Grupson w SC2 i na szczycie. Znalazł się kolejorz, o tym w newsach SK2 punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Sebastian Stelmach upamiętnią milicką legendę. Przed nami 15. edycja rajdu rowerowego Drucha Bolka połączona z piknikiem jego imienia. Czekają na was 4 trasy, jedna piesza i 3 rowerowe. Początek 30 maja o dowolnej porze. Meta od 11 do 13 w milickim Komie. W ten sam weekend warto wpaść do Obornik Śląskich, gdzie odbędą się kolejne dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. Zagrę dla was Bryska Dżem oraz Agnieszka Chylińska.
7: Jest 14, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Pednarek z pogotowia ratunkowego.
8: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
7: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. 2 osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejorz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
9: Myślę, że Lech Poznań będzie grał w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.
10: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
11: Mistrz Kolejorz! Mistrz Kolejorz!
7: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
0: Przysłowie jeszcze na dziś.
7: Tak.
0: 17 maja mamy, niedziela. Dobra, czytam to przysłowie.
7: Mhm.
0: Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie.
7: Powiedz mi, jak to skomentować?
0: Nie wiem, po co mają się zawiązywać? Wiesz, jak potem ciężko je odwiązać?

0: Dwie Julki, Jagoda i Paulina, czyli zespół LOR w SC2. Dziewczyny chcą wskoczyć na szczyt gorącej polskiej dwudziestki z tym numerem. Wszystko jedno, wszystko źle. Pomóżcie im na sk2.pl. Gorąca polska dwudziestka. Wasze typy, wasze hity.
1: SK2.
0: A jak typujecie, kto dzisiaj wygra? Polska czy Austria? Za 45 minut zacznie się walka o udział w Mistrzostwach Świata naszych piłkarzy ręcznych, którzy nie będą zaciągać w tym meczu ręcznego.

0: Bledka w SC2, która wczoraj bawiła się na juwenaliach i mimo pochmurno-deszczowej aury studenci spisali się na imprezie na medal.
1: To było wspaniałe, dziękuję bardzo, Białystok, aż się wzruszyłam.
2: SK2.
0: Wzruszające będą też za chwilę chłopaki, które nie płaczą z T-Love, a teraz kombi i sen się spełni w SC2. Najlepsze polskie hity na weekend.

0: Rozkochani chłopcy, Tilaf, chłopaki nie płaczą w SC2. Podobno wśród miliarderów królują takie imiona, czytam, bo wyskoczyło w internecie. John, David i Maria. To są imiona miliarderów. Bogactwo bogactwem, ale umówmy się, dobra. Mirek z dwoma garażami i z grillem murowanym też jest takim lokalnym Billem Gatesem.
1: SK2. Reklama.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
2: AI? Ajajaj.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.

0: posprzątam i już wstawiam pranie i zaraz pozmywam. Po prostu dla ciebie zrobię wszystko. Mocne deklaracje od chłopaków w Mysłowic w Radiu SK2, a już za chwilę godzina 15 i najważniejsze newsy, także te sportowe, bo sporo się dzisiaj dzieje. Są walki na medal i o medale.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: I po reklamie.
5: Minęła 15, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
6: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
5: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Wart Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
7: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni nie wciągają nas.
5: A finał Ligi Mistrzów o 20:30, wcześniej o 17:00 mecz o trzecie miejsce PGE Projekt Warszawa Omrons zagra z tureckim Ziratem.
0: Coś czuję, że siatkarze poradzą sobie bardzo szybko w tym meczu.
5: Oby, trzymamy kciuki i za jednych, i za drugich. Niech to będzie brąz i złoto dzisiaj. Niech to będzie złoto-brązowa niedziela.
0: Tak, to są dorośli faceci. Co to dla nich 3 sety?
1: Najlepsze polskie hity.
8: Polskie hity.
1: SK2.
0: Trzymamy też kciuki za piłkarzy ręcznych. Oni teraz zaczynają grać o wejście do Mistrzostw Świata, prawda?
5: Trzymamy.
0: No, to, wolne duchy, zaczynamy.

0: A tam już od razu moja. W Radiu SK 2 gramy najlepsze polskie hity i to jest fantastyczne. Bella Video. 14 minut po 15. Można wyjść na spacerek po obiedzie ze swoim pupilkiem, azorkiem, puszkiem albo lancerkiem. Albo z batyrem, bo batyr to z kolei nowy zwierzak naszego pana prezydenta, czytam tutaj w internecie świecie. Pan Karol Nawrocki podczas wizyty w Rumunii symbolicznie zaadoptował w tamtejszym rezerwacie niedźwiadka brunatnego i dał mu na imię Batyr. No to jak prezydent zaadoptował niedźwiedzia, to wiadomo, kto teraz rządzi w lesie.
1: SK2.

0: Sumptuastic, choć niektórzy mówili sam plastik, ale to fajne i żywe. Numer, który promował album Bez ciemności nie ma snów, czyli opuszczony w SC2. Gramy najlepsze polskie hity na ten niekończący się weekend, a od jutra nie opuszczamy fitnessowych zajęć. Roxana Węgiel, jak spojrzałem, to powiem wam, że zazdroszczę oczywiście jej formy, bo pokazała na siłowni ją. Są zdjęcia, przeklikałem, no i robiła przysiady z hantlami, wiosłowanko, wyciskanie, martwy ciąg, no po prostu klata, plecy, barki, od tego są ciężarki.
1: SK2.
0: Żeby się lepiej śpiewało.

0: Bajm? Myśli właśnie ma takie Beata Kozidragi to powiedziała. Myśli słowa Wesce 2, jeszcze zacięty bój, który teraz trwa o awans na Mistrzostwa Świata. Polska gra z Austrią w piłkę ręczną. Za chwilę kończy się pierwsza połowa i Austria wygrywa 15-11. SK2. Piłkarze ręczni sobie myślą, a rzucić to wszystko.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
12: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: I po reklamie.

0: kapsle, klasy, ale też składakiem się jeździło, albo rolkami po osiedlowej ulicy, a teraz to są rolki w telefonie. Jak wy wspominacie młodość? Jeremi i Artur Sikorscy tak właśnie przywołują wspomnienia tym numerem Młodość w Wesce 2. Za moment 17 i sprawdzone newsy, również test dróg kierowcy dajcie głośniej, bo są utrudnienia i korki.
1: Reklama.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
13: Jak tak, to Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Sebastian Stelmach, kapele ludowe zagrają w Szymanowie. Przed nami 17. edycja tradycyjnej folkloriady. W tym roku na scenie pojawi się ponad 10 zespołów, takich jak Baryczanie, Rogorzanie czy Takie Ładne jak Żadne. Początek 23 maja o 13. A teraz coś dla fanów książek. Pisze biografię i powieści obyczajowe. Teraz przyjedzie do Żmigrodu. Mowa o pisarce Katarzynie Zyskowskiej, którą spotkamy 28 maja o 17 w Żmigrodzkiej Bibliotece.
18: Minęła 16. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazują lokalne władze. Wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
0: Owacja będzie na stojące, rozumiem.
18: Oczywiście, że tak, na pewno.
0: Dzisiaj Światowy Dzień Pieczenia jest, moja droga. Upiekłaś coś, czy nie?
18: Nie, ale jeszcze teraz nie. W ogóle nie dziwię się, że mówisz o tym z takimi wypiekami na twarzy.
0: No właśnie. Mam dla was takie hity Westy 2, od których można ich dostać. Męskie granie za chwilę, to Edyta Bartosiewicz. O, witajcie. Najlepsze polskie hity Westy 2.

Albo po prostu ma różowe okulary. Sama Quest 2. Czytam w internecie, że nepalski przewodnik bije rekordy świata, nie ma co robić. Kamil Rita Sherpa po raz 32 zdobył najwyższy szczyt na ziemi. Mount Everest. No, gościu ma całe życie pod górę. SK2.

Moim święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

A tam synek swojej mamy, on ją po prostu bardzo kocha. Lanberry, co ja robię tu w SC2, są pierwsi odważni synoptycy, widzę. Wrzucili do internetu prognozę IMGW na tegoroczne wakacje. No i tak, lato najprawdopodobniej będzie ciepłe i dość słoneczne, a od czerwca do sierpnia temperatury w całym kraju mają utrzymywać się powyżej wieloletniej normy. SK2. Normą to jest to, że jak jadę na wakacje, to i tak pada.

0: bo rozbijają szklany sufit. Tree of Us w SC2. Lepiej przebić się przez szklany sufit niż wiertarką przez ścianę do sąsiada.
1: SK2.
0: I to każdej nocy. Grzegorz Markowski, Ryszard Sygitowicz już za chwilę.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: I po reklamie.

0: On kocha ją, a jej nie kocha, ale to ona zawsze będzie tą pierwszą. West 2, Urszula i Anioł wie, że za chwilę godzina 17 i najważniejsze newsy, siatkarskie emocje i walka z pogodą w górach.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: po reklamie.
1: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są News SK2. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
2: W ciągu minionej doby na hali gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
1: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernik Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół, a w jego składzie, przypomnijmy, gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z kolei z włoską Perugią zagra Aluronsi MC Warta Zawiercie.
3: I jeszcze informacja sprzed chwili, dosłownie mi tutaj
1: gorący
3: wyskoczyło.
1: News.
3: Tak, słuchaj, kochana, moi drodzy, mamy awans na Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną.
1: Brawo!
3: Pokonaliśmy Austrię, chłopaki okazali się, że... No, okazało się, że rzucają o wiele lepiej od Austriaków, no. Tak jak my teraz rzucamy te wszystkie obowiązki, rzućmy się na kanapę.
1: I oglądajmy mecze.
3: Tak, i wrzućcie odpowiedni bieg, a ja gram.

0: nas.
1: Maciek Musiałowski, Flora Westy 2.
2: SK 2.
1: Koniec białych kuchni. Czytam w internecie, że teraz ma być inny kolor modny w naszych kuchniach, szczególnie jeden. To kolor niebieski. W kuchni kolory niebieskie, jedzenie królewskie.

0: Roxy Węgiel razem z Faustem zabrali nas na szeroką wodę. Nad wodą to raczej tak kleszczy nie ma, ale po lesie spacerek, piknik jakiś na łączce, no właśnie, i kleszcze mogą się do nas przyczepić. A tutaj taki artykuł wyskoczył, że te pajęczaki nie mają szans. Wystarczy tylko jedna rzecz, którą pewnie macie w domu. Nawet jestem przekonany na 100%. To wałek do ubrań. Taki ten wałek z taśmą klejącą, która to zbiera wszystkie paprochy i faflochy z naszego ubrania. Tym warto potraktować ubranka, jak wrócimy właśnie ze spaceru, załóżmy. Po lesie, czyli w lesie, wrzucamy rolki na telefon, a potem rolką traktujemy ubrania.
1: SK2.

0: No w tym tygodniu to raczej nie ma co liczyć na takie błękitne i to w 100% niebo. 100% polskiej muzyki już za chwilę. SK2. Mam coś dla tych, którzy w ten weekend zabalowali. Oddział zamknięty, obudź się w tej godzinie w SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-100.
9: Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.

0: Siatkarze w Lidze Mistrzów dostarczają nam emocji. Robert Lewandowski również to zrobi dzisiaj. Zagra swój ostatni meczyk na hiszpańskim Camp Nou, ale też na medal ma dla Was przygotowanych 5 hitów na piątkę Michał Hanczak, który po godzinie 18, a punktualnie o 18 również wiadomości na medal ma dla Was Paulina Chorbatowska. Kowalski, bawcie się dobrze ze Ską 2 i z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
11: I to tu?
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie.
1: Jest 18. Paulina Chorwatowska, to są News Eski 2. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeżeli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
2: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
1: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródło zakażenia nadal nie jest znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou, a w barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej, a otrzymał również ofertę z USA i Włoch. I jeszcze na koniec siatkarska Liga Mistrzów. Właśnie zakończył się drugi set i po drugim secie PGE Projekt Warszawa remisuje 1-1 z Perugią w walce o brąz.
0: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
3: Dzień dobry wszystkim, Michał Hanczak jestem, melduję się i zapraszam na nową odsłonę cyklu 5 hitów na piątkę w Radiu SK2, w którym gramy najlepsze polskie hity, chociaż akurat w tym tygodniu będą to piosenki, które wywodzą się z zagranicy, bo postanowiłem wybrać dla Was 5 hitów, które znamy doskonale w języku polskim i dostaliśmy je od polskich artystów, ale mają swój pierwowzór gdzieś za granicą. Pewnie o niektórych wiecie, a niektóre covery Was zaskoczą. Zaczynamy od tego, który kochamy bardzo mocno, a wszystko to, bo Ciebie kocham. To jest oczywiście jeden z wielkich hitów grupy Ich Troje, który powstał w 99 roku, w tej polskiej wersji, z tekstem Michała Wiśniewskiego. Bo tak naprawdę jest to polska wersja niemieckiego hitu zespołu Die Totenhausen. Kawałek nosi tytuł Alles aus Liebe i powstał na początku lat 90. Zespół Ich Troje nagrał polską wersję na swoją 3. płytę. Wtedy już niektórzy znali tę grupę, chociażby z hitu Prawo, ale popularności jakiejś wielkiej jeszcze ta grupa nie zdobyła i szczerze mówiąc nikt w tę 3. płytę nie wierzył, o czym Michał Wiśniewski jakiś czas temu pisał, wspominając na Facebooku. Nie było promocji, był mały budżet, a potem nagle okazało się, że ludzie zaczęli kupować ten krążek jak szaleni. A wszystko to, bo Ciebie kocham, bo ta piosenka stała się nagle wielkim hitem. Ku zaskoczeniu wielu krytyków muzycznych, ale i samego zespołu, piosenka bardzo długo okupowała listy hitów, a nawet przyniosła zespołowi nagrodę Playbox, jedną z pierwszych nagród, jaką otrzymali. To wszystko oczywiście przełożyło się na kolejne koncerty, no i wybuch wielkiej popularności, która podbita została kolejnym albumem, tym, na którym pojawiły się hity Zawsze z Tobą chciałbym być czy Powiedz. Ale my skupiamy się na A wszystko to, bo Ciebie kocham, polskim hicie z niemieckim rodowodem. Z pewnością będzie można ten hit usłyszeć na najbliższych koncertach grupy Ich Troje. Dużo plenerów przed Michałem Wiśniewskim i spółką. Między innymi wystąpią na łódzkich juwenaliach, ale wszystkie terminy i miejsca znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Szykują się też do takiego wielkiego jubileuszowego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. To 5 grudnia na warszawskim Torwarze. No i wtedy na pewno A wszystko to, bo Ciebie kocham wybrzmi tysiącami głosów. Teraz też można sobie pośpiewać, słuchając w Radiu SK2.
0: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: tym tygodniu w Radiu SK2 gram wam polskie covery, czyli hity, które powstały za granicą, ale nasi artyści bardzo je sobie upodobali i postanowili nagrać nasze polskie wersje. Michał Hanczak z tej strony, tym razem nie sam, bo za chwilę o jednym ze swoich hitów opowie Stachurski. Jak się pewnie domyślacie, to będzie Typ niepokorny. Hit, który Polska usłyszała w wersji Stachurskiego w 2000 roku, ale jego rodowód to rok 91. Wtedy The One and Only nagrał Chesney Hawkes, a piosenkę napisał Nick Kershaw.
1: Bardzo lubiłem tę piosenkę, zawsze powiedziałem sobie, że ją muszę zaśpiewać. I było tak, że nagraliśmy płytę, która była sporym sukcesem i rynek troszkę wymuszał, żeby pojawiła się kolejna płyta. A ja nie miałem własnego repertuaru wtedy. I ta kolejna płyta, gdzie jest właśnie Typ niepokorny, ona w większości złożona jest z coverów zagranicznych.
0: Stachurski przyznał mi, że Typ niepokorny wcale nie był do końca jego typem na przebój, bo pierwszym singlem z tego albumu była piosenka Czuję i wiem, którą niektórzy poczuli, ale jednak nie stała się oczekiwaną lokomotywą sukcesu. A z kolei Typ niepokorny okazał się być bombą z opóźnionym zapłonem.
1: Ten Typ niepokorny poszedł jako drugi singiel, ale bez klipu. I on się strasznie długo rozwijał. Wyskoczył dopiero po roku. Czyli on nie przynosił spodziewanych, zauważalnych sygnałów, że staje się przebojem w takim czasie, który byłby dla nas satysfakcjonujący. Natomiast uderzył, wiesz, w momencie, kiedy myśmy już byli zajęci czymś innym i zupełnie innymi utworami.
0: Popularność Typa niepokornego i kolejnych piosenek, które ukazały się w tym okresie, między innymi Zostańmy razem, spowodowała, że Stachurski z dnia na dzień stał się rozchwytywanym artystą.
1: Kurczę, myśmy wtedy mieli trasę koncertową z sceną na 4 strony świata, 85 koncertów, takich dużych, stadionowych. To był na tamte czasy, w 2001-2002 roku, to był spory wyczyn.
0: A dzisiaj, po latach, chyba nikt nie wyobraża sobie koncertu Stachurskiego bez Typa niepokornego. Anteny Radia SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, mimo że ten akurat ma zagraniczny rodowód, bez tego hitu też sobie nie wyobrażamy. Przecież kochamy go wszyscy.

tym tygodniu 5 hitów, to tak naprawdę 5 coverów na piątkę, bo gram wam polskie wersje znanych albo mniej znanych zagranicznych hitów. Michał Hanczak, czas na trzeci z nich. Tym razem w roli głównej Kasia Kowalska, która też ma na koncie kilka piosenek, które wzięły się z zagranicy. Jedną z nich, chyba tą najbardziej popularną, jest piosenka Widzę Twoją Twarz. W 2003 roku ukazała się taka składanka, na której było sporo polskich wersji zagranicznych hitów, a Kasia Kowalska wzięła na warsztat Listen to Your Heart szwedzkiego duetu Roxette. Oryginał pochodzi z 1988 roku i stał się hymnem złamanych serc, podbił wiele list hitów na całym świecie, no i doczekał się też kolejnych wersji w różnych krajach, jak wspomniałem, również w Polsce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Kasia nie śpiewa dokładnego tłumaczenia Listen to Your Heart, tylko napisała swój autorski tekst, no i za tę historię fani też pokochali jej wersję. A gdzie w najbliższym czasie można twarzą w twarz stanąć z Kasią Kowalską i usłyszeć jej głos? Czyli gdzie Kasia gra koncerty? No jest tych szans naprawdę dużo, bo artystka podzieliła się ostatnio swoim letnim terminarzem, przed nią sporo plenerów, chociażby jeszcze w maju zobaczymy ją w Nysie, potem Tuszyn, Jaworzno, Mińsk Mazowiecki, Wisła, Warka, Ełk, Starogard Gdański, Szczecinek, Nowy Sącz, Lubin, Świnoujście, Ostróda, Kętrzyn. Jeszcze długo by wymieniać, mam nadzieję, że któreś z tych miast jest blisko was i będziecie mieli okazję posłuchać Kasi Kowalskiej na żywo. Szczegóły oczywiście na Instagramie i Facebooku Kasi, a u nas już teraz jej wersja słynnego hitu grupy Roxette.

0: Polska 2.
1: Uświadomiłem sobie właśnie, że hit, o którym będę wam opowiadał, ma 22 lata. Kiedy to zleciało? Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam na 5 hitów na piątkę. Czwarty z nich przed nami. A będzie to kolejny cover, bo w tym tygodniu rzeczywiście gram wam polskie wersje zagranicznych hitów. Chociaż w tym wypadku to może być zaskoczenie, bo pewnie nie każdy wiedział, że hit Trudno tak razem być nam ze sobą od Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyka to jest polska wersja zagranicznej piosenki. W oryginale powstała w języku serbskim. Polski tekst napisała Edyta, a kilka chwil po wydaniu śpiewała go cała Polska. Zresztą tak jest do dzisiaj, co i teraz sobie przypomnimy. Zanim jednak zagram, to zdradzę wam jeszcze kilka zakulisowych ciekawostek odnośnie współpracy tego zaskakującego duetu. To rzeczywiście była bardzo zaskakująca wiadomość, kiedy okazało się, że Krzysztof Krawczyk nagrał piosenkę z Edytą Bartosiewicz. Po pierwsze dlatego, że to dwa zupełnie różne muzyczne światy, po drugie dwa różne pokolenia, a po trzecie o Edycie Bartosiewicz było wtedy dość cicho i wszyscy zastanawiali się, kiedy ukaże się jej kolejny album. Coraz głośniej mówiło się o jej problemach ze zdrowiem. No i faktycznie ona później przyznała, że miała problemy choćby ze swoim głosem. Ale do nagrania tego duetu doszło. Spotkali się w domowym studiu, no i tu zaczęły się schody. I to wcale nie dlatego, że studio było na piętrze. Okazało się, że Edyta Bartosiewicz jest totalną perfekcjonistką. No i jak Krzysztof Krawczyk wspominał potem w biografii Życie jak wino, nagrali 56 wersji tego utworu. Edyta cyzelowała każdą frazę. Nagrywała wiele wersji, bo ciągle nie była zadowolona albo ze swojego wokalu, albo z melorecytacji Krzysztofa Krawczyka. Artysta przyznał nawet, że w pewnym momencie miał już dość i chciał wygnać Edytę Bartosiewicz z tego studia, zerwać to nagranie i wtedy do tej współpracy finalnie by już nie doszło. Ale jednak wykazał się cierpliwością, no i w końcu na albumie To, co w życiu ważne w 2004 roku dostaliśmy ten duet. Jak się okazuje, trudno tak pracować w duecie, ale wychodzą z tego czasami naprawdę piękne rzeczy. Pomyślcie o tym, kiedy na przykład szef wezwie was na jakieś spotkanie.
2: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: I po reklamie.

0: Nie wiem jak wy, ale ja wierzę w to, że muzyka potrafi łączyć, burzyć bariery i dla niej tak naprawdę nie ma żadnych granic, co poniekąd też w tym tygodniu, w tym cyklu udowadniam. Michał Hanczak z tej strony. Mam kolejny z 5 hitów na piątkę, a w tym tygodniu są to covery, czyli polskie wersje zagranicznych piosenek. Czasami możecie być zaskoczeni, że to, co śpiewacie od lat, tak naprawdę narodziło się poza granicami Polski i niekoniecznie było pisane z myślą o polskim artyście. Tak było w przypadku Eweliny Flinty i jej wielkiego hitu, od którego zaczęła się jej wielka kariera po Idolu, czyli hitu Żałuję. Cofamy się do 2003 roku, no i sprawdzamy rodowód tej piosenki. Oryginał, podobnie jak Trudno tak razem być nam ze sobą, o czym opowiadałem w poprzedniej części, narodził się w Serbii i śpiewany był przez tamtejszą artystkę popową Anę Stanić. Ewelina Flinta nie tak dawno w pewnym wywiadzie, wspominając hit Żałuję, powiedziała, że nie jest to do końca cover, bo to jest piosenka, którą ówczesna szefowa firmy fonograficznej, Serbka, usłyszała w Belgradzie, ale namówiła twórcę utworu, żeby podpisać tak zwany publishing. Dzięki temu Ewelina Flinta nie musiała wykonywać tej piosenki jeden do jednego, wtedy byłby to cover, ale nagrała osobistą wersję z nowym zupełnie tekstem napisanym przez Luizę Staniec. Historia jest inspirowana prawdziwym życiem, jak to zwykle bywa w przypadku piosenek miłosnych, no i podbiła wiele list hitów, a potem też kolejne kraje w kolejnych wersjach, bo swoją wersję na przykład nagrała czeska wokalistka Aneta Langerowa. Jeżeli pojedziecie sobie na przykład na wycieczkę do Pragi tego lata, to może gdzieś tam w radiu usłyszycie jej Skwelej napad, które brzmi zupełnie tak jak nasze Żałuję. My jednak gramy najlepsze polskie hity, kochamy polskich artystów. No i teraz Ewelina Flinta na naszej antenie. Mam nadzieję, że po pierwsze nie żałujecie niczego, co zrobiliście w ostatnim czasie, a po drugie, że nie zaśpiewacie za chwilę Żałuję, że cię znałem, żałuję, że słuchałem cię w radiu.
1: 5 hitów na piątkę w radiu SK2.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
14: Jakich ludzi?
15: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Ojciec, nie to okno. To tu.
15: Gdzie?
14: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
15: AI? Ajajaj.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
0: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, jest

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach będą promować zdrowie i profilaktykę uzależnień. Zespół szkół z Milicza zaprasza uczniów z terenu miasta na kolejną edycję Dnia Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia. O przygotowanych atrakcjach opowiedziała nam jedna z organizatorek, psycholog Roxana Drenda. Zespół szkół w Miliczu od kilku lat organizuje Dni Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia. Co was skłoniło, aby taką inicjatywę w szkole przeprowadzić?
2: Roxana Drenda, jestem psychologiem w Zespole Szkół w Miliczu. Pomysł organizacji wydarzenia zrodził się z potrzeby stworzenia młodzieży przestrzeni do rozmowy, edukacji i spotkań ze specjalistami w sposób nowoczesny, atrakcyjny i angażujący ich, czyli taki praktyczny, gdzie oni mogą spróbować podoświadczać tych specjalistów indywidualnie i poznać ich na żywo. Nie tylko słyszeć teoretycznie, ale też praktycznie i zobaczyć, że to są ludzie, to nie są instytucje. Chodzi o to, aby poszerzać świadomość dzieci, aby wiedzieli, że ważna jest profilaktyka uzależnień, żeby poznali, co to znaczy, żeby poznali, czym jest zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, jak o to dbać. Ważne jest to, żeby wiedzieli, że proszenie o pomoc to nic złego, że to jest odwaga, to jest moc, kiedy ktoś przyzna się, że potrzebuje pomocy, że to nie jest wstyd, żeby to proszenie o pomoc było taką inwestycją w siebie, że proszą o pomoc w momencie, kiedy coś się dzieje, żeby wiedzieli, że oni są największą wartością i to też chcemy, żeby wiedzieli.
1: Przed nami trzecia odsłona, Dni Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia. Co w tym roku zaproponujecie uczniom zespołu szkół?
2: W każdym roku mamy coraz więcej instytucji, które z nami chcą współpracować i poszerzać tą świadomość młodzieży w zakresie swoich kompetencji. Wielowymiarowo staramy się młodzieży przekazać informacje i wielozmysłowo. Zawsze są to osoby z zakresu zdrowia fizycznego, czyli jakiś sportowiec, który pokazuje, że pasja jest ważna, też z zakresu takiego artystycznego. Był teatr wcześniej, w tym roku jest profilaktyk uzależnień. Muzyk, tytułem jest Twoje życie, twój beat. I to będzie pan Grzegorz Stępień, a sportowiec, pan, który nazywa siebie panem skakanką, pan Łukasz Bazylewicz, pokaże swoje umiejętności, triki, zaprosi młodzież do aktywności, poprowadzi jakieś konkursy, no i może ktoś odkryje też jakieś swoje talenty, albo pomyśli o tym, że chciałby się rozwijać w swojej dziedzinie, że to jest właśnie coś interesującego dla niego i to jest coś ważnego. Dzień Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia, ta trzecia edycja, odbywa się 27 maja. Część pierwsza to jest część oficjalna, gdzie witamy gości, witamy osoby, które reprezentują strefy edukacyjne i profilaktyczne. To rozpoczyna się o godzinie 8. Jest też w tym momencie muzyk, pan Grzegorz Stępień. Przeprowadza takie krótkie warsztaty profilaktyczne z młodzieżą. Będzie pan Łukasz Bazylewicz, który pokaże kilka swoich trików. Nastąpi rozstrzygnięcie konkursu, ponieważ każdego roku też organizujemy konkurs dla młodzieży naszej szkoły. W tym roku jest to konkurs na spot reklamowy profilaktyczny z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, fizycznego, ale też profilaktyki uzależnień. A następnie przechodzimy na dziedziniec szkoły i tam uczniowie mogą już doświadczać naszych specjalistów bezpośrednio i korzystać ze wszystkiego, co im dają. Będzie też organizowany bieg parami po zdrowie. Będą też takie aktywności organizowane przez grupę poszukiwawczo-ratowniczą Szukamy i Ratujemy. I to będzie gra terenowa. Ale też bardzo ważne jest to, że zapraszamy inne szkoły ościenne, młodzież tych szkół również, aby też mogła skorzystać z tego, co możemy zaproponować, co organizujemy, aby też zabrali coś dla siebie.
1: Pomogą uczniom i nauczycielom Trzebnińskie Liceum Ogólnokształcące nawiązało współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Celem współpracy jest rozwój sportowej oferty szkoły, wspieranie rozwoju kadry pedagogicznej oraz zachęcenie absolwentów do nauki na wrocławskim AWF-ie. O szczegółach współpracy opowiada dr Dominika Zawadzka, prorektor do spraw studenckich i sportu akademickiego wrocławskiego AWF-u.
3: Uważam, że taka współpraca pomiędzy szkołami średnimi a uczelniami wyższymi jest wręcz nieodzowna, niezbędna, z tego względu, żebyśmy pokazywali ten świat akademicki, życie na uczelni, że warto jest tu podejmować trud, jakim jest studiowanie, ale też wielka przyjemność i piękna część życia każdego młodego człowieka. Także celem jest po prostu ta współpraca, pokazanie na przykładzie dobre praktyki i zachęcanie młodych ludzi do tego, żeby byli tutaj z nami. Bardzo ważne jest poszukiwanie takich właśnie szkół, które realizują również aktywności właśnie sportowe i w Trzebnicy jest już w tej chwili drugi rok, są klasy właśnie z takimi sekcjami sportowymi. Będzie teraz trzeci nabór do takich klas. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sama jestem absolwentką akurat tej szkoły. Tak się złożyło klasy sportowej. Z tego względu też byłam zapraszana na różnego rodzaju uroczystości, okoliczności, wydarzenia i akurat faktycznie cała kadra osób, które zajmują się wychowaniem fizycznym, to jest kadra, która jest po Akademii Wychowania Fizycznego imienia Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Także bardzo bliska nam jak gdyby ta współpraca, te osoby, które promują, promują właśnie zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, która ludzie, którzy pokazują piękne pasje dla tych właśnie licealistów, właśnie związane z rekreacją, z turystyką, ze sportem, z terapią, to też są różnego rodzaju właśnie tego typu kontakty i dlatego tak ważne jest to, żeby takie współprace miały miejsce. Byłam w klasie sportowej i trenowałam piłkę siatkową. Mieszkałam tam w internacie przez 4 lata. Był to jeden z najwspanialszych etapów mojego życia, ponieważ Trzebnica jest wspaniałym miastem, z pięknymi możliwościami, gdzie można po prostu i pięknie uprawiać wszelkiego rodzaju i sporty, i rekreacje, no i w ogóle piękne, malownicze, małe miasteczko, które jest blisko Wrocławia, więc uwielbiam to miasto. Wywiozłam stamtąd mojego męża. Rozmawiałam z panią dyrektor, ponieważ byłam jakby w Trzebnicy i dwukrotnie podczas pełnienia tej funkcji mojej prorektora do spraw studenckich i sportu akademickiego. I z tego, co pamiętam, również jako ja sama absolwentka tego liceum, zawsze 1 czerwca jest Dzień Sportu. Więc mam nadzieję, że będziemy mogli też wspomóc podczas organizacji tego Dnia Sportu, który jest bardzo słynny i z tego, co pamiętam, bo jestem absolwentką roku 95, więc wtedy już podczas każdego dnia 1 czerwca mieliśmy ten Dzień Sportu. Natomiast pracownicy nasi mogą przede wszystkim też wykonywać różnego rodzaju badania na terenie szkoły. Mogą odbywać tutaj u nas, mogą być ciekawe wykłady, warsztaty, ćwiczenia, gdzie uczniowie z Trzebnicy mogą brać udział. Także łączmy te światy, pokazujmy, że można, zachęcajmy młodych ludzi do studiowania, dlatego że u nas są wspaniałe kierunki, nie tylko sport i WF. Mamy 2 wydziały, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydział Fizjoterapii. Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu mamy takie kierunki jak sport, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz turystyka i rekreacja. Także to są tego typu obszary. Natomiast na Wydziale Fizjoterapii mamy 3 kierunki. Właśnie kierunek fizjoterapia, kierunek terapia zajęciowa oraz kierunek kosmetologia. Także każdy znajdzie tutaj z tych klas, które są z sekcjami sportowymi, ale nie tylko, bo zachęcamy innych również uczniów ze szkoły w Trzebnicy do tego, żeby przyszli do nas na akademię. Każdy na pewno znajdzie coś ciekawego, co będzie go interesowało na naszej słonecznej uczelni, która daje niesamowite możliwości. Położona w pięknym miejscu, cudowny kampus, fajni ludzie, piękne święta, czy AWF-alia, czy różnego rodzaju inne święta, które samorząd studencki przeprowadza. Także naprawdę u nas po prostu się dobrze spędza ten czas. Ja myślę, że to zawsze działa w 2 strony, dlatego że na przykład podczas przyjazdu tutaj do nas na dni otwarte, my pokazujemy, w jaki sposób tutaj uczelnia daje te nowe kompetencje przyszłości. Nauczyciele również przyjeżdżając na różnego rodzaju, czy ciekawe lekcje wychowania fizycznego, czy inne propozycje, które dogramy generalnie, bo my mamy dużo pomysłów, więc jak najbardziej ci nauczyciele po prostu podnoszą swoje kompetencje, patrząc, w jaki sposób na uczelni wyższej, takiej jak my, z taką specyfiką, prowadzi się różnego rodzaju zajęcia. Także jak najbardziej zapraszamy, bo tutaj po prostu myślę sobie, że będzie to wspaniała współpraca i należy wspierać młodych ludzi, którzy są na poziomie szkoły średniej, żeby dalej rozwijali się, prowadzili aktywny, zdrowy tryb życia, żeby integrowali się, żeby nawiązali piękne relacje, bo okres studiów jest jednym z piękniejszych etapów w życiu każdego człowieka. Mamy tutaj otworzone Centrum Dostępności, w którym mamy bezpłatne wsparcie 2 psychologów oraz mamy też zatrudnioną w Centrum Dostępności konsultantkę edukacyjną. To jest taka młoda osoba, która jest po studiach i która wspiera przyszłych naszych tutaj studentów, nawet już na etapie tego kandydata, na etapie rekrutacji, więc już ten kandydat może się do niej zgłosić, to jest Anna Szweda, napisać maila, zadzwonić, umówić się na spotkanie i Ania przeprowadzi przez te wszystkie meandry tego procesów rekrutacyjnych, szczególnie osoby ze szczególnymi potrzebami, czy osoby z niepełnosprawnościami, takie, które po prostu potrzebują wsparcia, ale nie tylko, bo w tych czasach każdy młody człowiek, 19-letni, który kończy szkołę średnią, ma prawo być zagubionym i nie wiedzieć, w jaki sposób się odnaleźć, to też tutaj my, jestem szefową uczelnianej komisji rekrutacyjnej, my jako sekretariat, jako komisja już zaczynamy działanie swoje od 1 czerwca, w tej chwili już i tak działamy jak gdyby pod kątem mailowym czy telefonicznym, ale już bezpośrednio będzie z nami można spotkać się, porozmawiać, zapraszamy od 1 czerwca do sekretariatu, wszystkie informacje będą na stronie naszej tutaj internetowej, więc my nigdy takiego człowieka nie zostawiamy, naprawdę bardzo dużo szerokiego wsparcia dla młodych ludzi, którzy chcą zmienić i wzbogacić i rozwijać swoje życie.
1: Ponad 2000 tancerzy odwiedzi Trzebnicę. Przed nami 5. edycja tanecznego Buzz Dance Festiwalu. O tym, co na nas czeka, opowiada organizator Adrian Stryjczak. Gmina Trzebnica od kilku lat jest gospodarzem takiego turnieju tanecznego Buzz Dance Festiwalu. W tym roku 5. jego edycja. To zacznijmy może od tego, jak to się stało, że taniec w waszym wydaniu, właśnie dzięki waszemu festiwalowi dotarły przed laty do Trzebnicy.
4: Adrian Strzyczak, główny organizator. Zaczęliśmy prowadzić zajęcia w Trzebnicy. Zaczęliśmy tworzyć grupy też turniejowe. Szkoła też już się powoli rozrasta. Zresztą samych dzieciaków u nas tańczących z Trzebnicy jest ponad setka. I równolegle jak zaczęliśmy prowadzić zajęcia, powstał pomysł, żeby spiąć to taką klamrą, czyli zorganizować festiwal taneczny w Trzebnicy. No i od początku naszą ideą, naszą wizją było to, żeby ten festiwal łączył różne style, czyli żeby to nie był turniej konkretnego stylu tanecznego, czyli to był festiwal tańca, czyli przegląd różnych styli tanecznych i zaczęliśmy od 2 dni, obecnie mamy 3 dni. Rozdzieliliśmy teraz w tej edycji street, czyli hip-hop tańczy osobno breakdance, jako osobna kategoria. Na drugi dzień mamy modern, mamy jazz, mamy inne formy tańca, w których są grupy cheerleaders, latino solo. Oprócz tego po raz pierwszy w Trzebnicy robimy konkurs modern jive'a, czyli tańca w parze. Będą akurat głównie dorośli. A trzeciego dnia taniec towarzyski z finałową galą.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy szkole, przy nauce tańca. Wspominasz, że od lat tutaj działacie, tych dzieciaczków z roku na rok przybywa. Ile osób w tej chwili, ilu tych młodych trzebniczan pasjonuje się tańcem? Ile osób u was trenuje?
4: No myślę, że to jest liczba między 100 a 150 osób. Rosła, zdecydowanie rosła. Również zajęcia taneczne, jest coraz więcej grup takich, tak? Coraz więcej styli. W tym roku po raz pierwszy dodaliśmy taniec towarzyski. Co prawda w tej chwili w grupie są to dzieci w wieku 6-8 lat, natomiast powoli te grupy będą rosły razem z naszym stażem w Trzebnicy.
1: Jak rozumiem, tych najmłodszych tancerzy też będziemy mogli zobaczyć w trakcie 5. edycji Buzz Dance Festiwalu.
4: Tak. Nie sprawdzałem dokładnie wieku najmłodszej tancerki, ale myślę, czy tancerza, ale myślę, że to będzie około 5-6 lat, tak? Jeśli chodzi o Trzebnicze, myślę, że to będzie gdzieś podobnie około 6-7 lat.
1: 5. edycja Buzz Dance Festiwalu, jubileuszowa, jak słyszymy, 3-dniowa. Ilu uczestników ten turniej ściągnie do Trzebnicy i co możemy o nich powiedzieć? Czy właśnie będą to tacy młodzi, jakich szkolicie na co dzień w Trzebnicy, czy też tancerze dorośli, doświadczeni, może jakieś taneczne gwiazdy?
4: Tak, 5. edycja jubileuszowa festiwalu. Przypuszczam około 2-2,5 tysiąca uczestników w przeciągu 3 dni. No najmłodsi to będą w wieku około 5-6 lat, do najstarszych, dorosłych. Podejrzewam, że w niektórych kategoriach będą też seniorzy. Jednym z jurorów, perełką tego festiwalu na pewno będzie Ryfa, znana z programu You Can Dance, i będzie zasiadać w jury w piątek i w sobotę.
1: Pomówmy o tym, jak ten festiwal będzie wyglądał. Zaczynacie w piątek 22 maja. Czy to będą najpierw jakieś wewnętrzne, takie zamknięte tańce, czy możemy po prostu przyjść i podziwiać tancerzy? Jeżeli tak, to jak ten program godzinowo wygląda?
4: Mamy podzielone na style taneczne. Piątek przeznaczyliśmy na street. Zaczynamy z solówkami, duetami w hip-hopie. Później przechodzimy przez mini formacje, po formacje w tym stylu tanecznym. Po hip-hopie bitwy breakdance 1-1. Piątek rozpoczynamy w granicach godziny 12-13. W sobotę zaczynamy kategorią show dance, solo, duety, mini formacje. Później przechodzimy do innych form tańca, w których zobaczymy grupy cheerleader, zobaczymy grupy latino solo, zobaczymy grupy acro dance. Po nich przejdziemy do kategorii jazz, modern i na samym końcu będzie jeszcze taka kategoria pie, czyli jest to kategoria, w której uczestnicy nie znają muzyki i słysząc muzykę na parkiecie muszą ją interpretować i improwizować, tak? Jest to taka właśnie kategoria improwizacyjna. Bardzo ciekawa kategoria. Tutaj w tej kategorii rywalizują jako soliści. Zaczynamy już o godzinie 8 rano. Późnym wieczorem, koło godziny 19, mamy jeszcze konkurs Modern Jive'a w parach. Tam są 4 kategorie. Beginnersi, średnio zaawansowani, kategoria Open, a także tak zwana 4. kategoria Jack and Jill, czyli partner losuje partnerkę. Nie wiedzą, z kim będą tańczyć, więc partner musi prowadzić, partnerka musi się dawać prowadzić. Bardzo też improwizowana kategoria, bo nie są w stanie umówić się na to, co robią, a więc myślę, że też bardzo ciekawa forma.
1: To sobota, a 3. dzień, niedziela. Jaki macie pomysł na zamknięcie festiwalu?
4: 3. dzień to jest dzień tańca towarzyskiego. Zaczynamy również koło godziny 8-9 rano. Na początku kategorie najmłodsze, najniższe klasy taneczne. Z biegiem czasu te kategorie będą coraz wyższe, a także wiek tancerzy będzie coraz większy, czy coraz starsi tancerze. O godzinie 18-19 planujemy finałową, uroczystą galę wieczorną, którą zamkniemy festiwal. Tam będą tańczyć najwyższe klasy taneczne.
0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, burmistrz Trzebnicy Marek Długozima, nie wróci do urzędu. Sąd rejonowy w Opolu nie uwzględnił zażalenia na zastosowane wobec niego zawieszenie w obowiązkach, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
5: Przed sądem rejonowym w Opolu odbyło się posiedzenie w przedmiocie zażalenie na postanowienie prokuratora odnośnie zawieszenia w czynnościach służbowych podejrzanego w śledztwie prokuratury okręgowej w Opolu burmistrza Trzebnicy. Przypomnę, że prokurator w związku z przedstawionymi Markowi D. zarzutami zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zobligawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych burmistrza Trzebnicy. Na to postanowienie zażalenie wywiódł obrońca podejrzanego. Sąd rejonowy w Opolu nie uwzględnił środka odwoławczego i zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy.
1: Dodajmy, że w tej chwili władzę w gminie Trzebnica pełni zastępca burmistrza Krystyna Haładaj. Nie uzależniać przyznanie premii od wypłacania sobie jej części to jeden z zarzutów, które prokuratura postawiła burmistrzowi Trzebnicy Markowi Długozimie. Teraz dolnośląska policja szuka urzędników, którzy mogli uczestniczyć w tym procederze. O szczegółach mówi Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
6: W dniu 26 marca 2026 roku na polecenie prokuratora funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali burmistrza Trzebnicy. Prokurator prokuratury okręgowej w Opolu przedstawił burmistrzowi szereg zarzutów, m.in. dotyczących przypadków przyjęcia korzyści majątkowej od pracownicy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Wedle poczynionych ustaleń burmistrz uzależniał przyznanie nagrody uznaniowej od przekazania sobie jej części. Dolnośląscy policjanci na polecenie prokuratury zwracają się z apelem do osób, które mają wiedzę lub uczestniczyły w procederze uzyskiwania nagród uznaniowych uzależnionych od przekazania jej części burmistrzowi bądź udzielały korzyści majątkowych z innych powodów. Osoby te proszone są o kontakt z Wydziałem do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Przypominamy, że zgodnie z artykułem 229 paragraf 6 Kodeksu Karnego osoby, które poinformują o tym procederze organy ścigania, zanim organy te pozyskają w tym zakresie wiedzę, nie podlegają odpowiedzialności karnej.
1: Przypomnijmy, że za przekroczenie uprawnień, zlecanie inwestycji bez przetargów i nienależne wydatkowanie ponad 2 milionów złotych burmistrzowi Trzebnicy grozi do 10 lat więzienia. Marzysz o karierze naukowej, chcesz zdobyć pewny fach, a może dołączyć do służb mundurowych. 18 maja ruszy rekrutację do szkół średnich z powiatu trzebnickiego. Na absolwentów podstawówek czeka bardzo bogata oferta edukacyjna 4 szkół z Trzebnicy, Obornik Śląskich oraz Żmigrodu. O tym, dlaczego warto wybrać się do liceum, technikum bądź zawodówek, rozmawiałem z dyrektorami poszczególnych szkół. Przed nami czas wyboru decyzji u absolwentów szkół podstawowych, jaką szkołę średnią wybrać, zatem jaką ofertę dla absolwentów ma liceum ogólnokształcące w Trzebnicy.
7: Magdalena Bielec-Janusiewicz, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy. W tym roku przygotowaliśmy dla kandydatów klas ósmych, dla kandydatów do liceum absolwentów klas ósmych, 4 profile, 4 kierunki kształcenia. Pierwszy z nich to humanistyczno-medialny. Na tym kierunku młodzież rozwija swoje zainteresowania, poznając materiał rozszerzony edukacyjny z języka polskiego, z historii, z języka angielskiego. Dodatkowo jest w tym profilu realizowana edukacja medialna, co również sprzyja rozwojowi zainteresowań w tym kierunku. Drugi profil, nasz niezawodny politechniczny. Tam przedmioty, które kształcone są na poziomie rozszerzonym, to fizyka, matematyka, także dodatkowe zajęcia z informatyki. Klasa C, klasa przyrodniczo-medyczna. Tam młodzież rozwija swoje zainteresowania, poznając tajniki biologii, chemii na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo wzmacnia się z matematyki. Podczas zajęć rozwijających kompetencje matematyczne. Klasa D to klasa geograficzna z sekcją sportową. Tam kształcimy na poziomie rozszerzonym młodzież z przedmiotu biologia, geografia, a także wzbogacony jest ten kierunek o 2 dodatkowe lekcje sportu, czyli dodatkowe 2 lekcje wychowania fizycznego. Każda z naszych klas objęta jest umową patronacką z Uniwersytetem Uczelnią Wyższą. Także humanistyczno-medialna klasa to Uniwersytet Merito we Wrocławiu, politechniczne to Politechnika Wrocławska, przyrodniczo-medyczna to Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i geograficzna z sekcją sportową to z kolei Akademia Wychowania Fizycznego.
1: To jest standardowa oferta, czy jakieś zmiany patrząc rok do roku się pojawiły?
7: To jest standardowa oferta, z tym, że w zeszłym roku w związku z zainteresowaniem profilem politechnicznym utworzyliśmy 2 klasy politechniczne. Dlatego mówię, że to jest taki nasz pewniak i taki mocny punkt. Wiemy, że młodzież poszukuje kierunków, na których może rozwijać się z przedmiotów ścisłych, więc politechniczny to jest nasza mocna strona, ale także przyrodniczo-medyczny. W tym roku mamy, pochwalę się, finalistę Olimpiady Chemicznej, Miłosza Pamułę. Także chłopiec jest zwolniony z egzaminu maturalnego na poziomie chemii, otrzymując tym samym 100 punktów z tego egzaminu. Więc przyrodniczo-medyczny również jest takim stałym elementem, częstym wyborem uczniów, którzy widzą swoją przyszłość naukową.
1: Jak słyszymy, mocny nacisk kładziecie na edukację jako liceum ogólnokształcące. A co oprócz tej wiedzy, którą przekazujecie swoim uczniom, jest magnesem, który do Was przyciąga?
7: Myślę, że sport. Mamy doskonałą bazę sportową. W tej chwili odbywa się modernizacja terenu przyszkolnego, czyli boiska, bieżnie, infrastruktura także wewnętrzna, pokój fitness, siłownia, duża hala sportowa, plus jeszcze sala gimnastyczna. Doskonały sprzęt, który jest co roku według zapotrzebowania zakupowany, jest modernizowany. No i myślę, że sport, te dodatkowe zajęcia sportowe, doskonałe przygotowanie do turniejów, do powiatowych zawodów sportowych. Jesteśmy od 3 lat złotą sportową sobą. Jeszcze może dodam, na tyle dużą szkołą jesteśmy, że możemy stworzyć i zaproponować szeroką ofertę edukacyjną, bo przecież 4 bardzo różnorodne klasy, ale na tyle kameralną szkołą, że możemy zadbać o to, żeby się każdy czuł bezpiecznie i żebyśmy mogli indywidualnie podejść do ucznia. Więc tutaj łączymy takie 2 bardzo istotne funkcje, czego niektóre większe szkoły nie mogą po prostu, na przykład wrocławskie, zapewnić.
1: Zbliżamy się do rekrutacji na nowy rok szkolny. Jaką ofertę dla absolwentów szkół podstawowych ma Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy?
8: Małgorzata Bogaczyńska, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 imienia Piotra Wostowica w Trzebnicy. W naszej szkole, w Powiatowym Zespole, mamy 2 typy szkół. Mamy szkołę technikum i szkołę branżową pierwszego stopnia. W technikum mamy profile technik grafiki, poligrafii cyfrowej, technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista. I w szkole branżowej pierwszego stopnia mamy różne zawody. Naszym profilem takim, gdzie robimy egzaminy zawodowe, jesteśmy miejscem egzaminacyjnym, to jest profil sprzedawcy, ale mamy we wszystkich zawodach wielozawodową szkołę, więc i mamy i kucharzy, i kelnerów, mamy mechaników samochodowych, mamy rolników, wszelkie zawody, jakie tylko mogą być, jeśli chodzi o szkołę branżową. Technikum, jak wiemy, to jest trudna szkoła, ponieważ trwa 5 lat i oprócz egzaminu maturalnego, który zdają uczniowie w klasie 5, muszą zdać jeszcze egzaminy zawodowe w 3 klasie i w 5 klasie i otrzymują tytuł technika, czyli jak gdyby to będzie już ich uprawniało do tego, żeby mogą wykonywać zawód, czyli oprócz średniego wykształcenia technicy również mają już dyplom technika, no i są wykwalifikowanymi pracownikami.
1: Co jest największym hitem? Jaki kierunek cieszy się w Waszej szkole największym zainteresowaniem?
8: Wszystkie kierunki cieszą się dużym zainteresowaniem. W tej chwili bardzo popularny jest logistyk, ale graficy również, ekonomiści, handlowcy, informatycy. To są wszystko trudne kierunki, tak? Przede wszystkim kierunek informatyczny, grafiki, poligrafii, logistyk i potem ekonomista, handlowiec, jeśli mogłabym tak powiedzieć, w skali trudności, ale wszystkie kierunki jak gdyby cieszą się równą popularnością.
1: Jakie atuty ma Wasza szkoła? Jakiś magnes, który przyciąga poza kierunkami?
8: Przede wszystkim myślę, że bardzo dobra atmosfera w szkole. U nas bardzo dużo się dzieje. Uczniowie się bardzo chętnie angażują w różne imprezy, jakiekolwiek mogą być. I jest po prostu tak, myślę, że taka atmosfera bardzo rodzinna i to mnie cieszy. Czyli nie tylko nauka, praca, konkursy, zawody. Mamy mnóstwo zawodów, mnóstwo konkursów, w których bierzemy udział, w olimpiadach różnego rodzaju. I uczniowie nasi zdobywają bardzo wysokie miejsca w tych konkursach i zawodach i w olimpiadach przede wszystkim. Także różne różnice zainteresowania tutaj mają, ale przede wszystkim staramy się stworzyć dobrą atmosferę w szkole, co świadczy o tym, że w tym roku otrzymaliśmy statuetkę Orły Edukacji. Zostaliśmy laureatami tej statuetki na całą Polskę i to było w rankingu właśnie opinii, komentarzy, które były brane pod uwagę w badaniach. Także to jest dla nas ogromny sukces. Tak jak powtarzam, nauka dla nas jest priorytetem najważniejsza, edukacja, ale też przede wszystkim to, żeby uczniowie się czuli dobrze, żeby byli zaopiekowani, żeby była pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Mamy mnóstwo zajęć profesjonalnych, profilaktycznych projektów. Nasi uczniowie biorą udział w różnego typu projektach. Mamy różnego rodzaju kursy przez to organizowane i kurs prawa jazdy, kurs wózka widłowego, florysty, baristy. Odnawiamy się, remontujemy się. W tej chwili mamy w przebudowie boisko. Będzie boisko do padla. To będzie jedyna szkoła, która będzie miała boisko do padla. No i odnawiamy też, tak żeby baza dydaktyczna była na miarę XXI wieku.
1: Przed nami rekrutacje do szkół powiatowych na kolejny rok szkolny. Jaką ofertę dla absolwentów szkół podstawowych ma Powiatowy Zespół Szkół Zobornik Śląski?
9: Mateusz Błaszków, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich. Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich składa się z trzech typów szkół: z liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły pierwszego stopnia oraz technikum. Jeśli chodzi o technikum, tradycyjnie oferujemy dwa kierunki: technika reklamy oraz technika hotelarstwa. W przypadku liceum ogólnokształcącego będziemy dysponować miejscami w oddziale humanistycznym, matematyczno-geograficznym, biologiczno-geograficznym oraz tradycyjnie już od 3 lat w oddziale przygotowania wojskowego oraz planujemy dodatkowe utworzenie nowego kierunku klasy mundurowej, ale ze specjalizacją policyjną. Czyli taki kierunek, który będzie dotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli analogicznie do oddziału przygotowania wojskowego, który posiada certyfikat Ministerstwa Obrony Narodowej. Jeśli chodzi o tą klasę policyjną, obecnie tylko oczekujemy jeszcze na zatwierdzenie przez ministerstwo, także tutaj jeszcze potrzebujemy tej formalnej zgody ze strony ministerstwa. Jeśli chodzi o branżową szkołę pierwszego stopnia, tutaj też tradycyjnie klasa wielozawodowa, czyli uczniowie sami dobierają rodzaj praktyk realizowanych w trakcie nauki w szkole.
1: Co jest największym magnesem, który przyciąga do waszej szkoły? Te klasy mundurowe?
9: Na pewno też, ale przede wszystkim kameralność szkoły, indywidualizacja podejścia do każdego ucznia. Posiadamy 2 budynki, jeden przy ulicy Parkowej położony w pięknym parku, który nadaje takiej atmosfery i klimatu, prawda? Natomiast jeśli chodzi o budynek przy ulicy Wrocławskiej, tutaj przede wszystkim lokalizacja, czyli bliskość dworca PKP.
1: Pomówmy chwilę jeszcze o tych klasach mundurowych. Była klasa, nazwijmy to, wojskowa, teraz dojdzie policyjna. Dlaczego poszliście w tym kierunku i dlaczego rozszerzacie go właśnie od tego nowego roku szkolnego?
9: Znaczy, to jest wyjście tak naprawdę z jednej strony w związku z potrzebami państwa, prawda, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa krajowi i tutaj wychodzimy tak naprawdę na przeciw zapotrzebowaniu właśnie na służby mundurowe i rozwój tych formacji. Tutaj dla nas to stanowi taki dodatkowy atut, ponieważ jesteśmy jedyną szkołą w powiecie, która posiada taki kierunek jak oddział przygotowania wojskowego, czyli można powiedzieć, że wypełniamy taką niszę na rynku edukacyjnym w naszym regionie. Chcemy po prostu zwiększyć atrakcyjność naszej oferty, żeby przygotować się też na te gorsze czasy, jeśli tak można powiedzieć, czyli ten nisz demograficzny, który niestety zagląda coraz większymi oczami w szkołach podstawowych, jest to zauważalne. Z drugiej strony to jest też kwestia takiego zainteresowania samych uczniów i takiej potrzeby rozwijania się właśnie w tej edukacji związanej ze służbami mundurowymi. Ta stabilność mimo wszystko zatrudnienia, czy to w policji, czy w wojsku, jest ważnym atutem na dzisiejszym rynku pracy.
1: Przed nami rekrutacja na nowy rok szkolny do szkół średnich z powiatu trzebnińskiego. Jaką ofertę ma dla absolwentów podstawówek placówka w Żmigrodzie?
10: Aleksander Wrzoński, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Żmigrodzie. Jesteśmy zespołem szkół, mamy dla naszej młodzieży, która teraz będzie szła do szkoły ponadpodstawowej, i liceum, i technikum, i szkołę branżową, wielozawodową. Liceum jest to, mamy 2 profile, profil humanistyczny i profil przyrodniczo-geograficzny z rozszerzoną biologią, geografią dla miłośników, że tak powiem, też podróżowania. Humanistyczne, jak sama nazwa wskazuje, oczywiście większy nacisk na przedmioty humanistyczne, język polski, historia. Mamy też 4 kierunki technikum, technikum informatyczne, technikum programistyczne, technikum ekonomiczne i można powiedzieć nasze flagowe technikum żywienia i usług gastronomicznych. I jak już mówiłem wcześniej, szkoła branżowa, wielozawodowa, czyli kto w jakim zawodzie ma praktyki, chce się doskonalić, to też oczywiście do nas może przyjść.
1: Co jest takim głównym magnesem, który przyciąga do was uczniów? Ta klasa gastronomiczna, o której pan mówi?
10: Tak, klasa gastronomiczna na pewno, bo mamy bardzo nowoczesną pracownię i jedyną tak de facto w powiecie tutaj, jeśli chodzi o taki kierunek nauczania i właśnie warunki do nauczania zawodu technika żywienia. No, mówiąc kolokwialnie, też kucharza, ale też oczywiście technik żywienia to nie tylko musi być kucharz, może być też w różnych zawodach powiązane z żywieniem można pracować. Ale też myślę, że tutaj magnesem jest, mam nadzieję, że tak jest też, atmosfera w szkole, tak? Jesteśmy oczywiście zawsze dla uczniów. Myślę, że tutaj nauczyciele starają się, kadra pedagogiczna, żeby uczniowie, każdy pojedynczy uczeń czuł się dobrze w naszej szkole i robią wszystko, żeby tak było.
1: Jeżeli chodzi o bazę, macie coś, co was wyróżnia? różnie na tle innych szkół powiatowych?
10: Co do bazy, oczywiście mamy pełną, jeśli chodzi o zaplecze, mamy pełne wyposażenie, mamy pracownie nowoczesne komputerowe. Oczywiście jest to też w innych szkołach, bo tu powiat stara się oczywiście równomiernie to rozkładać, także nie mówię, że inne szkoły nie mają tego. Mamy oczywiście salę gimnastyczną, siłownię, salę fitness, mamy bardzo duży kompleks boisk zewnętrznych, jak boisko zewnętrzne, korty tenisowe, boisko Orlik, boisko wielofunkcyjne. Ta baza, szczególnie też jeśli chodzi o dostęp do sportu, do ruchu, jest bardzo duża.
0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, zapraszam. Ten sport jest dla każdego, choć nadal budzi sporo kontrowersji. Taniec na róże to dyscyplina sportu, która od kilku lat prężnie rozwija się w Trzebnicy. Trzebniczanki coraz chętniej chodzą na zajęcia z pole dance'u, by zadbać o swoje ciała i poczuć się w nim pewniej. Czym jest pole dance, jaki ma wpływ na nasze ciała i czy nadal kojarzy się z klubami go-go? Rozmawiałem o tym z instruktorką tańca Kingą Mamrot. Zaczniemy najprościej jak się da. Czym tak naprawdę jest pole dance?
11: Kinga Mamrot, właściciel szkoły tańca Pole Freak w Trzebnicy. Pole dance jest to dziedzina sportu współczesna, która tak naprawdę łączy i zrzesza ze sobą wiele różnych dyscyplin sportowych, począwszy od akrobatyki, gimnastykę, kalistenikę, trening siłowy, taniec. Jest to współczesna forma ruchu.
1: Jak słyszymy, jest to dość szeroki zestaw dyscyplin sportowych, łączy pole dance w sobie wiele elementów, czyli to nie jest chyba ten taki klasyczny taniec na róże, jak go pewnie wiele osób kojarzy z klubami czy dyskotekami.
11: Myślę, że jest to bardzo dalekie od tego, z czym jeszcze pewna pula ludzi to kojarzy. Nie da się ukryć, że jest ten pierwiastek sportu, który z tym klubem go-go zawsze będzie kojarzony, tak? Dlatego, że sam początek pole dance'u, o ile zaczął się od tańca indyjskiego Malak Hamp na palach, o tyle później z czasem we współczesności przeszedł właśnie w kluby go-go i dopiero następstwem tego, wiele lat później, mogliśmy gdzieś tam poznać taką dyscyplinę sportową, jaką jest pole dance. Więc no niestety zawsze będzie gdzieś tam to z tym kojarzone, no bo te kluby były pierwsze. Natomiast no jest to znacząca różnica. My jako pole dancerki uczymy się wykonywać figury, przejścia akrobatyczne, łączymy to w wiele różnych elementów razem na róże i to naprawdę nie ma nic wspólnego z tym, co można zobaczyć w klubach.
1: No i chyba najlepszy przykład tego był w roku 2017, gdy pole dance został zaklasyfikowany właśnie jako dyscyplina sportowa już oficjalna.
11: Tak, tak. Pamiętam do dziś, akurat w telewizji była pokazywana scena ze szkoły tańca, w której aktualnie się uczyłam, także to dla nas też było mega przeżycie. Tych szkół wtedy było niewiele, na cały Wrocław może 5 tak naprawdę. I myślę, że też fajnie po tym czasie to wszystko pokazuje, że gdzieś tam ten sport zyskał uznanie wśród ludzi. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy mamy tych szkół w samym Wrocławiu już około 20 i jest to sport, który jest po prostu rozpowszechniony. Każdy tak naprawdę ma okazję już go spróbować. Wiele lat temu, jak zaczynałam i gdzieś na przykład szło się w okolice znajomych, to bardzo ciężko było trafić na osobę, która też trenuje. A dzisiaj, kiedy poznajemy ludzi, to bardzo ciężko spotkać osobę, która chociaż raz nie spróbowała.
1: Czyli dużo zmieniło się w świadomości, pewnie też Trzebniczan, o czym za chwilkę sobie porozmawiamy, ale jeszcze tak tytułem wprowadzenia. Ile lat miałaś, zaczynając swoją przygodę z pole dance'em i co cię do tego skłoniło?
11: Miałam 16 lat, byłam 2 miesiące po 16 urodzinach i tak naprawdę zainspirowała mnie do tego moja siostra. Kiedyś usiadłyśmy w salonie i ona mi pokazała filmik na YouTubie. Pokazała, że jest taki sport, jest taka dziedzina. Ona bardzo by chciała pójść, zapisać się i sprawdzić, ale ona się wstydzi powiedzieć rodzicom. No bo to jeszcze były takie czasy. Nasi rodzice są bardzo otwartymi ludźmi, natomiast to jeszcze były takie czasy, gdzie o tym pole dance się niewiele mówiło. No ja tak mówię, dobra, pokaż. Obejrzałam ten filmik i sobie myślę, no ładne. Wydaje się też łatwe. No dobra, no to ja też chcę. Taka byłam trochę kopiara. No i poszłam do rodziców. Oni powiedzieli jak najbardziej. Okazało się, że gdzieś tam też taty, jakaś znajomej też trenował. No i tak się tak naprawdę to rozpoczęło. U siostry to raczej była taka ciekawość i to, że to wchodziło. Ona też tak naprawdę w tym momencie żyła w większym mieście. Kiedy ja miałam 16 lat, to moja siostra już miała 23, więc ona już poznała Wrocław, poznała Poznań i tam już to było obecne w życiu codziennym i po prostu chciała spróbować, zobaczyć jak jest. No i ja od niej skapiłam po prostu.
1: Z dobrymi efektami, bo od tej siostry tak naprawdę historia się zaczęła i trwa do dziś, między innymi w Trzebnicy, gdzie funkcjonuje na co dzień wasza szkoła. Prowadzone są zajęcia. No właśnie, jakiego typu? Czy jest to tylko i wyłącznie klasyczny taniec na róże, czy też jego różnorodne warianty, bo tych jest kilka? Exotic pole, pole choreo, czy high heels? Czym tak naprawdę one się różnią?
11: Tak naprawdę w szkole dysponujemy wszystkimi rodzajami programami zajęć. Rzeczywiście pole dance jest bardzo obszerny. To jest tak, że każdy jest w stanie znaleźć taką formę pole dance'u, która jemu odpowiada. Sam pole dance jest rodzajem aktywności, w której uczymy się figur na róże i łączymy je w następnej kolejności w kilka elementów, tworząc tak zwane kombosy. I to jest taki czysty pole dance. Natomiast mamy również jego odmiany, takie o jakich wspomniałeś, czyli m.in. exotic pole dance. Jest to taniec na platformie, w butach, na platformie ze szpilką. To jest to, co niestety jest często mylone właśnie z, i kojarzone z klubem Go-Go, natomiast również to nie ma nic wspólnego z takimi tańcami, które są w klubie. Mamy pole choreo, czyli zajęcia, które są wykonywane w oparciu o muzykę. Tam uczymy się stricte tańca przy róże, bez butów, na kolanikach. Zazwyczaj pole choreo łączy w sobie więcej tych rodzajów tańca typu balet, jazz. Tam naprawdę można się wyżyć artystycznie, nie ma w ogóle żadnych ograniczeń. I jeżeli chodzi o poboczne zajęcia, które prowadzimy w studio, no to oczywiście jest to high heels, czyli już zajęcia bez rury, natomiast w butach na szpilce. No bo my generalnie jesteśmy taką placówką, że tak powiem, taneczno-akrobatyczną.
1: No to skoro już zahaczyliśmy tą akrobatykę, też rozszerzyliście swoją działalność o zajęcia, nazwijmy to powietrzne. Jakiego typu konkretnie?
11: Prowadzimy aktualnie zajęcia z szarf, tak naprawdę dla dzieci już od 5 roku życia oraz oczywiście dla młodzieży i dorosłych, a także z kół cyrkowych. Zarówno szarfy, jak i koła są po prostu podwieszane na suficie i można gdzieś tam poczuć tą magię ruchu w powietrzu.
1: Pole dance, jak każdy sport, ma dobry wpływ na ludzkie ciało, bo rozwija różne partie mięśniowe i tak dalej. Co właśnie daje paniom, które trenują taniec na róże w różnych wariantach dla ich ciał ten sport?
11: Przede wszystkim dzięki temu, że tak jak wspomniałam na początku, jest to dyscyplina, która zrzesza ze sobą wiele różnych dyscyplin sportowych, takich właśnie jak taniec, trening siłowy, kalistenika, akrobatyka, to szlifuje nasze ciało pod każdym kątem. U nas nie ma partii, która zostaje zaniedbana. Doskonale nam się wzmacniają mięśnie głębokie, mięśnie core. Świetnie, naprawdę świetnie oddziałuje na plecy i brzuch i tego ukryć się nie da, dlatego że to są partie, które są u nas przewodnie dominujące. Doskonale także rozwija koordynację ruchową. No i nie ma co ukrywać, że często mamy taką obawę, że idąc na pole dance, zaraz nam się rozrosną barki i będziemy się czuły mniej kobiece, a jest zupełnie odwrotnie, dlatego że te nasze barki, te nasze ręce, nasze ciało nabiera zarysów mięśni. Ono się wyszczupla, stajemy się smuklejsze, stajemy się bardziej umięśnione, natomiast wciąż jest to bardzo subtelne i delikatne. Pole dance jest dziedziną sportu, która jest świetną alternatywą dla treningu siłowego, dla treningu kalistycznego, dzięki której tak naprawdę możemy ukształtować tą sylwetkę.
1: A czy pole dance w

0: wyglądamy, ile mamy lat, ile ważymy. Nasze ciało robi super rzeczy i robi więcej niż tylko fajnie wygląda. I pole dance też jest taką dyscypliną, która jest tak naprawdę dla każdej z pań. No i dla panów też. Niezależnie od tego właśnie jak wyglądamy, jaki mamy typ sylwetki, możemy przyjść i trenować. I często jest tak, że kiedy wchodzimy na salę, to jest też takie błędne przeświadczenie, które mamy, że kiedy myślimy o pole dancerkach, to myślimy o młodej, szczupłej dziewczynie, umięśnionej, chudziutkiej, a tak wcale nie jest. Kiedy wchodzimy na salę, to w końcu mamy tą różnorodność. Widzimy różne panie w różnym wieku, o różnej wadze. Tak naprawdę te rozmiary są od XS do XL i każda z tych pań ma miejsce dla siebie, dla każdej z tych pań jesteśmy w stanie ułożyć program. Każda z tych pań może się rozwijać i robić świetne rzeczy. I myślę, że to, że kiedy wchodzimy na salę i mamy, tak jak u nas, 8 innych kobiet i obserwujemy je, to nagle się okazuje, że jest tyle różnych ciał i naprawdę każda z nas może trenować i robić ten sport. To nie jest sport zarezerwowany wyłącznie dla młodych, szczupłych nastolatek. To jest sport naprawdę dla każdego. Super się obserwuje tam wzrost pewności kobiet u siebie, kiedy mamy tą samą grupę na poziomie podstawowym i na przykład 7-8 miesięcy później na poziomie średnio zaawansowanym. Dziewczyny na początku, jak przychodzą, jednym z takich najczęstszych pytań jest to, czy mogą ćwiczyć w leginsach, czy mogą mieć bluzę na sobie i przychodzą tak ubrane, jak najbardziej tylko mogą. A z czasem jest tak, że one tak, z auta idą już przebrane w krótkich spodenkach w staniku sportowym. Wchodzą na salę, rzucają torbę, mówią, sorry, ja tylko szybko się przebiorę i normalnie przy nas się przebierają całościowo. Z czasem następuje takie obycie z ciałem, że to, co chciały zasłaniać na samym początku, staje się dla nich normą, czymś pięknym, one to w pełni akceptują i nie mają żadnego problemu z tym, żeby przebrać się na sali przy wszystkich, czy w ogóle wbiec tak prosto z samochodu. To jest też piękne. To jest też piękne, bo to widać, jak te kobiety robią progres mentalny, tak? I mają w końcu taką akceptację i szacunek do swojego ciała, na jaki po prostu zasługują.
1: Dobrze, że o tym wspomniałaś, bo to było kolejne pytanie. Kim są tak naprawdę uczestniczki zajęć? Czy faktycznie jest to tak bardzo różnorodnie? Czy na przykład panie w średnim wieku dominują? Jak ta struktura wiekowa wygląda?
0: Jest generalnie tak, że pole dance jest ogólnodostępny, to znaczy na sali spotykają się panie, które pracują na co dzień jako panie sprzątające, które pracują w zawodach medycznych, które pracują w branży beauty. Tak naprawdę sala zrzesza każdą jedną osobę, każdy jeden zawód. To jest taki tak ogromny przemiał, naprawdę z każdej branży człowiek jest w stanie kogoś poznać, no bo to jest po prostu miejsce, gdzie to się nie liczy, jakby kim jaki zawód wykonujesz na co dzień. I to jest też niesamowite, mogę powiedzieć, że u nas zaczynają się zajęcia od 5 roku życia. Nie mamy górnej granicy, natomiast nasza najstarsza kursantka ma w tym momencie 67 lat.
1: To faktycznie pokazuje, że pole dance jest dla każdego bez względu na wiek. No ale właśnie, wspomniałeś o tym, że najmłodsze grupy to są te grupy 5-letnie i to też jest taka pewna kontrowersja przy tańcu na rurze, przy pole dance, czyli zajęcia dla dzieci. Co sprawia, że rodzice zapisują swoje córki właśnie na zajęcia z pole dance'u w tym wieku?
0: Uważam, że to, że jest to sport wszechstronny, który ogólnie rozwija ciało, koordynację ruchową. Tak naprawdę to nie jest sport, który powinien się w ten sposób kojarzyć. Jeżeli komuś dzieci w stroju sportowym się kojarzą źle, no to nie jest problem z tym sportem, tylko problem ma ta osoba. Rodzice chcą, żeby ich dzieci były sprawne. Pole dance ma w sobie gimnastykę i zawiera elementy akrobatyczne. Gimnastyka jest królową sportów. Sama, gdybym miała dziecko, to bardzo bym chciała, żeby ono wykazywało wolę pójścia na pole dance, bo wiedziałabym, że będzie miało świetnie wzmocniony kręgosłup, że będzie elastyczne. Dodatkowo to są wciąż zajęcia grupowe, więc mamy ten aspekt taki socjalizacji z grupą, pracy z grupą. Jednocześnie stawiamy też na rozwój tego dziecka. Siła, koordynacja, elastyczność, rozciągnięcie. Myślę, że też te umiejętności takie społeczne, typu praca z dziecko, trener, trener, dziecko, praca w grupie, praca zespołowa. Pamiętajmy też, że pole dance jest ogólnym przełamywaniem barier i granic. Gdzieś tam dzieci też czują ból, no nie ma co ukrywać, ale rura jest dosyć bolesnym sportem, dlatego że występuje tam po prostu siła tarcia, tak? Więc te dzieci też mają wyzwania pewnego rodzaju, żeby gdzieś tam się utrzymać na tej rurce i one też przełamują swoje bariery, dokładnie tak samo jak dorośli. Te dzieci też się chwalą. Tak naprawdę jest to sport, który rozwija dzieci, młodzież i dorosłych wszechstronnie.
1: A czy zdarzyło się w waszej historii, żeby na przykład matka przyprowadziła swoją córkę na zajęcia? Albo tak jak w przypadku twoim, siostra, siostrę?
0: Ja powiem więcej. My mamy takie duety cały czas na zajęciach. Mogę powiedzieć, że przez 7 lat prowadziłam jedną grupę zaawansowaną, która za mną przyjechała z Wrocławia i właśnie w tej grupie miałam też mamę i córkę. I to są właśnie dziewczyny,

0: które zaczęły razem we Wrocławiu i naprawdę tych duetów mama plus córka jest sporo. No w tym momencie jest tak, że ci rodzice też chcą coraz więcej czasu spędzać z tymi dziećmi i szukają jakiejś fajnej formy rozrywki i chodzą do nas i na szarfy, i na rurę, i na koła. To są moje ulubione duety. Ja uwielbiam patrzeć na tą siłę mama plus córka, na to, jak one się wzajemnie wspierają, motywują i w ogóle, że one mają wspólną pasję, mają jeszcze dodatkowy ten bodziec, który je łączy.
1: Ile osób trenuje w waszym klubie? Czy to jest jakaś stała liczba, czy to też się dynamicznie zmienia i tak naprawdę jak często prowadzicie zajęcia? Dzień w dzień, dwa razy w tygodniu. Jak bardzo wymagającym sportem jest pole dance?
0: Jeżeli chodzi o funkcjonowanie studia, to pracujemy od poniedziałku do soboty, przy czym codziennie odbywają się zajęcia zarówno grupowe, jak i indywidualne. Zajęcia grupowe liczą maksymalnie 8 osób. Trenujemy w kameralnych grupach, no bo dzięki temu możemy maksymalnie indywidualnie podejść do każdego uczestnika. Pomimo tego, że są to zajęcia grupowe, no to jednak chcemy, żeby każdy czuł się zaopiekowany i mógł progresować. Jeżeli chodzi o ilość godzin takich zajęć, zajęć grupowych mamy pomiędzy 3 a 5 godzin dziennie. Na każdej z grup jest 8 osób. Jak często trenują kursanci? Tak naprawdę to znowu zależy od nich samych, od ich możliwości, od ich chęci, preferencji. Są kursantki, które trenują raz w tygodniu, czyli na przykład zawsze przychodzą w poniedziałek o 18, a są na przykład kursantki, które trenują 4 razy w tygodniu, czyli przychodzą sobie 4 razy na rurkę albo 3 razy na rurkę i raz na jakiś trening uzupełniający typu rozciągnięcie. Więc tutaj tak naprawdę jest dowolność. Wszystko zależy od naszych możliwości, chęci, celu w całej Trzebnicy. No, około 150. To jest liczba, która wzrasta zdecydowanie, dlatego że pole dance staje się coraz bardziej popularną formą sportu. Natomiast wiadomo, że są okresy, w których jest nas mniej, bo są wakacje, są wyjazdy, są święta i wtedy zazwyczaj zwalniają nam się miejsca. Możemy później otworzyć grupę i przyjąć nowe osoby. Natomiast no, z roku na rok zdecydowanie obserwujemy znaczny wzrost ilości kursantów.
1: Jakie wymogi na wejściu stawia ten sport? Czy to jest faktycznie tak, że każda pani może z przysłowiowej ulicy wejść i zacząć ćwiczyć? Czy jakieś warunki jednak trzeba spełnić? Jakieś zaawansowanie pod kątem aktywności fizycznej?
0: Wymogi to dobre nastawienie i chęci. I to wszystko. My działamy jako szkoła. To jest coś, co ja zawsze mówię głośno. Jesteśmy szkołą tańca pole dance. Nie jesteśmy studiem fitness. Do nas, kiedy ktoś przychodzi, to zaczyna od poziomu podstawowego. I tak samo jak idziesz do szkoły i uczysz się na matematyce. Najpierw poznajesz liczby, cyfry, uczysz się dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, potem masz tam jakieś wyrażenia algebraiczne i całki, to tak samo jest u nas. U nas poziom podstawowy jest zaprogramowany tak, żeby, tak jak powiedziałeś, powiedzmy przeciętna Kowalska mogła przyjść i zacząć się rozwijać, zacząć działać. Nie ma żadnych wymogów na start, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną czy motoryczną danego uczestnika. To naszym zadaniem jest sprawić, żeby ta osoba przeszła przez poziom podstawowy, wyciągnęła wiedzę, przeszła przez niego bezpiecznie i mogła progresować i iść dalej.
1: W praktyce jak te zajęcia wyglądają? Przychodzicie na zajęcia bez względu na grupę i od razu hop na rurę? Czy jednak wymaga to też jakiegoś rozciągania, jakiejś rozgrzewki? Jak taki typowy trening wygląda?
0: Zajęcia trwają generalnie 55 minut. Pierwsze 15 minut jest to rozgrzewka ze wzmacnianiem. Następnie przechodzimy do treningu właściwego, który zajmuje tam około 30-35 minut, czyli już wykorzystujemy drążek pionowy do nauki elementów na nim i na samym końcu robimy sobie rozciąganie i wyciszenie po treningu. Jeżeli chodzi o to, czy jest tak, że wchodzimy i z ulicy wskakujemy na rurę, to nie, absolutnie. To jest też coś, co się wszystkim wydaje, ale tak to nie wygląda w praktyce. Dlatego, że pierwsze zajęcia w ogóle, na jakie przychodzimy, uczą nas tego, jak stać przy rurce, jak trzymać prawidłową postawę, jak ściągnąć łopatkę, jak napiąć brzuch. Uczymy się najpierw chodzić przy tej rurce, potem wykonujemy obroty. Cały poziom podstawowy u nas został zaprojektowany tak, abyśmy wykonywały tylko elementy z głową w górę. Czyli w ogóle oswajamy się z tą rurą i z tymi pozycjami przy rurze. Dopiero tak naprawdę za około pół roku, kiedy przechodzimy na poziom średnio zaawansowany, zaczynamy uczyć się figur odwróconych. Przy czym należy też zaznaczyć, że część figur, które poznajemy na poziomie podstawowym i robimy je normalnie, czyli głową w górę, potem przekładamy jako figurę do góry nogami. Tak? Czyli my już znamy ten ruch, wiemy jak się ułożyć, tylko my się odwracamy.
1: Ile trwa taka procedura, proces nauczania?
0: Tak naprawdę taki poziom podstawowy w zależności od tego, jak często trenujemy, trwa między 3 a 6 miesięcy. Po tym czasie rozpoczynamy naukę elementów właśnie do góry nogami. Poziom średnio zaawansowany jest bardzo długim poziomem, dlatego że jest bardzo obszerny i on znowu trwa pomiędzy 2 a 3 lata, natomiast w te 2-3 lata to już jest nauka tych figur, które najczęściej widzimy w sieci i które zawsze robią na nas takie wow, też tak chcę. Czyli tak naprawdę uważam, że po około 6-7 miesiącach robimy pierwsze elementy do góry nogami, które już są widowiskowe, którymi już lubimy się chwalić, które już robią wrażenia.
1: A kiedy możemy zobaczyć po swoich ciałach, że chodzimy na pole dance? No bo tak jak kilkanaście minut temu mówiliśmy, ten sport również rozwija ciała kobiet, więc kiedy te pierwsze efekty wizualne można zauważyć i kiedy trzebniczanka może, patrząc w lustro, powiedzieć wow, ale to wyćwiczyłam, ale to wytrenowałam?
0: I tutaj znowu w zależności od tego, jak często trenujemy, ale tak naprawdę trenując nawet raz w tygodniu, myślę, że śmiało po pierwszym miesiącu już będziemy wiedzieć różnicę. Na pewno też będziemy czuć to po naszych ubraniach. Mówię przede wszystkim dlatego, że te ciała się wysmuklają bardzo. Nasza tkanka tłuszczowa zmienia się w masę mięśniową, w związku z czym stajemy się mniej objętościowe. Jeżeli chodzi o to, jak też odczuwalny jest ten proces, to na pewno każda osoba, która poszła chociaż raz na zajęcia pole dance, odczuła zakwasy w każdym jednym możliwym miejscu, więc wiadomo jest, że naprawdę całe ciało tutaj pracuje. No i w związku z tym, że jest to sport wymagający, no to te efekty też są bardzo, bardzo szybko.
1: Rozmowy zaczynaliśmy tak troszkę pod prąd od tego postrzegania pole dance'u jako tego sportu, no właśnie sportu, ale powiedzmy dziedziny aktywności wywodzącej się z klubów dla dorosłych, tak to nazwijmy. Od kilku lat działacie już w Trzebnicy. Jak wyglądało to postrzeganie waszych zajęć właśnie w naszym mieście? Czy od początku było zrozumienie dla tego, co robicie? Po prostu, o, nowa szkółka, która nam poszerza ofertę aktywności w Trzebnicy, czy jednak pewne kontrowersje były z wami związane?
0: Były pewne kontrowersje. Powiem szczerze, że ja się martwiłam o to, jak się przyjmie tutaj ten sport, z uwagi właśnie na to, że jest to małe miasto, które gdzieś tam stopniowo dopiero się rozwija. Natomiast o ile nie było problemu z tym, żeby uzbierać grupy, bo naprawdę panie były chętne, o tyle był znacznie większy problem z tym, żeby na przykład rozpromować, żeby panie nie wstydziły się pokazywać tego, czego się uczą. Dlatego, że ten odbiór tutaj w Trzebnicy na początku był trudny. Ja też pamiętam, że na samym początku, jak otworzyłam działalność, to zdarzało mi się dostawać jakieś niepochlebne wiadomości, telefony z zastrzeżonych numerów. Zdarzało się tak, że podchodzili ludzie pod studio, obrażali mnie i naprawdę było sporo takich nieprzyjemności. Natomiast wraz z upływającym czasem, no te sytuacje wymarły na szczęście. I aktualnie myślę, że pole dance jest dużo lepiej odbierany niż wiele lat temu. Oczywiście, no pewnie ciężko będzie się całościowo wyzbyć tego pierwiastka, który się kojarzy z klubami nocnymi. Natomiast myślę, że naprawdę jesteśmy na świetnej drodze i coraz więcej osób próbuje, przychodzi, poznaje prawdę, widzi, jak to wygląda i wie, że to z klubami nocnymi naprawdę nie ma nic wspólnego.
1: I widzimy to choćby po tym, że rozszerzacie ofertę, poszerzacie grupę już też o te młodsze roczniki, o dodatkowe zajęcia akrobatyczne, czyli trzebniczanki zaufały pani jako instruktorce i rozwijają się w tej dziedzinie sportu, co podkreślamy. To tak tytułem końca, jakby któraś z naszych słuchaczek jeszcze po tej rozmowie nie była przekonana, żeby przyjść na wasze zajęcia, to jakbyś jako trenerka zachęciła trzebniczanki właśnie do takiej formy aktywności?
0: Przede wszystkim, jeżeli szukasz miejsca, które jest ciepłe, które nie ma od ciebie wymogów na start, które nie oczekuje, że będziesz chodziła w najdroższych ubraniach, że zawsze będziesz najlepszą wersją siebie, jeżeli szukasz środowiska, które jest w pełni przyjazne i cię zaakceptuje taką, jaką jesteś i potrzebujesz znaleźć formę ruchu, która jest inna. Jeżeli wiele rzeczy ciebie do tej pory nudziło, nie mogłaś odnaleźć swojego miejsca w świecie sportu, to przyjdź na pole dance i zobacz sama, że sport wcale nie musi być nudny. Nie musisz robić tydzień w tydzień dokładnie tego samego planu treningowego, aby mieć super efekty i naprawdę możesz się świetnie bawić podczas tej godziny zajęć. Bez względu na wiek. W ogóle środowisko pole dance'owe, to trzeba sobie powiedzieć, środowisko pole dance'owe jest środowiskiem bardzo otwartym. To jest środowisko, które jest ciepłe i muszę przyznać, że jest najmniej toksycznym środowiskiem, w jakim miałam okazję być. I u nas bez względu na wiek, bez względu na płeć, bez względu na wagę, orientację, religię, jest miejsce i przestrzeń dla każdego. Zawsze. U nas nikt nie zostanie wyśmiany z powodu swojej jakiejś odmienności, czegoś, co odchodzi od normy, tego, co społecznie uznajemy za normę, dlatego, że jest u nas miejsce miejsce dla każdej osoby. Każdy jest u nas mile widziany, każdą osobę zapraszamy i naprawdę z każdym chętnie współpracujemy.
1: Dawna wyłuszczarnia Szyszek służy edukacji leśnej. Na terenie Mielickiego Nadleśnictwa funkcjonuje Dom Drzewa. To ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej, który przybliża nam świat lasów i jego codziennego życia. O tym zabytkowym budynku i jego wykorzystaniu rozmawiałem z Różą Kurzyńską-Bednarek, specjalistą do spraw edukacji leśnej i rzecznik prasową w Nadleśnictwie Milicz.
2: Co to za miejsce? Jak ten zabytkowy budynek służy Wam na co dzień w Nadleśnictwie Milicz?
3: Róża Kurzyńska-Bednarek, Nadleśnictwo Milicz, rzecznik prasowy. Ośrodek Edukacji Leśnej Dom Drzewa jest takim miejscem edukacji, gdzie przyjeżdżają do nas grupy i opowiadamy o tym, co w lesie. Prowadzimy edukację typowo leśną, edukację przyrodniczą. Mamy tutaj grupy od poniedziałku do piątku praktycznie codziennie. Są to grupy szkolne, są to emeryci, są to właśnie seniorzy, licealiści. Praktycznie ostatnio, tak jak się zastanawiałyśmy z koleżanką, to przyjmujemy tutaj grupy od lat 4 do 100.
2: Co to za zabytkowy budynek? Jak na przestrzeni lat zmieniały się jego funkcje i jak go wykorzystywaliście?
3: Kiedyś była to wyłuszczarnia nasion drzew iglastych. Jest tutaj właśnie w budynku taki zabytkowy piec, który też można zwiedzić, będąc tutaj u nas. Budynek został odrestaurowany na takiej zasadzie, że ta część zabytkowa jest odrestaurowana, ale też został tak wyremontowany, żeby zachować taki przemysłowy charakter budynku. I myślę, że będąc tutaj fajnie to widać. Kiedyś służyło to właśnie do wyłuszczania nasion. Potem już było to nieużywane i popadało tak jakby w ruinę. I Fundacja Ekorozwoju z Wrocławia zainteresowała się tym miejscem. Jest tutaj też z boku sad, który zaopiekowali się nim, zostały dosadzone gatunki jabłoni, takie stare gatunki jabłoni, takie typowo polskie. I też zrobili ci Państwo taki wstępny projekt, jak odrestaurować tą wyłuszczarnię. I razem z Nadleśnictwem szukano pieniędzy, żeby to wspólnie wyremontować i ostatecznie wyszło tak, że my jako Nadleśnictwo zdobyliśmy dofinansowanie z funduszu PO Ryby i też dostaliśmy z funduszu leśnego, więc wyremontowaliśmy to jako Nadleśnictwo, ale posiłkując się dokumentami właśnie też przygotowanymi przez Fundację Ekorozwoju.
2: Mówi Pani o tej zabytkowej części budynku. Co w niej znajdziemy?
3: Jest tutaj właśnie zabytkowy piec, który jest takim sercem tego budynku. Zawsze zaczynając zwiedzanie naszego tutaj ośrodka, witamy wszystkich w holu jakby, bo właśnie tu jest to serce. Jest to zabytkowy piec, którym się kiedyś paliło. Takimi oknami wentylacyjnymi ciepłe powietrze szło do góry, do sali zwanej podsuszarnią, gdzie właśnie były składowane szyszki, które zostały zerwane z drzew i one tam się suszyły, a że pod wpływem temperatury szyszki się otwierają, wysypywały się nasiona. Właśnie o te nasiona chodziło. Były one pozyskiwane z szyszek i potem były wysiewane na szkółkach leśnych.
2: Skoro obiekt został przekształcony, to tak a propos tych nasion, pytanie, jak sobie dzisiaj radzicie, gdy tej wyłuszczarni już waszej nie ma?
3: Dzisiaj wyłuszczarnie nasion są już tak bardzo specjalistyczne. Nasza najbliższa jest w Jarocinie, gdzie nasze właśnie szyszki pozyskane na terenie Nadleśnictwa Milicz wywożone są tam do Jarocina, gdzie są wyłuszczane i pozyskiwane są nasiona. I tam są też przechowywane w odpowiednich warunkach praktycznie laboratoryjnych.
2: Sam obiekt służy wam nadal, teraz do tych celów edukacyjnych, o których pani już wspomniała. Jakie przestrzenie oddaliście dla tych wszystkich grup, które odwiedzają Dom Drzewa w Wałkowej?
3: W Domu Drzewa najważniejszym miejscem, sercem budynku jest zabytkowy piec. Na parterze również mamy właśnie salę wykładową, gdzie mieścimy praktycznie 50 osób i tutaj najczęściej zaczynamy nasze spotkanie z odwiedzającymi, z uczestnikami naszych zajęć. Tutaj mamy też tak zwane leśne kino, gdzie puszczamy właśnie filmy przyrodnicze, bajki przyrodnicze, zależy od naszych odbiorców. Potem właśnie przechodzimy na pierwsze piętro, gdzie jest sala zwana podsuszarnią, gdzie jest tak zwana stała ekspozycja, gdzie są szyszki, gdzie możemy zobaczyć właśnie nasiona, jak wyglądają z drzew iglastych. Mamy też laboratorium przyrody do góry. Jest to tak zwana sala typowo do robienia różnych zajęć takich manualnych, plastycznych prac. Oraz mamy takie pomieszczenie, taką małą świetlicę, gdzie kiedyś było to leśne przedszkole, teraz zostało to przekształcone też na taką stałą ekspozycję starych narzędzi, które używane były w leśnictwie. Między innymi numeratory do cechowania drzewa, które kiedyś były używane. Po ścięciu drzewa trzeba było, każde drzewo jest wtedy policzone i właśnie takie narzędzia między innymi tam się znajdują.
2: A sama sala konferencyjna, zajęciowa, główna, która znajduje się na dole budynku, jak wygląda, co możemy w niej znaleźć?
3: W sali wiadomo, że skoro jest konferencyjną, mamy miejsce na 50 osób. Jest to sala, bardzo jest ekspozycyjna, jeśli chodzi o ptaki, o występujące na terenie Doliny Bary, czy motyle, zwierzęta, że można tutaj wszystko pokazać. Oczywiście mamy rzutniki, mamy odpowiednie tutaj sprzęt, żeby, tak jak mówiłam, że może tu być i leśne kino, i typowo sala wykładowa, konferencyjna. Ciekawostką z sali właśnie tej naszej wykładowej, tak jak całego budynku, wszędzie gdzieś mamy jakiś taki charakter edukacyjny. W naszej sali wykładowej na przykład mamy, jeśli chodzi o podłogę, jest podłogą drewnianą, w której ukryte mamy puzzle. Puzzle, gdzie mamy gatunki drzew i elementy są wykonane z drewna danego gatunku drzewa. I trzeba sobie to poszukać, dopasować, nasiona, drzewa, wszystko jest właśnie ukryte w podłodze. Ściany są też wykonane z różnych gatunków drzew, takie elementy drewniane, gdzie też możemy śmiało prowadzić takie edukacje z rozpoznawania. Do góry na pierwszym piętrze, na korytarzu, jeśli chodzi o klatkę schodową, też wykonana jest właśnie, że nie jest tylko jednolity gatunek drzewa, tylko są różne, gdzie możemy właśnie śmiało rozpoznawać różne gatunki drewna.
2: Dom drzewa przyciąga ludzi od 4 do prawie 100 roku życia. Jak na co dzień wykorzystywane są te przestrzenie? Czy są to zajęcia organizowane przez was? Czy wynajmujecie na przykład te przestrzenie na różnorodne wydarzenia albo udostępniacie organizacjom społecznym? Jak to na co dzień wygląda?
3: W Domu Drzewa zajęcia prowadzimy jako leśnicy. Przyjeżdżają do nas grupy, które prędzej muszą się do nas umówić, a termin nasz mamy bardzo napięty. I od razu przepraszam wszystkich, którzy mają pretensje zawsze, że znowu nie ma pani miejsca. No rzadko kiedy mamy w sumie to miejsce, bo jak rozpoczynamy już zapisy do kalendarza, no to te nasze terminy wychodzą w tydzień czy dwa i na pół roku z góry. Przyjeżdżają do nas najczęściej, są to grupy zorganizowane, przedszkola, szkoły, tak jak mówiłam, czy właśnie seniorzy, różne organizacje, i przyjeżdżają do nas na przykład do 10 i prowadzimy z nimi zajęcia. Zajęcia się odbywają w budynku, jest tu na przykład, jeśli mówimy to o grupach szkolnych, jest wybierany temat przez kierownika wycieczki. Prowadzimy najpierw taki wykład, wprowadzamy w ten temat. Zawsze staramy się, zawsze, chyba że jest naprawdę jakieś wichury i ulewne deszcze, to wtedy nie wychodzimy do lasu, ale tak, to zawsze wszystkich naszych uczestników wyciągamy do lasu, bo mamy tutaj blisko bardzo piękne lasy, więc idziemy z nimi do lasu i tam kontynuujemy nasz temat. Przygotowujemy różne materiały do tego lasu, gdzie dany temat wybrany, tak jak mówiłam, przez kierownika wycieczki, realizujemy również w lesie. Potem po powrocie, jeśli grupa sobie życzy, to jeszcze w danym temacie robimy właśnie te prace plastyczne czy różne inne zajęcia laboratoryjne. Te prace plastyczne są najczęściej dla młodszych uczestników zajęć, dlatego że u nas nie można sobie kupić pamiątki z pobytu u nas, bo nie prowadzimy czegoś takiego, ale zawsze takie pamiątki wykonują sobie uczestnicy sami i mogą sobie je zabrać, tak? Czy to robimy różne takie prace, że znajdujemy coś tam w lesie i potem korzystamy z tego i robimy sobie właśnie tam w sali do góry, czy już mamy coś tutaj gotowe i dokańczają nasi uczestnicy. Dom drzewa również udostępniamy tutaj mieszkańcom miejscowości Wałkowa, ponieważ nie ma tutaj sali wiejskiej, to wszystkie zebrania wiejskie, różne takie spotkania dla mieszkańców odbywają się właśnie tutaj. Często jesteśmy też zapraszani do udziału, jeśli tu są jakieś tam zajęcia takie, że robią panie tuwianki, czy takie różne inne warsztaty, to chętnie się do tego włączamy i bierzemy też czynny udział w tym. Jeśli chodzi o wydarzenia takie cykliczne, to realizowane tutaj były w Domu Drzewa noców, która cieszyła się ogromną popularnością wśród właśnie tutaj mieszkańców Doliny Baryczy głównie. Robiliśmy też noc nietoperzy, gdzie chodziliśmy z echolokacją i nasłuchiwaliśmy nietoperze w lesie. To też było bardzo takie atrakcyjne. I tak jak mówię, cieszą się one popularnością, co jest takie dla nas takim fajnym zapewnieniem, że to, co robimy, to jest takie fajne i robimy to dobrze.
2: Wiemy już sporo o samym Domu Drzewa, ale pomówmy jeszcze o tym, co jest tak naprawdę na waszym terenie, bo tutaj też wiele atrakcji dla młodszych i dla starszych możemy znaleźć. Jakich?
3: Na terenie wokół Domu Drzewa zrobiliśmy taką aktualizację już istniejącej wcześniej ścieżki przyrodniczej. Z nowości dołożyliśmy, może będzie to dla państwa zaskoczeniem, ale taką tubę do słuchania lasu. Służy to do tego, że można wejść do niej do środka. Jest to taka drewniana konstrukcja. Wchodzimy do środka i w momencie, kiedy jest naprawdę taka cisza, nikt nic nie mówi, to dźwięk odbija się od ściany lasu, podbija te wszystkie odgłosy i naprawdę można zamknąć oczy. Czujemy to tętniące serce lasu. Oprócz tuby mamy też tutaj różne tablice właśnie edukacyjne. Czy na budynku Domu Drzewa jest nowa tablica, która mówi o tym, co jest w samym środku w budynku. Jeśli nas nie ma, to można naprawdę sobie dużo poczytać i zeskanować sobie kody QR i zobaczyć, co jest w środku. Na naszym terenie jest również druga mniejsza wiata, na której są tablice, takie koła fortuny, nazywa się to gra o klimat, do której bardzo serdecznie zapraszamy, żeby sobie zagrać, bo na jednej z tablic też są odpowiedzi, więc od razu można się sprawdzić, co wiemy o klimacie, o zmieniającym się klimacie i o wszystkim tym, co nas tutaj otacza i o powietrzu, jakim oddychamy. Także serdecznie też zapraszamy do tego. Jeśli Państwo udacie się z domu drzewa pieszo w stronę Karłowa, to cała właśnie ta ścieżka jest odrestaurowana, są nowe tablice edukacyjne i takie, które zawierają w sobie, w swojej treści różne też zadania, że przejście jest bardzo atrakcyjne i nie musi być takie nudne, zachęcające dzieci do korzystania z lasu, z przyrody i do zabawy lasem. Nasz teren tu wokół domu drzewa jest dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Jeśli Państwo tylko chcecie, zapraszamy serdecznie do korzystania. Można korzystać oczywiście też z wiaty. Nie musimy my być tutaj w domu drzewa, żebyście Państwo skorzystali z terenu oczywiście wokół. Można zostawić samochód na naszym parkingu i przejść spacerkiem właśnie po ścieżce edukacyjnej, czy wejść sobie tutaj do tuby, czy skorzystać z wiaty.
1: Nasze opanowanie i znajomość kilku podstawowych zasad mogą uratować komuś życie. Mowa o pierwszej pomocy, której udzielania powinniśmy nauczyć się wszyscy już od najmłodszych lat. Jak się okazuje, najmłodsi mieszkańcy powiatu mielickiego o pierwszej pomocy wiedzą sporo. Przekonałem się o tym, odwiedzając uczniów szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej. Co wiesz o pierwszej pomocy?
4: Że jak zobaczymy kogoś, to od razu musimy podejść i mieć przy sobie takie gaziki, plastry.
1: A czy wcześniej trzeba zadzwonić do kogoś po pomoc?
5: Tak, na numer 112 lub na karetkę.
1: I co musimy robić z taką osobą, którą spotkamy na przykład na ulicy leżącą?
6: Ułożyć go w bezpiecznej pozycji.
7: Można na przykład uratować go. Na przykład jakby się dusił, to można go nacisnąć mu na klatkę piersiową.
1: Mówisz o masażu serca. A jak powinniśmy ten masaż serca wykonywać?
8: 30. Dwa wdechy. I znowu 30.
9: Cały czas, dopóki nie przyjedzie pomoc.
1: Od ponad 10 lat bawił nas podczas licznych występów na terenie całego powiatu trzebnickiego. Słyną z odwołującego się do historii, kultury i tradycji obrzędu dożynkowego. Mowa o zespole Brzykowianie, którego historia sięga 2014 roku, ale w ich strojach można znaleźć także przedwojenne akcenty. O historii zespołu, kulisach jego powstania i rodzinnych więziach opowiedziała mi kierowniczka Brzykowian Leokadia Wnuk. Historia waszego zespołu rozpoczęła się już ponad 10 lat temu. Co wtedy, w 2014 roku, skłoniło was jako mieszkańców Brzykowa do powołania do życia zespołu ludowego?
10: Leokadia Wnuk, kierownik zespołu Brzykowianie. W Brzykowie kiedyś funkcjonował zespół, który grał po weselach. To była słynna rodzina Grodzickich. To byli nasi sąsiedzi z domu. Dla nas jako dzieci, mieszkańców tych, to trochę takie było fascynujące. Ale po wstąpieniu Polski do Unii, tam minęło ileś lat, możliwość była pozyskiwania pieniędzy na odbudowę jakby tożsamości wsi. I powstała wtedy inicjatywa z namowy pani byłej wiceburmistrz Janiszewskiej Jadwigi, żeby włączyć się do tego programu. I ja jeździłam na różne szkolenia. Spotykaliśmy się, wiadomo, w ramach dyskusji z działaczami w tym temacie. No i też tak podsłuchiwałam tam nieraz, że tam powstał zespół, a stroje sobie uszyli i takie już coś zaczęło kiełkować, że może my byśmy coś, a szczególnie to, może pierwszy raz to mówię, ale były dożynki, nie pamiętam gdzie, bo my w dożynkach zawsze brałyśmy udział albo jako widzowie, albo jako współorganizatorzy. Pierwszy raz na dożynkach wystąpił w Korowodzie w strojach rycerskich, wzorowanych na rycerskich, sołectwo Tarczów. To był tak jakby taki bodziec. Proszę, jak pięknie wygląda inaczej Korowód, niż tam idą poubierani w takie zwykłe swoje tam świąteczne stroje, a tu idzie, tak się wyróżniali od wszystkich Korowodów i to już mnie wtedy coś tam natknęło na stworzenie strojów. I zaczęłam wspólnie z moimi siostrami, bo nas jest 4 siostry i 3 braci i wszyscy są tu i wszyscy byli otwarci na to. Aktywnie się włączali, nawet współfinansując pewne rzeczy. Ustaliliśmy, że będziemy kultywować, jeżeli mamy kultywować coś, to niech to będzie to, co robili nasi przodkowie, czyli stroje, nie z bistoru, łatwych materiałów, tylko z lnu. Od tego, żeśmy zaczęli, że zakupiliśmy len, wiadomo, wyjazdy do Wrocławia, szukanie w internecie różnego rodzaju ogólne i na zapaski, i na spódniczki, a kamizelki aksamitne, bawełniane materiały. Czyli to wszystko miało być naturalne. Nieważne, że trudne do utrzymania, bo wiadomo, jak się len prasuje, ale my na to zwracaliśmy uwagę. Od tych strojów to się właśnie tak zaczęło, że no jak fajnie wyglądacie. No były opinie, że bardzo ładnie korowód bzykowski wyglądał. Dzieciaczkom też poszyłyśmy, chłopcy, dziewczynki. Także były tamte lata, do tyłu ja tak już tak nie pamiętam, ale na pewno zaczynało się od 2013 roku, a nawet jeszcze wcześniej, że myśmy tak ubarwiali tą imprezę dożynkową i później po nas zaczęły inne wsie też sobie szyć stroje, każdy tam na swój pomysł. I jak już mamy stroje, no to jak nie stworzyć zespołu śpiewaczego, skoro wszyscy my, kiedykolwiek spotykaliśmy się w rodzinnym gronie, na uroczystościach i na zwykłych takich spotkaniach śpiewaliśmy. Te dawne piosenki, już niekoniecznie takie ludowe, ale śpiewaliśmy. A mam jeszcze w rodzinie brata Bolesława, który ma bardzo dobry głos i lubi śpiewać, i lubi dodawać coś od siebie. Także to jest taki niezrealizowany artysta.
2: Czyli co, można powiedzieć, że zespół ludowy w Brzykowie powstał właśnie z tych koligacji rodzinnych. Były stroje, lubiliście śpiewać. Padł pomysł, zakładamy zespół ludowy?
10: Tak, a jeszcze co, że z rodziny tych właśnie Grodzickich są w zespole teraz i wtedy też właśnie przyczyniły się do tego dwie dziewczyny, które nie śpiewały tam w tym zespole, ale z tej rodziny lubiały to samo i miały głosy i tak się zaczęło. A jeszcze dodam, że też jest rodzina, była szeferów, gdzie dziewczyny, to pamiętam, że myśmy szły w pole, no może one były dzieciaczki wtedy, ale później, trochę młodsze od nas, a one z gitarami gdzieś tam sobie siedziały, lubiały sobie pośpiewywać, no i miały ładne głosy. I właśnie jedna z nich śpiewa w naszym zespole, ma przepiękny głos i śpiewa Dwa serduszka.
2: Pomówmy zatem, jak na początku wyglądał wasz zespół, kto go tworzył, ile osób w zespole na samym początku działalności występowało?
10: Na samym początku należało poszukać muzykanta. Miałyśmy na oku pana, który tutaj z Trzebnicy, Kaziu Olszewski, Rysiu Saldat, ale byli związani ze Strzeszowiankami, tam jest zespół w Strzeszowie Ludowy. Troszkę to minęło, zanim się Kaziu Olszewski zdecydował z nami nas prowadzić. I na początek było nas, zakładam, 6 kobiet i 1 mężczyzna śpiewaków, czyli mój brat. Akordeon Kaziu Olszewski i przyciągnął do siebie bębnistę Czesiu Sadownik, też z rodziny tam muzykujących. Kto lubiał grać, muzykować, to już było w rodzinie i później dzieci to. Czyli od tego się zaczęło, że ja byłam tym takim motorem napędowym do powstania zespołu, ale te osoby, które przyszły, to były bardzo do tego zapalone. Zaczynaliśmy próbami w klubie. Cały czas mamy w naszej świetlicy wiejskiej.
2: Czy ten skład przez kolejne lata zmieniał się? Dochodziły kolejne osoby? No i właśnie też, jakie osoby? Kto tworzy wasz zespół? Czy są to osoby już dorosłe? Czy może jednak to młode pokolenie też się pojawia?
10: Przechodził zespół takie trudne, bardzo trudne chwile, bo nagle zmarł akordeonista Kazio Olszewski, a bez akordeonisty nie ma zespołu ludowego. To był problem i prosiłam drugiego akordeonistę, tutaj też Trzebnickiego, tego Rysia Saldata, który grał w Strzeszowiankach. Po prostu błagaliśmy, żeby przyszedł do nas. No i udało się. Wiem, że to go wiele kosztowało, bo też my mamy już swoje lata, nie? Na dwa zespoły dzielić ten czas, czasem to się zazębiało, trudno było, ale tak już działaliśmy, że Kazio Olszewski był pierwszym akordeonistą i Czesiu Sadownik bębnistą, a jak zmarł Olszewski, Czesiu Saldat i graliśmy w takim składzie. A wokalistów to się troszkę powiększyło, bo doszły dziewczyny jeszcze ze wsi, moje bratowe, które na początku nie bardzo się widziały w tym, ale okazało się, że pogodzą, bo to rolniczki, że pogodzą te rzeczy. Z biegiem czasu, jak już przeszły na emerytury, to już by był czas większy. Także na dzisiaj jest nas 9 kobiet i 4 mężczyzn. Zgłosił się do nas w swoim czasie, a może ze 2 lata temu, tu z Trzewnicy mieszkaniec. To jest bardzo miłe, że się sami zgłaszają, że chcą. Właśnie też Tadziu cymbalista, doszedł do nas mój najstarszy brat, który jeździł w transporcie, miał prywatny transport, zawiesił go i jest czas do tego, żeby... No i z młodszych to doszedł nam nowy bębnista, zięć mojego brata, a była jeszcze taka sytuacja, że śpiewaliśmy w Małuszynie, jesteśmy zaprzyjaźnieni z tym sołectwem, a z tej racji, że tam są siostry Boromeuszki i to świętujemy wspólnie, czy jakieś wydarzenia z Bożego Narodzenia, czy święta patrona i ich kaplicy. Podchodzi na jednej z takich uroczystości, podchodzi do nas starszy pan i mówi, czy ja mógłbym u was zagrać na skrzypcach? Ja mówię, ale dzisiaj czy nie w ogóle do was przyjść? I to jest właśnie pan Andrzej Wojtowicz. No taki nasz jakby równolatek. Grał, czy uczył się grać co nieco w dzieciństwie. Dawno, dawno, dawno, bardzo dawno. A że zachował instrument, jest na emeryturze, to ma czas i tak się zapalił do tego, że nawet wiem, że brał sobie lekcje jeszcze dodatkowe i to jest właśnie ten zespół. Tylko jeszcze się wydarzyło w międzyczasie. Zmarł nasz kontrabasista, bo jeszcze grał z nami Janek Kornaś, kontrabas z Obornik i tak się zdarzyło, że zmarł. Jeszcze rozchorował się po jakimś czasie nasz drugi akordeonista, czyli Rysiu Saldat i musiał odejść ze względu na stan zdrowia, ale wcześniej przytulił się do nas młodziutki Radek Domagała. Jego tata pochodził z Brzykowa, mieszkaliśmy w jednym podwórku, znaliśmy się bardzo dobrze i ja zapamiętałam to, co teraz mówię, to jest ważne. Ja zapamiętałam taką sytuację. Śpiewaliśmy tutaj na Niedzieli Palmowej na deptaku, a stał pod budynkiem, no tam ludzie przychodzą, dla których ludowa muzyka jest tam do posłuchania. Stał Domagała z żoną i z takim chłopcem małym, może 8-letni, nie? I no, takie to było miłe, że nasz krajan przyszedł nas słuchać. I nie wiem, minęło może parę lat. Okazuje się, że Radek chce z nami grać. I Radek jako młody chłopiec, a już miał pojęcie, bo troszkę chodził do szkoły muzycznej, ale na gitarę, ale nuty znał. I zaczął grać. Teraz Radek jest naszym prowadzącym akordeonistą. Gra z nami. Jeszcze jeden doszedł do nas teraz akompaniować tak jakby na akordeonie po śmierci Janka Kornasia, kontrabasisty Wojtek Słomski, też dawny, dawny członek zespołu słynnego Leśne Echa.
2: Z tego, co pani mówi, pomimo tych wszystkich przygód, tych wszystkich zmian związanych z wiekiem, jednak przyciągacie jako Brzykowianie do siebie kolejny narybek i śpiewaczy, i muzyczny. Zahaczmy jeszcze na chwilę, no właśnie, bo po raz pierwszy użyłem nazwy waszego zespołu Brzykowianie. Skąd był pomysł na tą nazwę? Chcieliście się tak mocno ulokalnić, że jesteście ludźmi z Brzykowa? Nie mieliście pomysłu na to, żeby sobie jakąś tam bardziej kreatywną, może górnolotną nazwę zaproponować?
10: Michel, na przykład bardzo ładna nazwa zespołu ze Żmigrodu, prawda? Chodziło to po mnie, bo początkowo myślałam za Winkla, bo to jest rodzina Winklerów, coś by tam nawiązywało, ale nie, to by było tak niesprawiedliwe wobec innych. Uważam, że Brzykowianie to już samo przez się mówi, że to my, to stąd. Jesteśmy z Brzykowa. My tą wieś reprezentujemy. No coraz więcej gdzieś tam wie, a gdzie ten Brzyków? No w powiecie Trzewnicy, w gminie Trzewnickiej. No nie inaczej. A też wiele zespołów tak sobie nazywa właśnie od miejscowości, z której pochodzą. I myślę, że to jest taka najprostsza rzecz.
2: A co możemy powiedzieć o muzyce, którą gra zespół ludowy Brzykowianie? Czy jest to tylko i wyłącznie muzyka ludowa, folkowa? Czy pojawiają się tam też inne muzyczne akcenty? Co macie w swoim repertuarze?
10: Przede wszystkim piosenki ludowe. Od tego tak bardzo zaczynaliśmy, typu Przejść z gór, ja do Mazury. Ja przygotowuję repertuar, sugerując się podpowiedziami dziewczyn. I takie były te pierwsze piosenki. Typowo ludowe, ale też zauważyłam, że, bo niektóre piosenki ludowe, takie czysto ludowe, są też takie troszkę smętne, wolne, że słuchacze tak bardziej lubią piosenki takie żywe, bo na przeglądach, jak się śpiewa, to są i słuchacze, i tancerze, dla których to jest właśnie ten moment, kiedy mogą sobie zatańczyć, zrobić kółeczko. No to wprowadzaliśmy nowe, wzorowane na ludowych, no chyba tak zwane folkowe. Wprowadzaliśmy takie, które zapamiętaliśmy z naszych tam dawnych lat, może z dzieciństwa, gdzieś może jak śpiewali nasi starsi współbracia, typu Głęboka Studzienka, Jarzębina Czerwona, i zauważyłam, że tak bardzo słuchacze to właśnie te lubią, bo to jest nasz wiek, który jest słuchaczem najwdzięczniejszym. Te właśnie takie piosenki z dawnych, tamtych lat, kiedy były potańcówki robione, coś tam się pogrywało i tańcowało, że to chwyta, bo patrzę na słuchaczy, jeżeli coś tam sobie nucą, to nas to cieszy, i dlatego później już wyszukiwałam właśnie takich, które będą przypominać tym dawne młode lata. No ale jednocześnie cały czas śledzę w mediach, szukam, podpatruję się inne zespoły ludowe, typowo ludowe. Co jeszcze lubiliśmy śpiewać dawniej? Chłopcy szli do wojska. Były okazje, że przy jakichś tam spotkaniach śpiewało się te wojskowe i to się fajnie śpiewało. Serce w plecaku, rozszumiały się wierzby. Takie piękne do śpiewania, które właśnie śpiewaliśmy. I to już zaczęłam tak bardziej wgłębiać się, że piosenka żołnierska to jedno, a patriotyczna to drugie. I wgłębiliśmy się w to, tym bardziej, że moi trzej bracia byli żołnierzami. Ich dzieci tak samo by służyli w wojsku w ten mundur, to pamiętaliśmy, że to takie fajne jest. I dlatego poczuliśmy taką miłość do piosenek żołnierskich. A żeby uczestniczyć w jakiejś uroczystości patriotycznej, to trzeba było też właśnie wyciągnąć pieśni związane z wydarzeniem. Dlatego bardzo się zagłębiałam. Jeżeli była rocznica na przykład 3 maja, no to już trzeba było te pieśni przygotować tak bardziej w tym temacie, a oprócz tego w ciągu dalszym jeszcze inne patriotyczne. Także my bardzo dużo z okresu wojennego, II wojny światowej, ja wyszukałam pieśń przepiękną, Karpacka Brygada. Gdzieś tam była w internecie, ale on tak nie była popularna. Jaka to jest piękna pieśń. I ja przy każdej naszym występie pieśni patriotycznych wyszukuję historię, okres, z którego powstała, i staram się doszukać twórców. W ten sposób się tak przybliża i dla mnie to jest zaszczytem, że wyszukałam, że Karpacką Brygadę napisał Marian Hemar.
1: Czy poza tymi, nazwijmy to, hitami muzyki ludowej, folkowej, utworów żołnierskich, patriotycznych, macie też na koncie jakieś własne utwory albo własne teksty do tej już popularnej muzyki ludowej?
10: Nie, własnych nie mamy. Mamy w swoim gronie takich, którzy dopisują albo wklejają nasze teksty, które przypasowane by były. Sami nie utworzyliśmy i chyba nie będziemy tworzyć. A tak jak mówię, że dopisuje się teksty albo wtrąca swoje, które oddają jak gdyby nasze pochodzenie.
1: Naszą rozmowę zaczęliśmy od strojów, bo od strojów tak naprawdę historia zespołu ludowego Brzykowianie się zaczęła. Pomówmy zatem, jak one wyglądają. Mówiła pani o materiałach z lnu, o kamizelkach. Gdy wybierzemy się na wasz występ, co zobaczymy na scenie? W czym się prezentujecie?
10: Ze strojami to jest cała historia. Żeby odwzorować coś z przeszłości, należało dowiedzieć się o tym, skąd oni tu przyjechali. I wtedy właśnie powstała nasza kronika. Stworzyliśmy kronikę sołectwa Brzyków, ale musieliśmy do tego początku sięgnąć. Tam wiadomo, że były wcześniejsze jakieś tam zapisy, i tablica zresztą jest, jak wieś przystąpiła do odnowy wsi, a nam chodziło o to, kto przyjechał do Brzykowa w ramach tych powojennych osiedleń. I właśnie dzięki temu dowiedzieliśmy się, że 70% to są kresowiaki. Niewielka ilość, liczba tam procent ich to są z centralnej Polski, no i pozostali takie mniejsze, gdzieś może lubelskie. Do mnie wtedy to dotarło, że tyle ich tu było, a nam jako dzieciom wydawało się, że my, Kielcaki, nasza rodzina, to podwórko, że to my, to jest cały świat. I dopiero dzisiaj żałuję, że wtedy nikt tego nie zrobił, nie, jakoś tak nie nagłośnił tego. Wśród naszych mieszkańców byli Sybiracy, którzy mogli coś powiedzieć, a to wszystko znikło, bo poumierali. Ale my przynajmniej nazwiskami chcieliśmy to odtworzyć, dlatego zrobiliśmy wywiady, kto skąd przyjechał. Zrobiliśmy mapkę zabudowy Brzykowa, bo gdzieś to można było ściągnąć. Mamy zresztą geodetę Brzykowy, który w tym nam pomógł. Zapisywaliśmy, w którym, gdzie, kto gdzie mieszkał. No i wtedy właśnie się okazało, że tylu ich przyjechało ze wschodu. Okolice Lwowa, Wołyń, tam gdzieś Równe. Szukaliśmy głębiej, jakie tam były stroje. Był nawet taki nasz wyjazd rodzinny do Lwowa, żeby coś poszukać, bo moja mama pochodzi z okolic Lwowa, tato z Kieleckiego. To jest właśnie taki typowy przykład. Czy tam gdzieś koło Lwowa, czy w Lwowie, coś się dowiemy od kogoś. Nie było śladów, nie było czego się przyczepić. W naszej miejscowości są dziewczyny, których rodzice pochodzą z Tuligłów koło Lwowa. Jest książka napisana przez byłego mieszkańca Tuligłów, który opisuje życie w Tuligłowie. Pan ten wyemigrował później do Anglii tuż po wojnie, ale powstała ta książka, jego wspomnienia ze zdjęciami, z opisem życia, z nazwiskami. I ta książeczka była dla nas pomocna. Może same stroje to tak zdjęcia niedokładne, ale wiemy, że przędli len i tak dalej, tkali. A jeszcze babcia jednej z naszych bratowych przywiozła w ramach repatriacji kufer z tym, co zdołali zabrać. I były tam kamizelki, 4 kamizelki haftowane, jakaś tam zapaska, ale to ona dotarła do nas później. Ale dla nas te kamizelki to był najważniejszy wzorzec, bo spódnicę lnianą uszyć, ale kamizelki wygląd raz, że aksamitne, haftowane przebogato koralikami. I to był dla nas wzorzec. Dla nas to było takie przeżycie, że coś takiego nam się przytrafiło i moja bratowa do dzisiaj to trzyma. W tym samym woreczku, w którym one przeleżały w tej skrzyni. To jest takie naprawdę godne podziwu dla tej rodziny. I robiłyśmy, bo najprościej jest zamówić sobie. Są firmy, które szyją stroje, a myśmy chciały same. Dlatego następne były zakupy koraliczków, książki z haftem, z ozdabianiem i myśmy to robiły. Robiły nas 4 osoby, przy czym jedna właśnie ta, której mama to miała w swoim domu, te kamizelki, wybitnie zdolna do tych robót, ale w miarę swoich możliwości, czasu ozdobiłyśmy te kamizelki. To, co my dzisiaj mamy na sobie, to jest nasz projekt Krawcowa Szyła, a to, co mogłyśmy, czyli to haftowanie, ozdabianie koralikami, naszywanie taśmami, to już nasza praca. Stroje kieleckie są proste, nie są tak ozdobione bogato, jak te, które mamy pierwsze z koralikami. Są ozdobione tasiemkami, też jest to granatowy len, zapaska. Mężczyźni mają czapki maciejówki, kamizelki w kolorze brązu, też z naszywanymi tasiemkami ozdabianami w tym. Myśmy to nazwali stroje letnie, bo takie są lżejsze na czas śpiewania w okresie, kiedy jest gorąco. I przez to właśnie ja to podkreślałam, że przez to chcemy jak gdyby mówić o tym i my wprowadzamy do repertuaru dużo piosenek kieleckich, bo to są specyficzne rytmy, nuty.
2: Wychodzi na to, że Brzykowianie nie dość, że kultywują pamięć o swoich przodkach, grając muzykę sprzed lat, prezentują się też w strojach, które mają kilkudziesięcioletnią historię i tradycję. Pytanie, czym jeszcze
1: Na co dzień zajmują się brzykowianie poza występowaniem, graniem, śpiewaniem i ładnym się prezentowaniem. Czy macie wrażenie, że jako zespół ludowy też integrujecie społeczność?
10: Na pewno przychodzą nasze rodziny, integrują się bardziej, bo jest moja rodzina, koleżanki, która śpiewa, też rodzina, bo my jako rodzina, bo jesteśmy dużą rodziną, zawsze byliśmy zintegrowani, współpracowaliśmy, ale też członkowie innych rodzin przychodzą i wtedy my się z nimi wspólnie tam integrujemy. Z mieszkańcami na wsiach jest teraz trochę ciężko, bo no jakoś tak się ludzie pozamykali teraz troszkę. Parę lat do tyłu, kiedy były tak zwane czyny wiejskie, było sprzątanie wsi, była integracja, a od paru lat jakoś to się rozpada. Nie wiem, może ta pogoń za pracą, a jeżeli mamy, bo robiliśmy kolędowanie, bo śpiewamy też pieśni religijne, no to troszkę tam przyszło, jak robiliśmy imprezy, ale tak oczekiwaliśmy zawsze więcej.
1: Kolejne pytanie też właśnie z tym związane jest takie, czy przez to, że występujecie w gminie Trzebnica, w powiecie trzebnickim, pewnie też gdzieś szerzej na różnorodnych przeglądach, czy zauważacie, że Brzyków przestał być anonimowy, przecież macie obok siebie drogę powiatową, ścieżkę rowerową, czy widzicie, że więcej turystów do was zagląda? Jeżeli tak, to co ich przyciąga?
10: Nie tylko brzykowianie przyciągają. U nas powstały stadniny, pobudowano przede wszystkim ścieżki rowerowe. My jak mamy próby, latem zwłaszcza, drzwi są otwarte i kiedy mamy niejednokrotnie takich gości, którzy podchodzą i słuchają nas. No i później ja widzę tych na jakimś tam śpiewaniu, o, jest ta osoba, to jest takie dla nas miłe, że tym śpiewaniem się tam troszkę przyciąga, a że Brzyków jest rozpoznawalny, też zgłaszają się do nas z prośbą o zaśpiewanie inne zespoły. Na przykład śpiewaliśmy na Dożynkach, mieliśmy obrzęd dożynkowy w gminie Żurawina. No to już gdzie ten Brzyków, a skąd jesteście?
1: Dużo mówiliśmy o historii, zarówno mieszkańców Brzykowa, jak i waszego zespołu ludowego. Pytanie zatem o przyszłość. Co zamierzacie jako brzykowianie? Co planujecie na kolejne miesiące i lata swojej działalności?
10: Mamy nagraną płytę z kolędami, mamy nagraną płytę z piosenkami patriotycznymi i żołnierskimi i przymierzamy się do nagrania ludowych. Oprócz tego my mamy przygotowany piękny obrzęd dożynkowy, gdzie śpiewamy pieśni dożynkowe, znane, ale i nieznane, które wyszukałam. Swego czasu był w Kołobrzegu przegląd pieśni żołnierskiej, gdzie w panelu poświęconym polskiej wsi były śpiewane pieśni o wsi. I tam jest przepiękna, dwie pieśni stamtąd zaczerpnęłam i my je włączyliśmy do naszego obrzędu. Mamy uszyte stroje, wiadomo, lniane, nawiązujące do tego obrzędu i zamierzamy nagrać teledysk obrzędu zbierania zboża, no i tego naszego śpiewania. To jest nasze marzenie. Nagrać teledysk z obrzędem żniwnym i płytę z pieśniami ludowymi.
11: SK2. Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, zapraszam. Przygotowują posiłki łamiąc stereotypy. Od 2023 roku w Miliczu funkcjonuje spółdzielnia socjalna Poza Horyzont. Niepełnosprawni miliczanie prowadzą kawiarnię nad Zalewem przy ulicy Wojska Polskiego, serwując tam wiele smakołyków dla odwiedzających ich gości. O historii spółdzielni, jej codziennym funkcjonowaniu oraz reakcjach odwiedzających rozmawiałem z prezesem spółdzielni Anną Tarczyńską, prezesem Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Alicją Szatkowską, a także z pracownikami spółdzielni Julią Hoffman, Bartoszem Kowalskim i Kacprem Tarczyńskim. Znajdujemy się w spółdzielni socjalnej Poza Horyzont. To może na początek, co to za miejsce, gdzie się znajdujemy i dlaczego właśnie tutaj?
12: Alicja Szatkowska, prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Dlaczego tutaj? Dlatego, że w pewnym momencie pojawiła się szansa wykorzystania wykorzystania tych pomieszczeń. Powiat nie miał pomysłu. Każdy, kto tutaj nad zalewem tworzył jakiekolwiek miejsce, restaurację, kawiarnię, niestety w ciągu roku rezygnował. Pojawiła się taka możliwość najpierw utworzenia tutaj jednego z oddziałów warsztatów terapii zajęciowej, a później pomysł padł, to może utworzymy spółdzielnię socjalną. Wierząc, że oczywiście nasi ludzie, którzy mogliby wyjść na tak zwany otwarty rynek pracy, mogliby tutaj pracować, natomiast trzeba pamiętać o tym, że nadal brakuje odpowiedniej ilości miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, więc to jest szansa. I druga rzecz, cały czas udowadniamy, mówiąc o tym, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo do pracy, do zarabiania, to należy najpierw samemu pokazać, że tak faktycznie jest. Więc to jest kwestia udowodnienia. A to, co się działo później, jak żeśmy przejęli, tak naprawdę to chyba na wariackich papierach. I tu bardziej mogłaby pani Ania Tarczyńska powiedzieć, co tutaj się działo, bo ja tylko mogę jedno powiedzieć. Podziwiam naszych pracowników. Podziwiam naszych pracowników z niepełnosprawnością i pracowników warsztatów i projektu trenera pracy. Naprawdę robotę, jaką wykonali, ja tylko mogę być dumna.
1: Od czego tak naprawdę zaczęło się tworzenie tego miejsca, kawiarni Poza Horyzont, znajdującej się nad Milickim Zalewem?
13: Anna Tarczyńska, prezes spółdzielni Poza Horyzont. Zaczęło się od posprzątania tego wszystkiego, bo przyjęliśmy ten budynek, nie ukrywam, że w stanie bardzo złym. No i pracownicy, trenerzy pracy, uczniowie, młodzież z warsztatów terapii zajęciowej wzięła, podkasała rękawy, no i zaczęli to wszystko czyścić, przywracać do stanu używalności. No i później po tym wszystkim trzeba było coś zacząć działać. Pierogi na terenie Milicza, wiadomo było, że zalew słynął z tych pierogów, że no to musieliśmy gdzieś podtrzymać tradycję i zaczęło się od tych pierogów. Pierogi żeśmy robili, zaczęły iść, no i tak wszystko w sumie potoczyło się swoim torem.
1: A skąd pomysł na nazwę, że jest to spółdzielnia socjalna i kawiarnia Poza Horyzont?
13: Został ogłoszony konkurs, jak można by było nazwać ten lokal. No i po długich debatach wyszło na to, że zostanie spółdzielnia Poza Horyzont. Sięgamy poza horyzont, bo to są ludzie z niepełnosprawnością. Mogą, dają radę po ten horyzont.
1: Czy tworząc to miejsce wzorowaliście się na innych podobnych ośrodkach, lokalach? No mam tutaj na myśli m.in. wrocławski Kafe Równik. Czy to też była jakaś wskazówka dla was? Jak to wszystko poukładać, by taką spółdzielnię, kawiarnię założyć?
12: Myślę, że to była kwestia w cudzysłowie oczywiście zazdrości, ponieważ ja nie znam uczucia zazdrości, żeby naprawdę komuś zazdrościć, natomiast można to nazwać zazdrością to chęć, że jeżeli gdzieś coś się udaje, to dobrze by było, żeby spróbować, że my też jesteśmy w stanie. Taka szansa, należało ją wykorzystać. Pewnie śmiesznie to zabrzmi, ale myśmy zaczynali nie mając pieniędzy. Stąd mój wielki szacunek do naszych ludzi, dlatego, że nikt się nie pytał o pieniądze, tylko wszyscy tutaj robili, żeby udowodnić to sprzątanie, to o czym pani Ania przed chwileczką mówiła. Ja naprawdę należało tutaj przyjść i zobaczyć wieczorem. Tutaj o 21, o 22 jeszcze nasi pracownicy pracowali, bo że ściany też zostały dodatkowo postawione. Tu wiele rzeczy zostało zrobionych, których nie było. To jak wyglądało sufit, co się tam działo, wypadające myszy i tym podobne martwe, to jak gdyby to jest już osobna bajka. To trzeba było wszystko od początku zrobić, nie mając pieniędzy. No ale to chyba taki zwyczaj już stowarzyszeniowy. 30 lat temu też żeśmy zaczynali bez pieniędzy. I chyba dlatego, że wierzymy w to, to nam się udaje.
1: Kawiarnia powstała w roku 2023. I na czym tak naprawdę ta wasza codzienność polega? Czym się od tego ponad roku zajmujecie? Jak każdego dnia przygotowujecie się też z osobami niepełnosprawnymi do tego, żeby obsługiwać gości z Milicza, ale pewnie też nie tylko?
13: Praca tu się zaczyna od godziny 8. Przyjeżdżają tutaj członkowie na warsztaty terapii zajęciowej. Szykują, przygotowują towar, który będzie będzie sprzedane po 12 godzinie. Oni się doszkalają, uczą się, żeby kiedyś objąć stanowisko pracy. Po 12 godzinie mamy zatrudnione 4 osoby z niepełnosprawnością, no i one na zmianę, no bo nie są wszyscy w jeden dzień, pracują. Są na kuchni, są na zewnątrz, jako kelnerzy, podają towary. No i tak to dzień w dzień przebiega. A jak się zmienili? Zmienili się bardzo. I daje im to satysfakcję i ja to widzę. Na przykład, że jak przygotowują się do tej godziny 12, ta młodzież z warsztatów terapii zajęciowej pod kierownictwem tutaj opiekunów swoich, gdzie opiekunowie ich doszkalają, szkolą, trenerzy pracy, tak? No i to wszystko ma sens, bo oni się spełniają. Coraz lepiej to im idzie, coraz chętniej przychodzą na te warsztaty, a później pytają się mnie: Pani Aniu, kiedy dostanę zatrudnienie? Czy ja będę zatrudniona? Czy dobrze spełniam swoją pracę? No i widać tą chęć w tych wszystkich osobach, które tu są.
1: Wspomina Pani o tej codziennej pracy pracowników spółdzielni, no to pomówmy o tym, co szykują dla swoich gości, dla klientów, co możemy zjeść, wypić, odwiedzając Waszą kawiarnię.
13: Przebojem chyba są pierogi. Z ciasta to chyba sezonowe jagodzianki, sernik, deserki, zupy.

0: satysfakcję, a my jako rodzice i jako terapeuci widzimy, że one się też spełniają.
1: Wspomina Pani o klientach, jak oni reagują, wchodząc do kawiarni, gdzie spotykają osoby niepełnosprawne, z którymi, to umówmy się, chyba w większości przypadków no nie mamy takiego kontaktu. Czy pozytywnie reagują, czy mają, powiedzmy, jakieś obawy, które przełamujecie? Jak to wygląda?
0: Powiem tak, na kasie stoi pani, która nie ma orzeczenia, tak? Na zewnątrz nie widać tego, że tu pracują osoby z niepełnosprawnością. Dopiero jak wydają posiłki, wychodzi pan, pani i podaje, to wtedy gdzieś tam u ludzi widać to takie, że zauważają, że to jest jednak ktoś inny i ktoś tu pracuje z niepełnosprawnością. Na kuchni są te osoby i one się tam właśnie spełniają. Na zewnątrz niewidoczne są takie. Nie ukrywam, że klienci są różni. Jedni mówią, że za długo czekają. My informujemy, że to jest kawiarnia, w której głównie pracują osoby niepełnosprawne i czas oczekiwania posiłku jest dłuższy. Prosimy o cierpliwość, o zrozumienie. Są osoby, które rozumieją, ale mam nadzieję, że to wszystko się gdzieś tam z biegiem lat naprawi, może tak powiem.
1: Właśnie do tego chciałem nawiązać. Od wielu lat rozmawiamy na temat tego, jak osoby niepełnosprawne są postrzegane w społeczeństwie powiatu mielickiego i jak właśnie ta kawiarnia przekłada się na to postrzeganie. Czy udaje się te bariery pomiędzy ludźmi zdrowymi a niepełnosprawnymi łamać właśnie dzięki temu miejscu?
2: Myślę, że udaje się, ale jak wiadomo, ten proces jest długi. Był, jest i zawsze będzie. Tym bardziej, że coraz więcej osób z niepełnosprawnością jest wśród nas. Po pierwsze, starzejemy się i efekt jest tego taki, że każdy z nas wraz z wiekiem, kończąc określoną ilość lat, zaczyna być bardziej powolny, zaczyna mieć wiele problemów różnych i dopiero wtedy zaczyna też doceniać to, czym my zawsze mówimy, to, czym my dysponujemy. Nagle się okazuje, że jest gdzie pożyczyć łóżko, że jest gdzie pożyczyć wózek i wtedy widać, że są też inne osoby z niepełnosprawnością. Ja bardzo często w takich sytuacjach słyszę przeprosiny od ludzi, którzy mówią, że walczyli kiedyś z nami, uważali, że właściwie po co my w ogóle istniejemy, a teraz nagle się okazuje, że potrzebują naszej pomocy i nigdzie jej nie dostaną, tylko u nas. I to jest coś, na co ja przynajmniej jestem nastawiona, mam świadomość, że dziś ci, którzy próbują nas zniszczyć, którzy mnie atakują, którzy atakują nas jako stowarzyszenie, przyjdzie taki moment, że będą też potrzebowali tego wsparcia i przyjdą po nie. Wszyscy też wiedzą o tym, że my jako stowarzyszenie pomożemy. Nigdy nie będziemy uprzedzeni w stosunku do ludzi, starając się przede wszystkim ja jako psycholog zrozumieć, jaki jest ten proces ich myślenia i co to spowodowało, że tak, a nie inaczej się zachowywali. Ja jestem na to przygotowana, mam świadomość, jedynie co to staram się tłumaczyć to też naszym pracownikom, naszym ludziom, żeby nie buntowali się, nie ustawiali się przeciw. Po prostu staram się zrozumieć i być życzliwą do innych. Natomiast każdy pobyt tutaj i obserwowanie tych naszych ludzi, właśnie jak się zmieniają, to, że rok temu to zupełnie ta obsługa inaczej wyglądała, a zupełnie inaczej teraz wygląda, powolutku idzie ku dobremu. Też nie ukrywam, że wszyscy nasi goście też będą tutaj, czy to jest minister, czy to będzie wojewoda, marszałek, poseł, czy dyrektor jakiejś firmy, tutaj przyjeżdża i patrzy, jak to faktycznie funkcjonuje. I to są te kroki do przodu. Mam czasami wrażenie, że mamy większy wpływ na to, co się dzieje poza Miliczem, dlatego, że coraz więcej samorządów i nie tylko występuje do nas o to, żebyśmy utworzyli filię u nich. I jeżeli mówimy o filiach, to ja zawsze się boję tego, że stracimy na standardzie, bo ja staramy się, żeby ten standard był wysoki. I ostatnio jeden z przedstawicieli jednych ościennych gmin z drugiej strony Wrocławia powiedział tak, tylko że my nie mamy nic, a u was tyle się dzieje. W związku z tym, czy chociaż tą odrobinę, nie mamy takiej odwagi, żeby tworzyć, ale chętnie pokażemy, jak to tutaj się robi. Patrząc jeszcze na jedną rzecz, jeżdżąc po Polsce, to mam świadomość,

0: że i tak u nas jest lepiej niż w innych miejscach, bo mimo wszystko ludzie są związani z tym, że jesteśmy tutaj, mówię teraz i o ośrodku na Kopernika, w centrum miasta, że poruszamy się wszędzie, że nie jesteśmy gdzieś tam na boku i nie tworzymy żadnego getta. A to są też takie istotne rzeczy. Czyli idziemy do przodu, ale często mam takie wrażenie, że bardziej jesteśmy doceniani na zewnątrz, ponieważ tak jak mówią ci, którzy przyjeżdżają, ale gdzie indziej tego po prostu nie ma.
1: Dlatego zapraszamy do Milicza, do kawiarni Poza Horyzont, do spółdzielni socjalnej, o której jeszcze porozmawiamy z pracownikami, którzy zachęcą nas do odwiedzin właśnie tego miejsca. Czym zajmujecie się we spółdzielni socjalnej? Jakie macie obowiązki?
2: Julia Hoffman. Na przykład robienie ciasta na naleśniki, robienie szpinaku na naleśniki też i twarogu i różnych farszy.
3: Kachel, tytryśki, rogi, kociołach, hablalach, miańczki.
4: Barstol Kowalski, mieszkaniec z Milicza. Moim zainteresowaniem jest sprzątanie, wszystko. Ja zajmuję się też muzyką, a spółdzielni sprzątam. Ja rozmawiam z ludźmi albo dzień dobry, albo miłego dnia. Ja zapraszam do kupowania lodów, gofrów.
1: Od ponad roku już działacie. Pracujecie lub na kuchni, lub tutaj na sali z osobami, które was odwiedzają. Jak reagują turyści, miliczanie, którzy przychodzą?
3: Szoku są. Bo są w ogóle pylogi tutaj u nas, w Mnichu.
2: Są życzliwi, uśmiechnięci i dziękują nam również.
1: A czego można wam życzyć na kolejne miesiące, lata działalności? Jakie macie jeszcze pomysły, plany, zamierzenia?
4: Ja mam na myśli wytrwałości, żeby następne lata pracował, a do mojego końca życia.
3: Chcę pracować tutaj dłużej.
2: Ja właśnie też pracować tutaj, bo są też dla mnie jak rodzina druga. Bardzo dobrze mi się z nimi pracuje i właśnie cieszę się, że tu jestem.
3: Zapraszamy Ageny Hasianej Kisim.
5: Ja jestem dumna z tych moich pracowników, bo są naprawdę otwarci i spełniają się. Widać, że praca to dla nich coś, co szanują i serdecznie wszystkich zapraszamy do spółdzielni socjalnej, a wszystkim terapeutom i trenerom pracy dziękuję za pomoc w tych działaniach naszych.
1: 1500 kilometrów szlaków rowerowych, ponad 150 kilometrów ścieżek rowerowych płaskich, pagórkowatych, przeznaczonych dla każdego, kto lubi jazdy na dwóch kółkach. To wszystko znajdziemy w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej na północy Dolnego Śląska. Dlaczego warto ją odwiedzić i jak się przygotować do naszych rowerowych podróży? O tym rozmawiałem z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa. To może tak dla przypomnienia zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest ta Dolnośląska Kraina Rowerowa, co się pod tym hasłem ukrywa.
6: Dolnośląska Kraina Rowerowa to związek samorządów, które mają wspólny cel promocji całego obszaru, nie tylko swoich poszczególnych gmin, ale właśnie całego sąsiadujących ze sobą samorządów, których łączą szlaki i drogi rowerowe. Tą nazwę powołaliśmy do życia jakieś 5 lat temu po to, żeby ludziom się to miejsce kojarzyło jako destynacja turystyczna, rowerowa, która poza tym, że jest położona właśnie poza dużymi miastami, ale stosunkowo blisko, z wygodnym dojazdem, czy samochodem, czy pociągiem. Rozpościera się na dosyć sporym obszarze, 14 samorządów i jest tak naprawdę co robić, gdzie jeździć, gdzie spać, co zwiedzać. Także Dolnośląska Kraina Rowerowa to tak naprawdę, no chcemy, żeby to była marka turystyczna, żeby ludzie jednolicie i konkretnie identyfikowali ten teren właśnie z północą Dolnego Śląska, z Doliną Baryczy, ze Wzgórzami Trzebnickimi. Nasz obszar sięga również aż po Wąsosz tak naprawdę, czyli aż po ujście rzeki Barycz do Odry. Jesteśmy też w Wołowem, który też jest pięknym miasteczkiem, ma piękne otoczenie w Dolinie Odry. Także te tereny rolnicze, wiejskie, właśnie poza dużymi miastami na północy Dolnego Śląska, to właśnie ta wymarzona destynacja rowerowa, która dużo oferuje.
1: Można powiedzieć wybór od Sasa do Lasa, od Twar do Góry po Wąsosz. Ile tak naprawdę kilometrów szlaków rowerowych, ścieżek rowerowych oddaje dajecie tutaj w ręce, a właściwie w nogi turystów rowerowych?
6: Na całym obszarze mamy ponad 1500 kilometrów szlaków. Przypomnę, że szlaki rowerowe to trasy wytyczone istniejącymi drogami przez lasy, łąki, wioski, pola, z dala od tych dróg o dużym natężeniu ruchu. One są wytyczone w terenie, oznakowane i również są naniesione na mapy, także we wszystkich wydawnictwach, publikacjach te szlaki można zidentyfikować i zaplanować fajne wycieczki, krótsze bądź dłuższe. Dróg rowerowych mamy tak jakby wszystko pododawać łącznie z tymi odcinkami, które biegną w obrębie miast, no to powiedzmy, że gdzieś ze 150-170 km na całym obszarze jest. Jest to w skali Dolnego Śląska, jest to już dosyć dużo, ale jakby robi to wrażenie z tego względu, że jest to właśnie na całym obszarze i że ten turysta, który do nas przyjeżdża, to może z jednej drogi rowerowej przeskoczyć na drugą, czy dojechać łącznikiem i tak naprawdę zwiedzać nie tylko obszar jednej gminy, tylko podróżować pomiędzy nimi, w ogóle nie przejmując się tym, gdzie się jedna gmina zaczyna, druga kończy. Stąd też jest właśnie pomysł na Dolnośląską Krainę Rowerową, ponieważ no, gminy, samorządy w swoich granicach administracyjnych nie stanowią oferty turystycznej, a już w połączeniu wszyscy razem mamy i dużo szlaków, i dużo dróg rowerowych, i szlaków pieszych, mamy dużo oferty noclegowej. Ona się oczywiście też kumuluje w konkretnych miejscach, w jednych jest więcej, w drugich mniej, ale jest to też taka oferta, która się rozwija dzięki temu, że rozwija się ruch rowerowy.
1: Chyba też specyfika tego terenu sprzyja temu, bo jednak Dolina Baryczy to nie są zbyt wymagające tereny dla rowerzystów. Mamy, powiedzmy, w centrum tej Dolnośląskiej Krainy Rowerowej dość płasko, a pozostały obszar też jest taki przyjemny do takiego spokojnego, powiedzmy, poobiedniego jeżdżenia rowerkiem, czy jednak trzeba się mocniej przygotować do tego, aby na ten teren wyjechać i wyruszyć?
6: Obszar Dolnośląskiej Krainy Rowerowej pod względem krajobrazu czy rzeźby terenu jest bardzo zróżnicowany, co oczywiście przekłada się na skalę trudności dla rowerzystów. Oczywiście są miejsca, które są bardziej płaskie, one się nadają właśnie na takie niedzielne wycieczki, bardzo lubiane są przez rodziny z małymi dziećmi, przez seniorów. W Dolinie Baryczy również są miejsca trudne, na pewno jest to gmina Krośnice, Cieszków, również Wąsosz, gdzie się zdarzają pagórki, natomiast na pewno nie można powiedzieć, że są to tereny trudne, ale nie są też bezwzględnie płaskie. Wiele bardziej wymagającym terenem są wzgórza Trzebnickie, Kocie Góry, gdzie tutaj już naprawdę trzeba mieć dobrą kondycję. Są to też drogi mniej uczęszczane, chociaż teraz patrząc na to, jak się rozwija osadnictwo i jak się rozbudowują wioski, to ten ruch samochodowy też niestety się zwiększa. Dlatego staramy się dbać o szlaki rowerowe, żeby ściągać je z tych głównych dróg, pchać właśnie gdzieś tam, kierować w lasy, w takie przestrzenie, gdzie jest bezpiecznie. Ale Dolina Baryczy, wzgórza Trzebnickie, Dolina Odry, to nie są obszary trudne i z racji właśnie tego położenia blisko miast, że można rano wyjechać i szybko dosyć dojechać i cały dzień spędzić w plenerze, czy właśnie korzystać z noclegów, staje się bardzo popularny wśród rowerzystów. Mamy dużo rowerzystów po sąsiedzku, mówię o Wrocławiu, Rawiczu, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, którzy faktycznie z rana zazwyczaj z rowerami na bagażnikach przyjeżdżają, gdzieś ten samochód odstawiają w bezpieczne miejsce i później cały dzień podróżują. Są tacy, którzy mają większe ambicje, większe możliwości kondycyjne, którzy na przykład potrafią z Wrocławia, z Rawicza, z Ostrowa, czy nawet z dalszych odległości przyjechać rowerem i zrobić dziennie 100 km. Natomiast, tak jak mówiłam, nie wymaga ten obszar jakiegoś specjalnego przygotowania, specjalistycznego sprzętu, jakiejś niesamowicie dobrej kondycji. Rower fajnie wspomaga budowanie kondycji. Można zacząć od krótkich tras. Jest to doskonały sposób, żeby się dotlenić, żeby poćwiczyć, żeby usprawnić serce. Na krążenie się bardzo dobrze taka aktywność przejawia. Jest dobra dla osób w każdym wieku. Jest dobra dla osób otyłych, żeby trochę schudnąć, odciążyć stawy. Jest dobra dla sercowców, a dla osób, które na przykład mają z różnego powodu problemy, sprawia im jazda na rowerze trudność, no to polecamy rowery elektryczne. I takich rowerzystów też mamy coraz więcej, którzy albo sami kupują sobie takie rowery, bo bardzo o wiele łatwiej jest jeździć, można pojechać dalej, ta jazda nie jest taka trudna, nie jest męcząca, przez to sprawia przyjemność i faktycznie pozostaje ta energia na zachwycanie się terenami. I też dobre są rowery elektryczne dla osób właśnie starszych, które też z różnych powodów już na rowery jest im ciężko wsiąść, a to jest po prostu tak jak samochód ze wspomaganiem.
1: 1500 kilometrów szlaków rowerowych, już nawet 170 kilometrów ścieżek rowerowych, a to wszystko spisaliście, bo faktycznie można złapać się za głowę, myśląc o tej ilości, wydając specjalny przewodnik turystyczny po wzgórzach Trzebińskich po Dolinie Barycze. No i na chwilkę się tutaj zatrzymajmy. Co warto zobaczyć w dolnośląskiej krainie rowerowej, poza tymi trasami rowerowymi?
6: Jazda na rowerze jest przyjemnością sama w sobie, ale wiadomo, że rowerzysta potrzebuje też pewnej odmiany, odpoczynku, rozprostowania nóg. Dlatego też mamy w regionie taką sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, stworzoną z lokalnych usług turystycznych i okołoturystycznych, z których rowerzyści najczęściej korzystają. Takich właśnie, które robią, puszczają oko do rowerzystów, czyli jakby mają ofertę troszkę lepszą, troszkę szerszą niż takie standardowe usługi. Więc poza tym, że w tej sieci są miejsca noclegowe i gastronomia, którą rekomendujemy rowerzystom, to też dużo jest atrakcji, miejsc, które jakby nie na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z jazdą na rowerze, ale też dzięki rowerowi można do nich na przykład dojechać i tam odpocząć. Powiem szczerze, że jestem zdumiona, jak bardzo się rozwijają na naszym terenie winnice, browary, czyli takie miejsca, które wracają do dawnych tradycji przetwórstwa lokalnego z lokalnie dostępnych surowców. Są różnego rodzaju obiekty, parki, gdzie rower można na przykład zostawić bezpiecznie i pójść pospacerować, zwiedzić. No już tutaj klasykiem jest Żmigród z zespołem pałacowo-parkowym, z potężnym parkiem, który ma też staw z kajakami. W sezonie można tam pływać po tym stawie kajakami, można zwiedzać basztę, można zwiedzać ruiny, można odwiedzić informację turystyczną. Mamy również w Miliczu taki zespół, mamy kreatywny obiekt multifunkcyjny w Miliczu, który jest wielką atrakcją dla ludzi, zwłaszcza spoza tego obszaru, którzy wcześniej z taką ofertą nie mieli do czynienia, gdzie mamy w dawnych industrialnych wnętrzach zrobioną taką przyjazną przestrzeń do odpoczynku, muzeum Bombki Milickiej, już teraz nawet Bombki Dolnośląskiej. Z tym dolnośląskim tradycyjnym wzorem jest kawiarnia, jest Muzeum Drucha Bolka, który był takim herosem lokalnym, inwalidą w pewnym sensie, który jeździł rowerem. No niemalże cały świat na tym rowerze zjeździł, także tam w Miliczu, w Komie właśnie jest to miejsce, które upamiętnia tą postać. Wiele jest ciekawych miejsc, które można zwiedzić i one są bardzo często położone, zlokalizowane przy szlakach, bądź w niedalekiej odległości od tych szlaków. Dlatego wydając przewodnik rowerowy, już tu jest druga edycja, ponieważ ta pierwsza się cała wyprzedała, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Z racji tego, że jest dosyć obszerny, ma prawie 130 stron, poręcznie wydana na spirali i taka wersja, że może się zmieścić do kieszeni. I jest tam opisane wybrane najpiękniejsze trasy w różnych terenach, bo i w okolicach Milicza, i w okolicach Prusic, i Milicza, i Krośnic, i Cieszkowa, Wąsosza, Wołowa, które poza tym, że są te szlaki przy tych trasach pokazane na przebieg na mapie, to jest opisany przebieg obok z bogato ilustrowany, z różnymi ciekawostkami, właśnie z rekomendacjami, co w najbliższej okolicy warto jest zobaczyć, na co zwrócić uwagę.
1: Jakieś ciekawe zabytki, wyjątkowe miejsca do odwiedzenia?
6: Każde miejsce, jesteśmy na tak niesamowitym obszarze, Dolny Śląsk w ogóle jako takie dziedzictwo niemieckie, gdzie tak naprawdę w każdej miejscowości, w każdej niemalże wiosce były dwory, pałace i jak ktoś ma taki zmysł detektywistyczny, to sobie te miejsca odszuka i się nimi zachwyci, nawet wówczas, jeżeli one są zaniedbane, bo takich obiektów jest niestety bardzo dużo. Przepiękne się robią rynki w miasteczkach. Takim przepięknym rynkiem jest na pewno rynek w Prusicach z ratuszem, z sąsiadującymi kościołami, które mają bardzo bogate, już nie mówię o tym aspekcie religijnym, ale w ogóle kulturowo-architektonicznie są piękne, barokowe. Jest Goszcz, Twardogóra, który przechodzi taką teraz metamorfozę. Potężne środki gmina pozyskała na to, żeby wzorem Żmigrodu zabezpieczyć to, co zostało z bodaj najpiękniejszej perły okresu baroku właśnie w tamtych stronach. Z pałacu w Goszczu przeprowadzana jest teraz rewitalizacja. Pałac nie zostanie odbudowany, prawda, nie zostanie mu przywrócony ten pierwotny wygląd. Natomiast będzie to miejsce rekreacji, odpoczynku, edukacji, przede wszystkim kultury, no i to będzie też zabezpieczona ruina do zwiedzania z opisaną historią, która jest bardzo ciekawa. Także tu Milicz jest przecież, czy to centrum Milicza z zabytkami, czy właśnie Pałac Malcanów, czy wiele innych miejsc, chociażby no, warto zwrócić uwagę na to, co jest, jakie są pozostałości w Krośnicach, już właśnie o Wołowie, już wcześniej mówiłam, mieszkam, ale przede wszystkim z Lubiążem, położonym w Dolinie Odry, bezpośrednio nad samą Odrą. Wiele tam się różnych imprez odbywa i ten Lubiąż, który jest chyba największym obiektem pocysterskim w ogóle w Europie, tak dobrze zachowanym, mimo że też oczywiście nie odrestaurowanym, nie przywróconym do takiego wyglądu z okresu swojej świetności. Natomiast absolutny mus, jeżeli chodzi o takie, jeżeli ktoś chce zwiedzać zabytki, to jak najbardziej warto te miejsca odwiedzić. Trzebnica ze swoimi zabytkami, przede wszystkim z bazyliką, także tutaj to już to w każdym przewodniku jest to opisane, również w naszym. A jak cystersie dostawy, oczywiście, chociaż to różnie się o tym mówi, oczywiście kwintesencją naszego obszaru jest to, czego w regionie jest najwięcej, czyli stawy milickie, obszar bogatej przyrodzie, chroniony wieloma formami ochrony przyrody. Stawy nie są może tak atrakcyjne pod względem rekreacyjnym jak morze czy jak jeziora, gdzie można zażywać kąpieli. Stawy służą hodowli ryb, karpia milickiego i innych słodkowodnych ryb i oczywiście na bazie tej wody i tego otoczenia jest mnóstwo ptaków. Teraz widzimy ptaki świeżo po lęgach z młodym potomstwem, także to jest też urocze. I to, że te szlaki rowerowe kręcą się pomiędzy tymi stawami. Z jednej strony dobrze, że ludzie mogą to dziedzictwo przyrodnicze, wieloletnie, które właśnie jakby tworzenie stawów milickich przypisuje się cystersom. Mówi się o tym, że to powstało w głębokim średniowieczu. Te stawy były sypane, bo było tyle różnych naturalnych spadków terenu, że się po prostu sypało groble pomiędzy ciekami wodnymi w poprzek i wtedy tą wodę się zatrzymywało i poprzez to powstawały stawy. Teraz jakby technika budowy stawu jest inna, bo się już po prostu go wykopuje, więc to już takie współcześnie. Natomiast nie do końca wiadomo, czy to jest prawda z tymi cystersami, natomiast to piękna legenda, która żyje, ale też w Dolinie Baryczy, do której też zaliczają się Prusice, mało kto to wie, że Prusice też, to tam jest pochowany, ma swoją tumbę nagrobną, jeden z Malcanów i oni też wszyscy byli związani z rybactwem. Oni wszyscy posiadali wielkie majątki ziemskie, w którym czy to w okolicach Żmigród, właśnie Żmigród z Prusicami, Hatzfeldowie, czy właśnie Milicz, Malcanowie, czy wiele pomniejszych rodów, von Folmenstein, czy Szafgocz, którzy posiadali majątki, w których to były stawy i była produkcja ryb. Także to dziedzictwo kulturowe odcisnęło wielkie piętno na obecnym wyglądzie tego terenu i wiele osób z ciekawością przyjeżdża na stawy, myśląc, że zobaczy takie baseny do hodowli ryb, a widzi naturalne zbiorniki, które przypominają jeziora z piękną, nieregularną linią brzegową, bogatą roślinnością, ciszą, spokojem i tylko hałasem przyrody, czyli ptactwa przede wszystkim. W piękne wschody, zachody słońca można nad tymi stawami obserwować. Zachęcamy do odwiedzin, ale też bardzo prosimy, żeby szanować tą przyrodę i żeby nie zostawiać śmieci, nie deptać, nie wchodzić wszędzie, tylko jakby zachwycić się z oddali.
1: Coraz więcej osób wsiada na rowery, zarówno turystów, jak i mieszkańców, ale zanim wsiądziemy na ten rower, musimy go też odpowiednio przygotować. Przypomnijmy zatem, o czym musimy pamiętać i co, że tak powiem, na stanie w takim rowerze powinno się znaleźć, aby nasze podróże były bezpieczne.
6: Dobrze jest przygotować rower po zimie właśnie na rozpoczynający się sezon i na różnego rodzaju wycieczki, rajdy rowerowe. Takim dobrym momentem na pomyślenie o tym jest już styczeń, luty, wtedy, kiedy tego roweru się jeszcze bardzo nie używa i też serwisy rowerowe nie są tak okupowane, bo to tak z przygotowywaniem rowerem na sezon jest tak jak ze zmianą opon. Wszyscy robią to na ostatnią chwilę, a to jednak wymaga czasu i potem czeka się w kolejce. Więc warto zawsze pamiętać na początku roku, żeby sobie ten rower przygotować, żeby dać go do serwisu. Wówczas osoba, która taki warsztat prowadzi, poprawi przerzutki, poprawi hamulce, bo to jest bardzo ważne, zadba o różne inne rzeczy, podokręca co trzeba, zrobi taki przegląd, jak się robi w samochodzie, po to, żeby się tym rowerem bezpiecznie i wygodnie jeździło. Musimy pamiętać o tym, że są przepisy, które traktują o tym, jak musi być takie podstawowe wyposażenie, które rower musi mieć. Prawdą jest, że takie kontrole rowerzystów zdarzają się rzadziej niż kontrole samochodów, prawda, przez policję. Natomiast musimy też z drugiej strony pamiętać, że nie robimy tego dla policji, tylko przede wszystkim w trosce o własne bezpieczeństwo. Dlatego myśląc o tym, żeby tym rowerem jeździć daleko czy blisko, nie ma to znaczenia, bo jednak jesteśmy narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, więc przede wszystkim ten rower musi być sprawny, czyli właśnie przejść taki przegląd, jeżeli ktoś potrafi, to oczywiście sam o to zadba, czyli przede wszystkim te sprawne hamulce. To jest podstawa, żeby były sprawne hamulce, oczywiście wszystkie inne dokręcone siodełka, kierownice, przerzutki ustawione, żeby tam nic się nie rwało, łańcuch sprawdzony. Natomiast z takiego podstawowego wyposażenia, no to koniecznie potrzebne jest oświetlenie i mamy tutaj oświetlenie z przodu, czyli w okolicach kierownicy światło białe, a z kolei z tyłu roweru co najmniej jedno światło czerwone. Ważne jest, żeby mieć odblask na rowerze, czy to takie tradycyjne wsadzone w szprychy, czy właśnie teraz już wiele możliwości poprzez różnego rodzaju odblaskowe, czy farby, czy naklejki, czy po prostu jakieś tam zwykłe opaski, które można mieć na rowerze po to, żeby tą swoją widoczność poprawić. Ważne jest, żeby mieć dzwonek albo inny sygnał ostrzegawczy, że ten dźwięk też musi być, że tak powiem, przyjemny. Tak najlepiej, żeby to był klasyczny, bo wtedy one wszyscy kojarzą jednoznacznie i nie budzi to jakiegoś lęku czy zdziwienia wśród rowerzystów na trasie. Jeżeli to są dźwięki jakieś nietypowe, śmieszne, tak jak można sobie teraz też poustawiać jak w telefonie praktycznie, to jednak budzi to pewne zdziwienie na szlaku. I też w przypadku, gdy jest duża prędkość, wielu rowerzystów na drodze może powodować jakieś niebezpieczne sytuacje, więc lepiej tego po prostu unikać. Nie ma tu potrzeby, chyba żeby się jakoś specjalnie wyróżniać. Ważne jest, żeby to spełniało swoją funkcję. Rowerzyści korzystają też na przykład z lusterek, chociaż one się tam różnie sprawdzają. Nie jest to już ten element wymagany, ale są osoby, które sobie to chwalą, są takie, które z tego nie korzystają. Jak ktoś ma problemy ruchowe, żeby siedzieć tam obrócić, to dobrze, żeby te lusterka posiadał. I na przykład, jeżeli jeździmy rowerem z przyczepką, teraz bardzo dużo się pojawia przyczepek, w którym transportujemy dzieci. Bardzo ważne, żeby te przyczepki miały dodatkowe oświetlenie, dodatkowe odblaski i żeby miały również, jeżeli są to szerokie, żeby miały też kierunkowskazy, tak? Bo też tak podnosi to bezpieczeństwo, a pamiętajmy, że dziecko jedzie za nami w przyczepce, więc jest to też, no nie wiemy, co się za nami dzieje, tak naprawdę nie zawsze możemy dobrze reagować, więc tutaj zawsze to w naszym interesie jest, żeby jak najbardziej się zabezpieczyć przed tym, żebyśmy byli dobrze po prostu widoczni. Jeżdżąc na rowerze można, czy powinno się właśnie mieć jakąś kamizelkę, czy na plecaku, czy na kasku jakiś element odblaskowy, żeby nas było widać, zwłaszcza tu chodzi o po zmroku. I pamiętajmy też o tym, że warto jednak jeździć w kolorowym ubraniu. Teraz już jest bardzo dużo możliwości kupienia za nieduże pieniądze, czy spodnie, czy buty, czy bluzki, czy kaski, żeby to nie było wszystko czarne, bo wtedy bardzo ograniczamy możliwość dojrzenia nas na drodze, a wiadomo, że prędkość roweru, a prędkość samochodu jest różna i czasami bywa, że kierowca za późno zobaczy rowerzystę na drodze. Pamiętajmy o dzieciach, dbajmy o to, żeby dzieci jeździły w kasku. Uczmy dzieci, jak się prawidłowo poruszać, w trosce o ich bezpieczeństwo. Zakładajmy im kaski na głowę, nawet jeżeli dzieci się przed tym buntują. Nie ma w przepisach obowiązku jeżdżenia w kasku. Wiele osób też twierdzi, są takie teorie, że kask nie pomaga wcale, bo kierowcy z kolei myślą, że są rowerzyści w kaskach, to są zabezpieczeni, więc nie trzeba aż tak się pilnować, prawda? Natomiast mówię, dopóki nic złego nam się nie przytrafi, to myślę, wydaje, że każde rozwiązanie jest dobre, a dzieci uczmy takiego zachowywania się bezpiecznie na drodze, odznakowania się, używania ochraniaczy, zwłaszcza właśnie na te wrażliwe części, zwłaszcza na głowę, ale też my jako dorośli używajmy takich osłon i dawajmy dzieciom dobry przykład po prostu. Poprzez nasz przykład dzieci też nauczą się po prostu takich właściwych zachowań.
1: A co z telefonami?
6: Z telefonami. No, telefon można mieć. Z telefonami jest tak samo jak z jazdą samochodem. Też nie wolno tak naprawdę używać tych telefonów podczas jazdy i przerażona patrzę na zwłaszcza młodych ludzi, którzy jadą drogą, po której poruszają się też samochody i trzymają telefon w ręce i ten telefon przeglądają jeszcze podczas jazdy, co już jest w ogóle dla mnie takie trochę samobójcze. Jestem tym przerażona, więc absolutnie nie. Można telefon mieć zamontowany, tak jak w samochodzie, na specjalnym uchwycie. Na kierownicy są takie rzeczy, jeżeli się korzysta na przykład z mapy. W telefonie to też jak najbardziej. Natomiast nigdy nie korzystajmy z roweru podczas jazdy, czy nawet już nie mówię o jakimś rozmowach, czy słuchawki i telefon, bo to wszystko jakby powoduje, że jesteśmy mniej czujni na drodze, a na drodze się wiele rzeczy dzieje nagle.
1: Pytałem mnie przypadkowo o ten telefon i poniekąd jestem zadowolony pani odpowiedzią, bo wspomniała pani o zamontowaniu telefonu na kierownicy. No jeżeli na przykład ktoś z map korzysta, pytanie właśnie, czy jakieś takie fajne patenty rowerowe, fajne akcesoria są, które warto sobie zakupić, z czego być może pani korzysta, albo turyści, którzy przyjeżdżają na teren Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, coś, co ułatwi nam podróżowanie?
6: Warto mieć przy sobie, no żeby się wygodnie podróżowało, tak może najpierw to, żeby się wygodnie podróżowało. Wygodny strój rowerowy, nie jeździć w dżinsach na przykład, nie jeździć w jakichś spodniach, które uciskają, ta pozycja na rowerze bywa różna, spodnie, które się gdzieś tam zaczynały w którymś momencie gdzieś wbijać i uwierać, powodują, że cała jazda przestaje nam sprawiać przyjemność, więc jakieś fajne, wygodne spodenki, getry, dobre buty. Odradzam jazdę w sandałach na przykład, bo to też może być niewygodne, ale są ludzie, którzy akurat to lubią, to tam specjalnie nie przeszkadza. Koniecznie oświetlenie. Do transportu rzeczy można używać plecaka, chociaż w dłuższych trasach od plecaka bardzo się pocą plecy, więc też można to zmienić na sakwy. Są teraz możliwości bardzo szerokie, bardzo dostępne są wszelkiego rodzaju sakwy i na krótkie, i na dłuższe wyjazdy, które się po prostu montuje do bagażnika. Są tacy, którzy w ogóle jest taka grupa rowerzystów, na których się mówi sakwiarze, bo oni to są ludzie, którzy jeżdżą bardzo długie odcinki i oni podróżują po prostu z miejsca na miejsce, robiąc na przykład trasę nawet 1000 kilometrów, bo taki mają plan na wakacje, więc oni mają i sakwy z tyłu i na przednich kołach i faktycznie jeszcze plecaki i jeszcze jakieś potrafią mieć przyczepki, ale na taką takie nasze potrzeby turystyczne, jednodniowe, kilkudniowe, to jak najbardziej takie sakwy na bagażniku zdają egzamin, plus tam jakiś plecaczek. Odradzam torebek w ręku, ale to raczej mamy tylko do czynienia w przypadku pań jadących w niedzielę do kościoła na rowerze, które faktycznie gdzieś tam z tą torebką podróżują, ale taka torebka na kierownicy na przykład też bardzo przeszkadza, więc już lepiej ją wtedy wsadzić do koszyka z przodu czy z tyłu, żeby można było to łatwo przetransportować. Polecam również właśnie te wszelkiego rodzaju uchwyty na telefon, mocno, dobrze też sprawdzić, czy są dobrze przymocowane, żeby nam się ten telefon w trakcie jazdy nie przemieszczał na różnych wertepach, bo też może wtedy albo spaść, albo się przekręcić, więc dobrze, żeby to było dokręcone. Uchwyt na telefon, który trzyma nam telefon, który nam może wtedy, prawda, nie rozpraszać tak tej uwagi, nie musimy go na szybko szukać po kieszeniach, tylko jest na kierownicy, widzimy, jak ktoś dzwoni, możemy się zatrzymać. Też ludzie korzystają z różnych aplikacji do tras, więc to też wtedy takie umiejscowienie telefonu jest jak najbardziej okej. Okay. Są też takie mapowniki, czyli jeżeli ktoś jest tradycjonalistą i woli poruszać się z mapą drukowaną, to wtedy ma takie coś na kierownicy, gdzie wsadza mapę i ta mapa jest zabezpieczona taką przeźroczystą, plastikową szybką i jest to dobrze widoczne i zabezpieczone przed deszczem, też jest to wygodne.
1: Wiemy już, jak przygotować swój rower do wycieczek, no to ostatnia kwestia też, jak samemu się przygotować do takich wypraw. Co jeśli pić podczas jazdy? Jakby mogła pani przypomnieć takich kilka podstawowych porad.
6: Z jazdą na rowerze jest tak jak z każdym innym sportem, że należy zjeść to, co nam da energię, a nie to, co nam tą energię odbierze albo spowoduje, że jesteśmy senni czy ospali, ociężali. Dlatego bardzo zalecamy do spożywania śniadań energetycznych, wysokobiałkowych, węglowodanowych, czyli najlepszym tak naprawdę to, co daje energię na dłuższy czas, to są płatki, to jest po prostu muesli zdrowe, zbilansowane, nie słodkie chrupki z mlekiem, tylko właśnie porządna owsianka z owocami, z kawałkiem czekolady, bo to będzie nam, utrzyma nas w dobrej kondycji, da nam dobrej energii na taką podróż i tak naprawdę spowoduje, że będziemy głodni dopiero za 3-4 godziny, więc to naprawdę bardzo syci i bardzo jest rekomendowane, a poza tym właśnie nie powoduje, że jesteśmy tacy ospali, jak po, nie wiem, jajecznicy na bekonie, czy jakiejś innej fasolce bretońskiej. Także takich rzeczy unikamy. Tak samo podczas spożywania posiłków w trakcie, gdzieś tam na jakichś przerwach, też dbajmy o to, żeby zjeść na przykład mięso niesmażone, tylko może bardziej jakieś duszone, jakąś rybę, surówkę, popić wodą, niż obiadać się jakimiś fast foodami na przykład, które nas zapchają, ale które nam tej energii potrzebnej do wysiłku nie dadzą. Na drogę zabierajmy wodę, najlepiej niegazowaną, dużo wody, wodę, którą można też sobie gdzieś tam łatwo uzupełnić, czyli też polecamy, żeby brać bidony. W bidony, które później zabierzemy, zabrać sobie herbatę. Teraz jest możliwość kupić takie podróżne termosy, gdzie naprawdę można wziąć czy zupę, czy jakąś taką owsiankę na drugie śniadanie, taką, która nam można z tego wygodnie zjeść. Przede wszystkim po drodze, bez podgrzewania, bo to trzyma ciepło. No i pamiętajmy o tym, żeby mieć przy sobie takie rzeczy typu banany, czekoladę, które nam też tej energii dodadzą, podniosą poziom cukru we krwi po to, żeby właśnie to zamienić nam tą energię potrzebną do podróży. Także takie rzeczy, a nie kaloryczne, ciężkie do transportu, tłuste przede wszystkim produkty.
1: Wesołe jest życie. Seniora przekonują o tym członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tęcza z Trzebnicy, którzy od ponad 15 lat integrują środowisko trzebnińskich seniorów. O tym, co dzieje się na tej wyjątkowej uczelni, rozmawiałem z prezes Uniwersytetu Haliną Wawruszczak oraz sekretarzem Małgorzatą Pytalosińską. Od kilkunastu lat w Trzebnicy funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku Tęcza. Funkcjonuje bardzo barwnie i bardzo bogato, o czym za chwilę porozmawiamy, ale na początek sięgnijmy do do tej właśnie historii. Jak to się zaczęło, że udało się tym trzebnickim seniorom, seniorkom skrzyknąć i stworzyć ten uniwersytet?
7: Małgorzata Pytelosińska, członek zarządu, sekretarz. Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce powstały już w 1975 roku. U nas w Trzebnicy idea się podobała. Były osoby, które postanowiły coś takiego zorganizować. Uniwersytet zaczął działać w Trzebnicy w 2008 roku. W marcu było pierwsze zebranie. Wybrana była władza uniwersytetu. Pierwszym prezesem był pan Czesław Chumieniuk. Później była pani Teresa Baraniecka. Od 2012 była pani Kahalich Irena. No i teraz jest obecna tu Halinka Wawruszczak.
1: Co skłoniło seniorów do tego, żeby założyć Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzebnicy? Czy chodziło o stworzenie takiego miejsca, gdzie po prostu można przyjść na kawę i sobie porozmawiać, spędzić czas, a nie siedzieć w domu? Czy od początku w głowach seniorów jednak było, no zróbmy takie miejsce dla siebie, ale właśnie też nie tylko integracyjne, ale takie integracyjne plus, tak to nazwijmy.
8: Halina Wawruszczak, prezes zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tęcza w Trzebnicy. Wydaje mi się, że tutaj na pewno właśnie te względy, by nie siedzieć w domu, by nie oddawać się jakimś przykrym nastrojom, popadać w poczucie osamotnienia, to po pierwsze, a po drugie, na pewno bardzo duża potrzeba realizowania swoich pasji, których w czasie pracy zawodowej może czasu nie byłoby realizować. Poza tym z takich źródeł nieoficjalnych wiemy, że ówczesna, już niestety nieżyjąca świętej pamięci Barbara Muszyńska, ówczesna dyrektorka Trzebnickiego Ośrodka Kultury, bardzo prężnie działała na rzecz różnych grup wiekowych, bo były grupy, gdzie mogły uczestniczyć w zajęciach dzieci, młodzież, no i potrzeba było dać coś osobom w wieku senioralnym. Może to było i modne, bo w kraju te uniwersytety powstawały w różnych miejscach. Sam fakt, że jeśli się nie mylę, na terenie naszego województwa dolnośląskiego mamy ponad 25 takich uniwersytetów, więc to był pewnie ten przyczynek, który spowodował powołanie do życia tutaj w Trzebnicy też takiego stowarzyszenia. No, ojcem swoistym był również pan Marek Długozima, więc inicjatywa pani Muszyńskiej przy wsparciu lokalnej władzy dała właśnie tą możliwość zbudowania tegoż stowarzyszenia i ono jest.
1: Ilu seniorów udało wam się skrzyknąć, że tak powiem, pod szyldem Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jak ta liczba też na przestrzeni lat ewoluowała?
8: Wiadomo, my się starzejemy, więc liczba nie jest stała, bo liczba członków nie jest stała, bo jedni są na tyle już niestety, czy to wiekowo zaangażowani, powiem, w bycie rzeczywiście seniorem mało mobilnym, czy też stan zdrowia, bo i choroby niestety też dopadają ludzi starszych, więc są tacy, powiem, członkowie w uśpieniu, ale statut wyraźnie mówi, że jeśli ktoś niestety nie opłaca składki, jaka jest założona, że comiesięczna musi być wpłacana, wówczas musimy albo prosić o wyrażenie woli, czy chcą w dalszym ciągu przynależeć do stowarzyszenia, czy też niestety wycofują swoje członkostwo. Więc musimy czasami, brzydko powiem, robić coś w rodzaju takiego remanentu. I z powodu takich remanentów bywa, że część osób wychodzi już z członkostwa, ale jest bardzo piękna perspektywa, bo w ostatnich latach mamy dużą grupę nowo przyjętych, tak średnio chyba około 30 osób co roku i w tej chwili mamy chyba 276 czy
7: około 300 osób
8: czynnych, aktywnych, może w różnym stopniu, ale po prostu zaangażowanych i świadomych swoich i obowiązków i ewentualnie potrzeb. Więc liczba nas chyba zadawala, bo jest spora popularność naszego stowarzyszenia w środowisku senioralnym.
1: Mówią panie 300 osób, to są trzebniczanie, trzebniczanki, czy też osoby z okolicznych miejscowości, sołectwa, może i spoza Trzebnicy, jak to wygląda?
8: Dominują trzebniczanie, ale mamy również osoby z Wrocławia, tu możemy się pochwalić, które do nas się zgłosiły. Są osoby z okolicznych miejscowości z gminy Trzebnica, a i osoby z innych gmin, gdzie nie wstępują do swoich stowarzyszeń w swoich gminach, ale chcą być z nami, bo może dlatego, że coś więcej się u nas dzieje niż tam, gdzie mieszkają. Także to nie jest stowarzyszenie, które ogranicza możliwości przyjmowania nowych swoich członków.
1: Tak mówiąc o tych właśnie różnicach i różnych uniwersytetach trzeciego wieku, że ci, nazwijmy to, studenci migrują z miasta do miasta, pytanie, co przyciąga ich właśnie do was?
8: Tutaj no, wypadałoby zapytać ich samych, ale wydaje się, że nasza oferta, która polega na tym, że są zajęcia, nazwijmy to tak, mamy grupę, która próbuje śpiewać tworząc chór, mamy teatr tańca, impresja i tutaj musimy się pochwalić na przeglądzie grup, to się tak chyba
9: nazywa...
8: Zakręcony senior, artystycznie zakręcony senior w Ząbkowicach Śląskich, nasz teatr tańca zdobył pierwsze miejsce czaczą, która wymagała i zapamiętania kroków i kondycji, żeby wykonać. Oczywiście oprócz tego mamy spotkania, które nazywamy wykładami z ciekawymi ludźmi. Są to wykłady dotyczące dbania o zdrowie, dbania o kondycję psychiczną. Tak modne było i wymagane właściwie po pandemii, by seniorzy, którzy przez czas pandemii musieli być w zamknięciu, jak gdyby, mogli wrócić na powrót do aktywnego życia i by może przestali się bać tych bakteryjnych zagrożeń, o których nam mówiono. Są zajęcia na basenie, są zajęcia na salach gimnastycznych, gimnastyka, proste plecy i nie tylko. Poza tym często organizujemy imprezy, nazwijmy towarzysko-integracyjne, czyli są to albo zabawy taneczne, albo wyjazdy na wycieczki jednodniowe i na wczasy rehabilitacyjno-wypoczynkowe. A tutaj trzeba jeszcze dodać, że od niedawna mamy też grupę teatralną.
1: Uniwersytet jakby nakłada pewne ramy funkcjonowania, jakiś harmonogram spotkań i tak dalej. Czy wasze spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku to są, nie wiem, jakieś zjazdy weekendowe, codzienne zajęcia? Jak organizujecie się na przestrzeni całego roku akademickiego? Mm-hmm.
8: Wtedy, kiedy planujemy cały kolejny rok naszej działalności, oczywiście analizujemy możliwości, jak ustawić zajęcia, jak ustawić spotkania, by nie kolidowały i nie przeszkadzały jedne drugim. Więc no, często niestety musimy liczyć się z tym, jakie nam otwiera możliwości, czy to centrum sportu, bo idąc na basen musimy wiedzieć, czy wtedy akurat nie będą tam dzieci szkolne, więc jest to uzgadniane. Wiemy, że w centrum sportu są na przykład środy, jak się mylę się, seniora i tam wtedy opłata za korzystanie z basenu jest dla seniorów ulgowa. No wiadomo, to my wtedy z tego korzystamy. Później, jeśli chodzi o zajęcia lektoratów, to jest tak samo uzgadniane z tym, kto prowadzi i z tymi, którzy chcą korzystać z tej nauki, ponieważ te zajęcia są prowadzone przez wykładowców, nauczycieli będących już emerytami, ale my liczymy się z tym, że na przykład nasi słuchacze czasami spełniają w domu funkcję opiekunek dzieci, które wracają ze szkoły czy z przedszkola i muszą czekać, aż zjawią się rodzice, którzy przejmą dom, a wtedy seniorzy mogą mieć czas dla samych siebie. Jeśli mamy kolejne zajęcia, to powtarzam, nie mogą one jedne drugim przeszkadzać. Uzgadniamy, że w poniedziałki, kiedy na przykład jest teatr tańca od godziny ustalonej, to w tym samym czasie nie mogą być zajęcia z gimnastyki, ponieważ koleżanki, które tańczą, chcą skorzystać z gimnastyki. Więc to się odbywa, że jedno się kończy, jest kilkanaście minut na przejście do innego miejsca, by tam wziąć udział w tym innym zajęciu.
9: Zajęcia, tak jak powiedziała Halinka, ustalamy plan całkowity, ustalamy na początku roku. Później, co miesiąc, piszemy harmonogram i są rzeczy, które są rzeczami cyklicznymi, prawda, bo na przykład czytam taniec, chór, ćwiczenia, basen, to są zawsze w te same dni. Są rzeczy, które, no na przykład jak wykład, czy coś, co nam, że tak powiem, sporadycznie, no to się właśnie wpasowuje. Ale są harmonogramy, przez cały rok wisi, tak, na tablicy i w internecie.
1: Co na przestrzeni lat udało wam się zobaczyć dzięki obecności w Uniwersytecie Trzeciego Wieku? Jakie wycieczki organizujecie? Czy właśnie jednodniowe, czy jakieś weekendowe, tygodniowe? Jak ten czas dla seniorów organizujecie?
9: Dużo żeśmy zwiedzili i niejednokrotnie mogę powiedzieć w swoim imieniu, bo i byliśmy w dużo miejscach za granicą. I na Korsyce żeśmy byli, i na Majorce, i Sardynia. Naprawdę, i taka piękna wycieczka do Hiszpanii, straszliwie męcząca, bo to była taka taka objazdówka tak zwana, ale jak żeśmy wrócili z powrotem do domu, to żeśmy po drodze żeśmy strasznie narzekali, ale jak żeśmy wrócili, to byśmy wsiadali z powrotem do tego autokaru i jechali. I to nie tylko to, że my jeździmy i zwiedzamy, bo bardzo dużo miejsc w Polsce, nawet tutaj w okolicach Dolnego Śląska, niedaleko od Wrocławia, też są miejsca, które są warte obejrzenia, a dużo ludzi nie wie, że coś nawet takiego jest. Na przykład tak w okolicach Jeleniej Góry, tam są takie zamki, pałace, też żeśmy tam zwiedzali, ale tak blisko Wrocławia, koło kątów wrocławskich, jest taka miejscowość Sośnica i tam jest taki bardzo starutki kościółek, takie ruiny, że naprawdę cudeńko. I jest fajna historia też z tym związana. Mamy zawsze fajnych przewodników, którzy nam opowiadają. Zwiedzamy Wrocław.
8: We Wrocławiu, przepraszam, zamówiliśmy meleksy, które nas powiozły po najważniejszych miejscach, tam gdzie należało się zatrzymać i popatrzeć bliżej. To oczywiście były postoje. Poza tym czas wolny, który nam umożliwił później po zwiedzaniu skorzystanie z ogródków kawiarnianych, dał nam też możliwość właśnie bycia ze sobą, cieszenia się sobą, bo jest tak, że wydaje się, ludzie, którzy chcą się spotykać na tych naszych czy wykładach, czy zajęciach, czy też na wyjazdach, są ze sobą związani taką więzią sympatii i lubią być razem. Byliśmy też w bardzo ciekawym kawałku niedalekiego naszego tutaj świata, Milicz i okolice, gdzie to był i Odolanów, Antonin. Piękne miejsce, gdzie można zresetować się i zrelaksować, i zobaczyć, i odpocząć, i to zawsze daje możliwość właśnie takiego zbliżenia się wzajemnego, bo to jest w sytuacji ludzi, którzy czasami są samotni, albo tak trochę jakby na marginesie życia młodych, bo młodzi zawsze w pędzie, a seniorzy już nie nadążają, to z kolei, kiedy jesteśmy ze sobą, to nam się jakoś świat wydaje piękniejszy i lepszy, i to chyba jest bardzo ważne.
9: A ja powiem jeszcze coś takiego, że my po prostu lubimy być razem. My się po prostu lubimy.
8: Tak, po prostu.
9: Po prostu.
1: I można powiedzieć, malujecie swoje seniorskie życie różnymi barwami tęczy, wszak to Uniwersytet Trzeciego Wieku Tęcza, co wy też personalnie, obie panie, wyciągacie dla siebie z tych spotkań, z wszystkich warsztatów, zajęć, które oferujecie dla trzebnickich seniorów.
9: Ja nigdy przez całą moją edukację nie uczyłam się języka angielskiego i dla mnie to było coś takiego, że jak ja patrzyłam na kogoś i słuchałam, jak ktoś mówi w tym języku, to dla mnie, Jezus, no przecież to jest nie do nauczenia. Jak Polacy pojechali tam, jak oni się tam porozumiewają, a ja się zaczęłam uczyć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku języka angielskiego. Bardzo mi się to podoba i będziemy się dalej uczyć.
8: No akurat to, że mogę się spotykać z ludźmi w wieku zbliżonym, o podobnych albo zbliżonych poglądach, to jest jedno. A drugie to to, że jakkolwiek może nie umiem, ale lubię śpiewać. W związku z tym przychodzę na spotkania grupy chóralnej i ćwiczymy się w wokalnych możliwościach, umiejętnościach. Oczywiście wtedy, gdy są organizowane wyjazdy na wycieczki jedno, czy na wyjazdy kilkudniowe, no gdzie właściwie z racji funkcji, jaką pełnię, no mam ogromny wgląd w to, co będzie i jak będzie, to jak najbardziej biorę udział w tych wyjazdach po to, by integrować, a jednocześnie dawać możliwość wykazania się każdemu, kto bierze udział w tym wyjeździe, bo to wtedy bywają jakieś quizy, bywają jakieś konkursy, bywa oczywiście festiwal pieśni śpiewanej w autobusie, więc to jest to, gdzie z jednej strony można wyżyć się w sensie pozytywnym, a jednocześnie sprzyjać komuś, kto chce również ten czas wykorzystać aktywnie.
1: Czyli co, można zaryzykować stwierdzenie, że dzięki waszej obecności w Uniwersytecie Trzeciego Wieku prawdziwe są słowa piosenki? Wesołe jest życie staruszka?
8: Wesołe jest życie seniora, jak najbardziej. I tutaj właśnie jest chyba też w stowarzyszeniu, w czasie tych zajęć, tych spotkań, okazja, że są osoby, które wyzbywają się kompleksów, bo właściwie to z naszej strony na pewno jest ogromna doza życzliwości dla każdego. Nawet, tak jak powiedziałam o sobie, nie umiem, ale lubię. W związku z tym każdy, kto lubi, chce coś robić, jest jak najbardziej pożądany i pozytywnie oceniany.
1: Czego życzyć wam na kolejne tygodnie, miesiące i lata swojej działalności?
8: Na kolejne lata chcielibyśmy chyba mieć taką pewność, że oceniający nas będą widzieć pozytywy, które niesiemy w każdym dniu swojego bycia, w każdym dniu swojej działalności. Chcielibyśmy, by postrzegano nasze potrzeby i gdyby tak można liczyć na to, że na przykład rozwijające się w Trzebnicy i okolicy biznesy chciałyby wesprzeć naszą działalność, bo mamy świadomość, że potrzeb samorządowcy mają ogrom, a na działanie nasze, no tutaj trudno domagać się wielkich dotacji, niemniej bez pieniędzy trudno jest cokolwiek zorganizować, bo jeśli na przykład przygotowujemy zwykłą taką towarzyską zabawę, to począwszy od kawy, herbaty, cukru, no czasami trzeba jeszcze wnieść opłatę za wynajem sali czy muzyka, no a tu niestety wiadomo, że potrzebne są środki finansowe, więc byłoby pięknie, gdyby w kolejnych latach po prostu ta bolączka z nas spadła. Gdybyśmy byli pewni, że imprezy planowane udadzą się, bo będą na to środki. To byłoby pięknie. No i zdrowia i sił jak najwięcej dla każdego, kto się chce udzielać.
7: Według mnie to zdrowia i siły, żebyśmy mogli dalej się spotykać i robić to, co robimy. Żebyśmy mogły śpiewać, tańczyć, recytować. Brać udział w wyjazdach, zwiedzać. No ale najważniejsze, dla mnie najważniejsze to jest to, że my się spotykamy i żeby się spotykać po prostu. Żeby być razem.
1: To tego życzymy i paniom, ale też pozostałym trzebnickim seniorom. To już na koniec, skoro tą ideą, która wam przyświeca, jest chęć spotykania się, gdzie można was spotkać?
8: Naszą siedzibą od lutego 2023 roku jest ratusz. Piękne miejsce w centrum miasta, gdzie dysponujemy małym pokojem zwanym biuro i obok salą, którą my nazywamy salą spotkań. I oczywiście tam, w tym miejscu odbywają się spotkania i chóru, i teatru tańca, i tam są wykłady. Tam bywamy na spotkaniach takich prawie cyklicznych z poezją, bo tutaj trzeba dodać, że takie spotkania organizujemy. I gdzie jeszcze można nas spotkać? No jeśli robimy troszkę większą imprezę taneczną, no to dla nas tym miejscem jest sala retro przy Gminnym Centrum Kultury i Sztuki.

0: SK2, Trzebnica.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.